0: I z kolei też Stany Zjednoczone znowu Teheranowi grożą, że jeśli pokój szybko nie zostanie zawarty, wrócą masowe amerykańskie naloty.
1: Negocjacje po stronie Stanów Zjednoczonych prowadzą Steve Witkoff i Jared Kushner. Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisze jutro umowę w ramach programu SAFE. Będą to pieniądze na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla naszej armii. W sumie z programu SAFE trafi do nas najwięcej pieniędzy. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Polska zapożyczy się na wiele lat, ale dzięki temu wojsko zyska nowy sprzęt. Rozwijana będzie obrona przeciwlotnicza, systemy antydronowe, czy wzmocniona zostanie wschodnia granica. Większość pieniędzy, jak zapewnia wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, będzie wydana w naszej zbrojeniówce.
3: Tego jest bardzo dużo. Nowoczesne technologie, na których mi bardzo zależy, i technologie dronowe. Dużym podzespołem w tych wszystkich umowach będzie właśnie ta część dronów i systemu antydronowego, systemu SAN.
2: Do końca maja w ramach programu SAFE będzie podpisanych 40 kontraktów.
1: A w związku z SAFE szef MSZ uderza w PiS. Radosław Sikorski krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, które było przeciwne temu rozwiązaniu. Zamiast tego prezydent Nawrocki zaproponował Polski SAFE 0% finansowany z zysku Narodowego Banku Polskiego. NBP jest jednak na sporym minusie. To było polityczne mydlenie oczu przez PiS, mówi szef polskiej dyplomacji.
4: Skandalem jest to, że znaleźli się w Polsce ludzie, którzy utrudnili wykorzystanie tej bardzo dogodnej pożyczki z SAFE. Gdzie jest ten hipotetyczny, fejkowy, pisowski SAFE? Nie ma, to czysta propaganda.
1: Sprzęt kupiony z unijnej pożyczki ma trafić do polskiej armii do 2030 roku. Szczecińska stocznia może produkować dla wojska. Zakład zdobył wszystkie wymagane przez prawo certyfikaty i wkrótce może rozpocząć budowę jednostek dla marynarki wojennej. Jak ustalił reporter Radia Z Miłosz Gocłowski, wszystkie szczegóły przyszłego zamówienia mają być przekazane za 2 tygodnie.
0: Po przejęciu władzy od Zjednoczonej Prawicy i restrukturyzacji spółki, stocznia, która miała ponad 100 milionów straty, teraz wyszła na prostą. Dostaje nowe zamówienia i, jak mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, wkrótce ma rozpocząć także produkcję dla polskiej armii.
5: Polegałoby to na współpracy przy realizacji części jednostek. Szczegóły zostaną za 2 tygodnie mniej więcej przedstawione, kiedy papiery zostaną sfinalizowane, kiedy dokumenty zostaną podpisane.
0: Stocznia miałaby współpracować z zakładami z Trójmiasta, które mają już praktykę w realizacji projektów dla wojska. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Sekcja zwłok nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci mężczyzny, który zmarł podczas interwencji policji w Poznaniu. Potrzebne są dodatkowe badania. Do zgonu doszło po tym, jak funkcjonariusze użyli wobec 40-latka gazu pieprzowego. Wstępna opinia biegłego wskazuje jednak, że do śmierci prawdopodobnie nie przyczynili się policjanci. Ze szczegółami Adam Kaźmierczak.
6: Biegły potwierdził wstępnie, że śmierć mężczyzny ma charakter, tu cytat, samoistny, chorobowy, powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
7: Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Tak kwalifikujemy to postępowanie z racji tej, że nie mamy tutaj żadnych podstaw, aby przypuszczać, że doszło do nieprawidłowości przy podejmowaniu interwencji wobec tego zmarłego mężczyzny.
6: To, jak usłyszałem, mają potwierdzać także nagrania z kamer policjantów, którzy brali udział w interwencji. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Mężczyzna zmarł w poniedziałek wieczorem na ulicy. 40-latek utrudniał przeprowadzenie akcji ratunkowej innego mężczyzny. Dlatego policjanci użyli wobec niego gazu pieprzowego. W maturalnym maratonie ten przedmiot zazwyczaj sprawia najmniej problemów. W 3 dniu egzaminów maturzyści zdawali języki nowożytne. Większość wybrała angielski.
8: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
9: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
10: Jaki będzie wynik?
11: Myślę, że 80+.
10: 100% będzie?
12: Myślę, że tak. Wydaje mi się, że powinno być, no.
9: Nie no, wysoki angielski to dla przyjemności raczej, nie?
10: Czyli angielski taki luks.
9: Na spokojnie, no przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
13: Bardzo dobrze, angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzenia. I to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
1: Z maturzystami z liceum imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. W piątek rusza Tydzień Bibliotek. To ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo. Biblioteka Kraków przygotowała 60 wydarzeń, mówi Paulina Knapik-Lizak.
14: Mamy m.in. głośne czytanie, warsztaty podróżnicze, spotkania autorskie, na przykład z panem poetą, spotkania teatralne dla dzieci, a także wiele gier terenowych.
1: Tydzień Bibliotek potrwa do 15 maja. Amerykański aktor John Malkovich ma chorwackie korzenie. Teraz dostał też obywatelstwo tego kraju. dokumenty wręczono podczas specjalnej ceremonii. Malkowicz urodził się w USA, to tam z Chorwacji wyemigrowali jego pradziadkowie od strony ojca. 72-letni gwiazdor był dwukrotnie nominowany do Oscara i 3 razy do Złotych Globów. I jeszcze sport. Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów PSG zremisował na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1. Pierwsze spotkanie u siebie wygrał 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Champions League 30 maja w Budapeszcie. Na koniec też coś dla kibiców. Jest praca do wzięcia, która dla fanów futbolu brzmi jak marzenie. Amerykańska stacja Fox Sport chce zapłacić sporą sumę osobie, która obejrzy wszystkie mecze tegorocznego mundialu. A ile można zarobić? O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
15: 50 tysięcy amerykańskich dolarów, czyli blisko 180 tysięcy złotych. To będzie najlepsza wakacyjna praca na rynku, ale tylko dla jednego szalonego fana, czytamy w ogłoszeniu. Przed wybrańcem spore wyzwanie. Tegoroczny mundial będzie największy w historii, bo weźmie w nim udział aż 48 drużyn. To znaczy, że na rozkładzie są aż 104 mecze. Osoba, którą Fox wybierze, będzie oglądać spotkania w specjalnej szklanej kostce ustawionej na słynnym Times Square w Nowym Jorku. Jej zadaniem będzie też przygotowywanie materiałów do mediów społecznościowych.
1: Rekrutacja trwa. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku startuje 11 czerwca. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. W wejściu minął parę Niemców w podeszłym wieku, ale zignorował ich. Nigdy nie udawał. Gardził nieszczerymi powitaniami, pozorowanymi dyskusjami i nie miał zamiaru tego zmieniać nawet w stosunku do cudzoziemców, którzy po powrocie do swojego kraju mogliby skomentować polską gościnność w niewybrednym stylu. Poprosił o tani pokój z widokiem na parking. Miał na głowie czapkę i duże ciemne okulary. Mimo to obserwował recepcjonistkę z uwagą. Na tabliczce przy bujnej piersi widniało imię Angelika. Jego zdaniem idealnie pasowało do tej młodej kobiety ze sztucznymi rzęsami i przedłużanymi włosami. Sprawiała wrażenie wyjątkowo zblazowanej. Wątpił też, aby programy informacyjne należały do kanonu jej ulubionych. Angelika rzeczywiście nie była nim specjalnie zainteresowana. Zerknęła tylko na dowód osobisty i po przyjęciu opłaty za pierwsze 3 dni pobytu podsunęła blankiet rejestracyjny. Brudny wypełnił go i ruszył do pokoju 217. Nie spodziewał się luksusów i takowych nie zastał. Ale właśnie dlatego płacił za noc niecałą 100 z podatkiem. Pokój był mały, ale czysty. Podwójne łóżko, klasycznych jedynek nie mieli, szafa na ubrania, szafka z płaskim telewizorem, a na nocnej kwiatek i butelka z wodą. Brudny postawił walizkę przy ścianie, rozebrał się i wziął gorącą kąpiel. Następnie zamówił mocną kawę i przetrawił w umyśle ostatnie godziny swojego życia. Zdał sobie sprawę, że nie był przygotowany na taki rozwój sytuacji. Cóż za ironia losu, że jako dziecko zawsze marzył o tym, aby mieć rodzinę, a dziś drżał na samą myśl o tym, że będzie musiał stanąć twarzą w twarz ze szwagierką i bratanicą. O samym bracie nie wspominając, bo choć przerobił już kilkadziesiąt hipotetycznych scenariuszy takiego spotkania, to wciąż nie wiedział, czy powinien go uściskać, czy dać mu w mordę. Z zamyślenia wybił go dźwięk dzwoniącego telefonu. Cześć, Oka. Przywitał się. Cześć, jak leci, skarbie? W porządku. Nie zamknęli cię? Kobieta po drugiej stronie zachichotała. Jeszcze nie, ale mało brakowało. O Chryste, panie, poważnie? Daj spokój, mała, żartuję. Głupi jesteś. To ty zaczęłaś. Skarbie, nigdy bym nie chciała, abyś trafił za kratki. Wiesz przecież. Wiem, Oka. Poczekaj chwilę. Brudny odchylił firankę. Tak jak podejrzewał, srebrna Astra z 2 tajniakami wciąż stała pod dębami na miejscu parkingowym usytuowanym przy wjeździe na teren hotelu. Czarnecki doczepił mu ogon, ale w jego sytuacji on zrobiłby to samo, dlatego nie miał do inspektora pretensji. Co się dzieje? Spytała Szczypenko nieco zlęknionym tonem. Nic, mała, wszystko okej. Oglądałam wiadomości w głównych kanałach. Wszędzie pokazują twarz tego faceta i mówią, że może być bardzo niebezpieczny. Boję się, że... Oka, daj spokój. Jestem dorosły. Na razie wszystko wygląda nieźle. W dodatku chyba trafiłem na rozsądnego prowadzącego. Facet ma łeb na karku i myślę, że się z nim dogadam.
2: To chyba dobrze.
1: Tak, to dobrze. Oka, muszę kończyć.
2: Rozumiem. Uważaj na siebie, Igor.
1: Ty też, Oka. Pa.
2: Braku...
1: Szczypenko nie zdążyła dokończyć, bo Brudny się rozłączył. Gdy jeszcze przez następnych kilkanaście sekund tempo gapiła się w ekran smartfona, on już sprawdzał broń i rozmyślał nad tym, czy od razu zgubić śledzących go policjantów, czy trochę poudawać i pozwolić się odrobinę poganiać. Wybrał to drugie. Nie było sensu wkurzać Czarneckiego już na starcie. Zresztą na razie nie miał zamiaru robić rzeczy, które chciałby ukryć przed wścibskim okiem inspektora i jego ludzi. Brudny ubrał się i dopił kawę. Zerknął na parking. Srebrna Astra wciąż stała na posterunku. Wyciągnął telefon i wybrał numer Zawadzkiej. Cześć, Julka.
2: Cześć, Igor.
1: Sprawdziłaś tego Czarneckiego?
2: O tyle o ile. Daj mi jeszcze kilka godzin, ale chyba wygląda na porządnego glinę.
1: Też mi się tak wydało. Facet prowadził grube sprawy. 2 jego roboty naprawdę robią wrażenie. Chcesz poznać szczegóły?
2: Tak, ale później. Coś na temat Trochana? W sumie nic takiego. Wiesz, normalny, pracowity, rodzinny gość. Bez kartoteki, tylko kilka mandatów. Żadnych kochanek czy problemów finansowych. Regularnie płaci podatki. Wygląda na wzorowego obywatela. A akt urodzenia? I tu robi się ciekawie, bo miejsce urodzenia to, uwaga, Moskwa. O! Też się zdziwiłam. I przejrzałam akta jego rodziców. Ojciec to niejaki Olgierd Trochan, emerytowany wojskowy lekarz i zatwardziały komunista, który w tamtym czasie pracował właśnie w Moskwie. Próbowałam skontaktować się z tamtym szpitalem, ale natrafiłam na mur milczenia. Nie dokopałam się na razie do niczego konkretnego, zwłaszcza na temat matki, Joanny z domu Brudka. I nie mam żadnych dowodów, że w tamtym czasie przebywała w ZSRR. Ale daj mi więcej czasu, to pogrzebie. Czuję, że czeka nas sporo niespodzianek. Dzięki, Julka, jesteś wielka. Nie ma sprawy. A u ciebie wszystko gra? Tak, jadę zobaczyć te figurki. Powodzenia i uważaj na siebie, Igor. Dzięki. Ty też, na razie. Pa. Brudny po raz ostatni spojrzał przez okno. Nie działo się nic podejrzanego, a Astra wciąż stała w tym samym miejscu. Wolał jednak trzymać rękę na pulsie. Nie wierzył w zbiegi okoliczności i cała ta sprawa cuchnęła na kilometr. Był przekonany, że tu nic nie jest takie, jak się wydaje. Bez wątpienia ktoś pociągał za sznurki. Pytanie brzmiało, kto i jaka w tym wszystkim była jego rola. Przeładował broń i wcisnął ją za pasek. Chwilę później, z gazetą nad głową, truchtał w kierunku swojego wozu. Uruchomił silnik, wycieraczki zebrały wodę z przedniej szyby. Z głośników popłynął słynny kawałek grupy Queen, Bohemian Rhapsody. Lubił Freddiego Mercurego, facet miał głos i charyzmę, której dziś brakowało większości pseudoartystów promowanych na siłę przez bogate wytwórnie. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Freddy śpiewał. Deszcz nie odpuszczał. Brudny powoli wykręcił i przesunął wajchę prawego kierunkowskazu. Kątem oka dostrzegł, że srebrna Astra włączyła reflektory. Nieśpiesznie ruszył w dół ulicy Strzeleckiej. So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Ostatni akord utworu jak zwykle został przez prezentera sprofanowany, ale Brudny był do tego przyzwyczajony. Gardził takimi amatorami, ale nie wściekał się, bo z założenia nie denerwował się na rzeczy, na które nie miał wpływu. Nauczył się tego przez 18 lat życia numer jeden. Gdy człowiek nie mógł o czymś decydować, lepiej dla niego, aby przyjął werdykty losu z otwartą przyłbicą i dalej robił swoje. Gdy dojechał na parking sądu okręgowego, ulewa zelżała i zastąpiła ją nieprzyjemna mrzawka. Wszystkie miejsca były zajęte, więc opuścił parking i poszukał wolnego w okolicy nieistniejącego już starego kina Venus. Paskudny postkomunistyczny gmach zastąpił nowoczesny, pomalowany na czerwono obiekt, w którym dziś znajdowało się planetarium, jak doczytał na frontowej ścianie. Pełna jego nazwa brzmiała Centrum Nauki Keplera, Planetarium Venus. Zastanawiał się, ile jeszcze podobnych niespodzianek spotka go po drodze. Na kilka już się natknął, choćby na wielką galerię Focus Mall, która stanęła w miejscu niegdysiejszego symbolu miasta, słynnej fabryki tkanin Polska Wełna. To właśnie tam utknął w korku ciągnącym się aż pod hotel, gdzie się zatrzymał.
3: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Brudny wysiadł z samochodu i zapalił papierosa. Wciąż siąpiło i było dość wietrznie, ale z każdą minutą pogoda trochę się poprawiała. Kontrolnie rozejrzał się po okolicy i przepuścił srebrną Astrę, która przejechała mu tuż przed nosem i stanęła kilkadziesiąt metrów dalej. Kupił bilet parkingowy, włożył go za szybę i skierował się w stronę ratusza. Mijał kolejne kamienice, a pamięć mimowolnie odtwarzała znane mu obrazy. Z zadowoleniem przyjął, że jego ulubiona pizzeria Colosseum wciąż stoi na miejscu i najwyraźniej ma się całkiem dobrze. Pomyślał, że zje w drodze powrotnej i sprawdzi, czy dalej dają tyle pysznego sera, co kiedyś. Przeszedł przez plac pocztowy, następnie ruszył ulicą pod filarami w stronę ratusza. Po drodze minął zaledwie kilkunastu przechodniów, którzy zaciskając kołnierze kurtek i płaszczów, szybkim krokiem podążali w sobie tylko znanych kierunkach. Ta okolica nie zmieniła się tak bardzo. Gdzieś pojawił się nowy kebab, gdzie indziej księgarnia, zmieniła się w aptekę. Klimat pozostał jednak ten sam. Droga nie była długa i po kilku minutach dotarł do centralnego punktu. Strzelista wieża ratusza nie zmieniła się ani trochę. Podobnie jak okalające ją kamienice, które może stały się tylko trochę bardziej kolorowe. Już z daleka dostrzegł biały namiot oklejony policyjnymi taśmami. Obok krążyło dwóch mundurowych. Gdy podszedł bliżej, dostrzegł, że to młodzi posterunkowi. Nie wyglądali na zbyt lotnych, ale Brudny wolał od razu z nimi porozmawiać, aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamętu. Zgasił niedopałek w pobliskim koszu na śmieci i zbliżył się do policjantów. Dzień dobry. Komisarz Igor Brudny. Chciałbym zajrzeć do środka namiotu. Oznajmił tonem, jakby co najmniej był włączony w sprawę i kierował postępowaniem. Zanim niższy z nich, o pucołowatej twarzy i niemodnym wąsiku, zdążył cokolwiek odpowiedzieć, Brudny wyciągnął odznakę i przystawił mu niemal pod sam nos. Dzień dobry, komisarzu. Odparli jak jeden mąż, ale nic więcej nie dodali.

komisarz rzeczywiście jest bardzo podobny do tego doktorka. Macie z tym jakiś problem posterunkowy? Nie, przepraszam, nie o to mi chodziło, komisarzu. Skupcie się na pracy, posterunkowy. Tak jest, komisarzu. Brudny pomyślał, że policja z każdym kolejnym rokiem schodzi na psy. Obaj mundurowi wyglądali, jakby dopiero co opuścili zakład dla niedorozwiniętych umysłowo i na pewno nie wzbudzali respektu wśród obywateli. Wątpił, aby byli w stanie złapać kulawego złodzieja damskich torebek, a co dopiero prawdziwego bandytę. Nie wspominajcie o tym spotkaniu po służbie, czy to jasne? Tak jest, komisarzu. Nie wyglądali też na takich, co potrafią trzymać język za zębami i był niemal pewny, że wypaplają wszystko przy pierwszej okazji. Ale w sumie to już był problem Czarneckiego, dlatego obrócił się na pięcie i skierował w stronę namiotu. Uniósł krzyżujące się w wejściu taśmy policyjne i pchnął plastikową płachtę. Namiot miał około 9 m², ale taka powierzchnia w zupełności wystarczyła, aby zabezpieczyć Bachusika i jego najbliższą okolicę. Brudny przetarł dłonią zroszony zarost. Nie spodziewał się zdobyć wielu informacji. Wszystko i tak zostało już dawno zabrane przez techników policyjnych. Od odcisków palców po najdrobniejsze włókna czy grudki błota, jakie mogły wypaść z pomiędzy rowków na podeszwie buta podejrzanego. Tak naprawdę Brudny zjawił się tu tylko po to, aby spróbować wczuć się w umysł człowieka, który wpędził go w to całe bagno. Gdy przyglądał się figurce, przyszła mu do głowy absurdalna myśl. Wyobraził sobie, że rzeźnik powrócił na miejsce kultu, a gdy tylko zamknął oczy, poczuł, jak wszystkie wnętrzności wywracają mu się na drugą stronę. I zobaczył to wykrzywione oblicze, niewyraźne, ale pełne wściekłości i zgrozy. To oblicze, przez które budził się przed laty, zlany potem. A starsi koledzy drwili z niego i tłukli go tak mocno, że cierpła skóra i trzeszczały kości. Niech to szlak, zaklął pod nosem, trzymając się za brzuch. Spodziewał się wszystkiego, ale nie tego. Postać ze snów opuściła go krótko po wyjściu z sierocińca i do tej pory nie wracała. Prześladujące go widziadło uznał za sumę wszystkich strachów, imaginację młodzieńczego umysłu, który bronił się przed surowymi siostrami i starszymi kolegami. Dlaczego wróciło właśnie teraz? Wszystko w porządku, komisarzu? Brudny nie dostrzegł, jak chwilę wcześniej plastikowa płachta uniosła się i do środka wszedł jeden z posterunkowych. Tak, odparł przez zaciśnięte zęby. Na szczęście ból odpuszczał. Czegoś pan potrzebuje, komisarzu? Nie. Na pewno? Na pewno. Brudny gwałtownie podniósł się i zmierzył posterunkowego srogim spojrzeniem. Policjant w barkach był jak trzcina cukrowa i komisarz zastanawiał się, jak to możliwe, aby zdał podstawowy egzamin sprawnościowy. Miał nie więcej niż 20 kilka lat i przez moment szukał właściwych słów. Gdyby pan chciał, komisarzu, to możemy uprzedzić kolegów z Żeromskiego, żeby nie musiał pan... Dobry pomysł. Zrób to, przyjacielu. Oczywiście, komisarzu. Posterunkowy połączył się przez krótkofalówkę z partnerami pilnującymi drugiego namiotu i w kilku słowach poinformował, że wkrótce pojawi się mężczyzna w czarnym płaszczu i czapce, który przedstawi się jako komisarz Brudny i żeby nie robili mu żadnych problemów. Dobra robota, dzięki panowie. Służba, komisarzu, odparł pucołowaty, a drugi dorzucił coś o przyjemności, ale tego Brudny już nie dosłyszał, bo znajdował się dobre kilka kroków dalej. Do kolejnego Bachusika dotarł po 2 minutach. Posterunkowi rzeczywiście byli przygotowani na jego wizytę. Pierwsi przywitali się i nie wpatrywali się tak w jego gębę jak wąsik i trzcina. Brudny wszedł do namiotu, ale spędził w środku jeszcze mniej czasu. Obejrzał figurkę, omiótł wzrokiem okolice i wyszedł na zewnątrz. Tym razem nic niespodziewanego się nie wydarzyło. Zamienił jeszcze zdanie z posterunkowymi, poklepał jednego z nich po ramieniu i pożegnał się. Wracając, zaszedł jeszcze do centrum turystycznego w ratuszu, w którym poprosił o coś na temat historii.

0: bachusików. Czapkę zsunął aż na brwi. Przykro mi, ale mapki szlaku bachusików skończyły się dziś przed południem, rzekł młody chłopak w okularach z jaskrawą oprawką i fryzurą bardziej pasującą do lat 70. Na pewno ma pan coś pod ladą. Przysięgam, nie za nic. Wie pan, to morderstwo wstrząsnęło miastem i ludzie rzucili się na bachusiki jak dzicy. A nie mieliśmy mapek zbyt wiele. Szkoda, że akurat z tego powodu, ale cóż. Brudny wyciągnął blachę i podsunął chłopakowi pod nos. A teraz coś się znajdzie? Pan z policji? A wygląda na odznakę fryzjera? No nie, ale mógłbym zobaczyć legitymację służbową? Brudny rzadko pozwalał sobie na podobne dygresje, ale czasami po prostu nie mógł się opanować. Ludzie bardzo różnie reagowali na policyjną odznakę, a najdziwniej ci, którzy mieli coś do ukrycia. Ten młodzian go jednak zaskoczył. Nie wyglądał na tak rezolutnego, jaki był w rzeczywistości. Komisarz wyciągnął legitymację i położył ją na ladzie. Chłopak omiótł ją wzrokiem. Sprawdzę w magazynie. Rzekł i ruszył na tyły. Jak wykręcisz 997, to nie zapomnij zapytać o inspektora Czarneckiego. Młody zatrzymał się w pół kroku. Przez moment stał, jakby zapuścił korzenie. Następnie odwrócił się i wbił wzrok w komisarza. To prawdziwa legitymacja, chłopcze. Wiem, że jestem podobny do podejrzanego z kamer monitoringu, ale to nie ja. I byłbym wdzięczny, gdybyś nie rozpowiadał o tym na lewo i prawo, bo możesz zostać oskarżony o utrudnianie śledztwa. Chcesz wiedzieć, co grozi za utrudnianie śledztwa? Przyniosę mapkę. Po chwili chłopak zniknął za drzwiami drugiego pomieszczenia. Brudny rozejrzał się po wnętrzu. Salka była dość przestronna, a po środku wspierały ją solidne kolumny. Na ścianach wisiały stare mapy, obrazy i zdjęcia Zielonej Góry. Z rogu dochodził dźwięk palców namiętnie stukających w klawiaturę. Zanim Brudny zdążył wychylić się zza filaru, za ladą pojawił się chłopak z włosami a la John Lennon. Proszę bardzo, moja prywatna, rzekł i wręczył Brudnemu trochę już sfatygowaną mapę bachusików. Doceniam to, przyjacielu. Ile płacę? Udostępniamy je za darmo.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: zawsze masz wybór między dobrym a lepszym. Ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. Ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
1: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Rozszerza się pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Płonie już prawie 500 hektarów. Z ogniem, który wybuchł przedwczoraj w powiecie biłgorajskim, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z 8 województw, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. W kontakcie ze strażakami i mieszkańcami zagrożonych rejonów jest reporter Radia Z Michał Dzienyński.
2: Mocno zalesiona gmina Józefów. Tam sytuacja wciąż jest najtrudniejsza. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się na szczęście od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają Radiu Z mieszkańcy.
3: Były momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem. Nie?
4: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
2: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. To, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja, wiele zależy od kierunku wiatru i jego siły.
1: We wtorek późnym wieczorem podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy. Dromader, zginął doświadczony pilot. Przyczyny tragedii badają śledczy. Mimo wyroku nie kończy się sprawa śmierci Kamilka z Częstochowy. Zdaniem rodziny rzecznika praw dziecka i prokuratury wczorajsza decyzja sądu jest zbyt łagodna. Zmaltretowane dziecko zmarło 3 lata temu. Wczoraj ojczym został skazany na 25 lat za doprowadzenie do śmierci chłopca, matka za znęcanie się nad dzieckiem i pomoc mężowi. Reporter Radia Z Szymon Kastelik o szczegółach kary dla Dawida B. i Magdaleny B.
5: Sąd uznał ich za winnych przemocy, zaniedbań i braku pomocy wobec Kamilka. Zmienił jednak kwalifikację zabójstwa na ciężki uszczerbek ze skutkiem śmiertelnym, co obniżyło wyrok.
6: Ten wyrok powinien być jeszcze raz przeanalizowany pod kątem stanu faktycznego.
5: Mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Siostra Kamilka chce dożywocia dla ojczyma.
7: Jakikolwiek wyrok nie da mi ulgi.
5: Prokuratura poczeka na dokładne uzasadnienie sądu i wtedy zdecyduje o apelacji. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Za brak pomocy chłopcu wyroki w zawieszeniu usłyszeli krewni Kamilka, Aneta J. i Wojciech J. Wyrok nie jest prawomocny. Rodzina chłopca zapowiada walkę o surowszy wymiar kary. 10 tysięcy przebadanych dzieci trwa europejski program badań przesiewowych w kierunku cukrzycy typu pierwszego. W Polsce prowadzą go specjaliści ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i robią to najlepiej w Europie. Pierwsze efekty u kilkudziesięciu dzieci chorobę wykryto jeszcze zanim nadeszły objawy. Jak mówi Radio Z, pani Karolina, matka 12-letniej Neli, wczesna diagnoza daje szansę uniknąć poważnych powikłań.
8: Przyznaję, że do tego programu przystąpiłyśmy z czystej ciekawości. Nie miałam absolutnie żadnych podejrzeń, że ta cukrzyca w naszej rodzinie się pojawi.
9: Czyli nie spodziewaliście się tego?
8: Zdziwienie było przeogromne.
10: Byłam zaskoczona. Szczerze mówiąc, trochę się bałam, ale teraz już jest okej i już się uspokoiłam.
1: Dodaje Nela, która jest teraz pod opieką specjalistów i nie rezygnuje ze swojej pasji, czyli akrobatyki. Śląski Uniwersytet Medyczny przeprowadzi teraz kolejnych 10 tysięcy badań. Statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka i skierował się w stronę Wysp Kanaryjskich, podała agencja France Press. Ma tam dotrzeć w najbliższych dniach, a ewakuacja pasażerów ma się rozpocząć w poniedziałek, 11 maja. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia chce się dowiedzieć, skąd wirus wziął się na statku. Polak, jeden z członków załogi, czuje się dobrze, mówi Radiu Z rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
11: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
1: Choroba jest rzadka, ale pojawia się także w Polsce. Przenoszą ją gryzonie żyjące w gospodarstwach i magazynach, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
12: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiejś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu i są odchody gryzoni. Trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażeń.
1: Pasażerowie cały czas są na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa. Leczone są głównie jej objawy. Mniej zapłacimy na stacjach. Dziś ceny maksymalne paliw będą niższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, a oleju napędowego 7,26. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie zawirowania również na rynku gazu, aktualnie ceny w Europie spadają. To po tym, jak prezydent USA Donald Trump zasygnalizował postępy w negocjacjach z Iranem. Analitycy z Bloomberga wskazują, że sytuacja w Zatoce Perskiej jest jednak nadal bardzo niestabilna i krucha. Cięcia rozkładów lotów odbijają się na polskich lotniskach. Szalejące ceny paliw pchnęły m.in. Lufthansa do zawieszenia 20 tysięcy lotów, a to oznacza problemy dla polskich pasażerów i naszych portów lotniczych. Jak duże? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
5: To ogromny problem m.in. dla lotniska w Pyrzowicach Katowice Airport, przyznaje rzecznik Piotr Adamczyk.
13: Lufthansa podjęła decyzję o zawieszeniu trasy Frankfurt-Katowice. Połączenie zostanie wygaszone z dniem 1 czerwca.
5: A to bardzo ważny kierunek, jeden z głównych hubów przesiadkowych w Europie. Katowice Airport prowadzi rozmowy z Lufthansą o utrzymaniu połączenia, ale szuka też innych przewoźników. To jednak długi proces i nie wiadomo, czy uda się tak szybko uzupełnić lukę. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Cięcia w Lufthansie dotyczą też lotów z Wrocławia i Gdańska. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem powszechnie dostępnych modeli sztucznej inteligencji przez lekarzy. Jak ustaliło Radio Z, niektóre szpitale na własną rękę ograniczają już taką możliwość w obawie przed wyciekiem wrażliwych danych medycznych. Część placówek zablokowała dostęp do konkretnych stron internetowych i aplikacji. Inne w ogóle odcinają szpitalne sieci komputerowe z danymi pacjentów od internetu. Tak jest m.in. w Szpitalu Miejskim imienia Żeromskiego w Krakowie. A więcej o tym opowie reporter Radia Z Przemek Taranek.
14: Odcięcie internetu ogranicza możliwość ataków hakerskich, ale też korzystanie ze sztucznej inteligencji, przyznaje dyrektor placówki Jacek Żak.
15: Skanując jakieś zdjęcie do jakiejś sztucznej inteligencji, my nie wiemy de facto, gdzie to wędruje, na jakie serwery, do którego kraju.
14: Obawy są uzasadnione, potwierdza Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.
16: Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy do danych przetwarzanych przez szpitale uzyskiwały dostęp grupy przestępcze.
14: Według ekspertów to Ministerstwo Zdrowia powinno opracować zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania ze sztucznej inteligencji w placówkach medycznych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Kompletne dane medyczne jednej osoby w zeszłym roku kosztowały w Darknecie około $500. Tak wynika z raportu firmy, która specjalizuje się w analizie cyberzagrożeń. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Michał Dworczyk jest z nami, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef kancelarii premiera, premiera Morawieckiego i były wiceszef MON. Dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Państwu.
1: Panu, niech będzie pan. Nie ma sprawy,
2: nie ma sprawy. Wrażenia wszystko, tak dawno nie byłem w Radiu Z, proszę mi wybaczyć.
1: Pytanie numer jeden. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Ministerstwo Finansów opublikowało trzeci projekt w tej sprawie, bo jak wiadomo były dwa weta prezydenckie. Czy regulacja rynku kryptowalut nie padnie ofiarą tej rywalizacji prezydencko-rządowej, czy też kohabitacji?
2: Ja mam nadzieję, że zostanie przyjęte takie rozwiązanie, które będzie chroniło obywateli polskich przed różnego rodzaju nadużyciami na tym rynku. No jak wiemy, dwie zawetowane ustawy nie posiadały mechanizmów takich, które by cokolwiek mogły pomóc, w jakikolwiek sposób mogły pomóc osobom, które zostały oszukane przez zonda krypto, czy w aferze zonda krypto, jak się teraz mówi.
1: No ale można było usłyszeć, że to jest nadregulacja nawet.
2: Ja, proszę pani, niestety albo stety nie jestem już posłem w polskim parlamencie, więc trudno mi dyskutować o szczegółowych zapisach tych projektów, które przeszły przez Sejm i które były przygotowane przez rząd. Wiem, że one się chyba od siebie specjalnie nie różniły, żeby nie powiedzieć, że był to projekt niemal jeden do jednego skopiowany i nie zawierała ani jedna, ani druga propozycja zapisów takich, która by uchroniła Polaków przed tego typu aferami i problemami.
1: Pytanie numer dwa. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie wskazujące Polsce, by właściwe władze nie utrudniało objęcia stanowisk przez sędziów. Dotarło, jak napisał premier, ze znakiem zapytania. W takim razie, czy sądzi pan, że prezes Trybunału Konstytucyjnego dopuści czwórkę sędziów do orzekania?
2: No nie chciałbym wchodzić w taką poetykę pana premiera, ale myślę, że mimo wszystko w tej sytuacji warto powiedzieć, że najwyższym prawem w Rzeczpospolitej Polskiej jest Konstytucja RP i też zapytać, czy dotarło, bo pan prezes Rady Ministrów Donald Tusk zachowuje się, jakby czasami o tym zapominał. No i tutaj ja znowu muszę odwołać się do tego, że nie jestem ekspertem, nie jestem prawnikiem, więc odwołam się do osoby, która jest bardzo doświadczonym prawnikiem, czyli do pana mecenasa Lewandowskiego, który krótko to podsumował. W sprawie sędziów TK mamy do czynienia z prawniczą uzurpacją, jeśli chodzi o decyzję ETPC. No i tu jest szczegółowo opisane, dlaczego mamy do czynienia z taką prawniczą uzurpacją.
1: Mecenas
2: brzmi to bardzo przekonująco. Myślę, że wielu osób, i ja rozumiem, że pani nie jest osobą, która uważa, że lekarz, który ma sympatie prawicowe, nie powinien leczyć,
1: nie powinien leczyć
2: osób o lewicowych poglądach, a z kolei prawnik, który ma innych klientów,
1: coś, co nie ma w ogóle.
2: Nie powinien
1: miejsca.
2: Wypowiadać się w żadnych innych sprawach. No, nie rozumiem, po co pani to mówi, bo...
1: Bo nie wszyscy mogą kojarzyć po prostu te osoby.
2: Aha, no. Ale ja myślę, że można pana mecenasa Lewandowskiego też z wielu innych przytoczyć aktywności, a pani wybrała akurat tę, dlatego pomyślałem, że ma to
1: akurat
2: jakiś
1: tę,
2: cel.
1: Akurat tę, ponieważ myślę, że to najwięcej mówi Polakom.
2: I dlatego o to zapytałem.
1: O umowę pożyczkową Safe. Pan się cieszy, czy smuci, że zostanie podpisana w najbliższy piątek?
2: Ja się martwię, że my nieefektywnie wydajemy gigantyczne pieniądze na zbrojenia. Obawiam się na podstawie oczywiście informacji medialnych, no bo nie posiadam szczegółowych informacji, też podobnie jak pozostali Polacy. Nie widziałem umowy, o której pani mówi, ale na podstawie informacji medialnych obawiam się, że znaczna część tych środków będzie również wydana w sposób nieefektywny i to mnie martwi. Martwi mnie, że nie skorzystają z tego w takiej mierze, jakby mogły skorzystać polskie startupy, małe i średnie firmy. Martwi mnie, że dużo pieniędzy będzie, przepraszam za kolokwializm, przepalonych w PGZ-cie, czyli nieefektywnej, olbrzymiej firmie, która zawyża koszty sprzedawanego uzbrojenia. Martwi mnie, że nie wykorzystamy tych możliwości w sposób efektywny.
1: I tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Michał Dworczyk z nami zostaje.
0: Trzy pytania na koniec dnia w Radio Z.
1: Może niechętnie, ale jednak tak, no bo tutaj już imputował, że ja po prostu jakoś mam złe jakieś podejście do mecenasa Lewandowskiego. Wracając do umowy Safe. bo rzecznik Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że to jest skandal, że poza parlamentem, bez zgody prezydenta, w dodatku w ciemno. Ale pan miał przecież wcześniej dobre zdanie, albo inaczej, lepsze zdanie o tym projekcie. Pamiętam, że był taki wywiad w Kanale Zero, za który pan zebrał zresztą potem cięgi w swojej macierzystej partii. Musiał pan chyba tam, nie wiem, przepraszać, czy...
2: Nie, przepraszam, ale o czym pani mówi?
1: No o tym, że w Kanale Zero 13 lutego mówił pan tak.
2: Gdzie, kogo, za co przepraszałem?
1: A w partii pan nie przepraszał nikogo za
2: nie,
1: to?
2: Nie przepraszałem. Oczywiście mogę przeprosić każdego, komu uchybiłem albo postąpiłem nieelegancko, ale nie przypominam sobie, żebym partię albo w partii kogokolwiek przepraszał za moje wypowiedzi w sprawach dotyczących obronności.
1: No ale podobno miał tam pan jakieś nieprzyjemności w związku z tym, że mówił pan tak. Mam wrażenie, że część parlamentarzystów nie zadaje sobie w ogóle trudu, żeby zapoznać się z tym, czym właściwie program SAFE jest. I trzeba powiedzieć na początku, że program, a ma również swoje dobre strony.
2: I nadal tak uważam, natomiast strony złe są na tyle poważne, że dyskwalifikują ten dokument jako taki, który mógłby być pozytywnie oceniony i jako taki, co do którego podpisania namawiałbym jakiegokolwiek polskiego urzędnika.
1: Czyli pan zmienił zdanie, że jednak
2: nie zmieniłem.
1: Teraz ten balans jest na minusie.
2: Ale
1: tak?
2: O czym pani mówi? Przecież zacytowała pani moją wypowiedź, gdzie mówię, że ten program ma dobre strony. Mhm. I nadal tak podtrzymuję to zdanie.
1: To
2: nadal tak mogę powiedzieć.
1: Strony?
2: No, Pani redaktor, uważam, że każdy instrument finansowy, który pozwalałby wydać środki na polskie uzbrojenie, na wzmocnienie potencjału obronnego polskich sił zbrojnych, trzeba pozytywnie ocenić. No ale nie można postawić tu kropki. Trzeba potem zacząć analizować, co w tym programie jest. I po tej analizie należy stwierdzić, że ten dokument jako całość ma więcej wad niż zalet. Dlatego powiedziałem to, co przed sekundą, nie rekomendowałbym żadnemu urzędnikowi podpisywania tego dokumentu. Nie wiem, gdzie tu jakaś sprzeczność i zmiana zdania.
1: No jednak był pan może bardziej, jakbym pozytywnie nastawiony, no ale rozumiem, że...
2: Ale może pani zacytować jeszcze raz w takim razie, bo ja się mogę pod tym podpisać, co powiedziałem. To jest dokładnie to samo, co teraz mówię. Ma swoje dobre strony.
1: Tak.
2: Tyle, że niestety złe strony przeważają.
1: A co jest w takim razie dla pana takie niepokojące, albo co jest tą złą stroną?
2: To nie niepokojące, co jest złe. Złe
1: co
2: jest na przykład,
1: złe?
2: Już pani mówię, zły jest bardzo krótki horyzont czasowy, w którym trzeba podpisać tę umowę, a następnie je zrealizować. Czyli w którym zamówienia muszą zostać zrealizowane i dostarczone do polskich sił zbrojnych.
1: No ale ja słyszę, że te umowy już były wcześniej jakoś tam wcześniej negocjowane. To nie
2: chyba
1: jest
2: niemożliwe, zwłaszcza, że nawet gdybyśmy mówili, że to w ciągu pół roku ostatniego, kiedy temat SAFE-u stał się żywy, już były negocjowane umowy, ale tak nie było. Były prowadzone jakieś tam wstępne rozmowy. To i tak to nie jest kluczowym problemem. Bo problemem kluczowym jest to, że jeżeli mamy w horyzoncie kilkuletnim dostarczyć określone zdolności czy uzbrojenie do sił zbrojnych, to znaczy, patrząc na procesy produkcyjne, które nie tylko w Polsce, ale na całym świecie funkcjonują, uzbrojenia i środków bojowych, to znaczy, że zostaną wyprodukowane te środki bojowe czy ten sprzęt w fabrykach już istniejących. A w Polsce niestety, nawet jak mamy te nieliczne fabryki, to ich moce wytwórcze są tak ograniczone, że wydamy tutaj tylko niewielką część środków. To, co na pewno już w tej chwili można wiedzieć, ale znowu nie z dokumentów oficjalnych, bo tych nie widzieliśmy, tylko z informacji medialnych można wnioskować albo usłyszeć od urzędników nie mówiących pod nazwiskiem, że na przykład Polska Grupa Zbrojeniowa będzie dostarczała określony asortyment uzbrojenia do wojska, który de facto będzie kupowany za granicą, a tu będzie PGZ brał marżę jako pośrednik. I teraz, czy to jest dobre, że sprzęt trafi do Wojska Polskiego? Tak, to jest dobre, ale czy to jest złe, że nie zostanie wyprodukowany w Polsce i że nie wykorzystamy tych gigantycznych pieniędzy do tego, żeby powstały tu nowe startupy, nowe, małe i średnie firmy, które będą produkowały uzbrojenie i płaciły w Polsce podatki? Tak, to jest złe. I to biorąc wszystko pod uwagę, bo do tego jeszcze dochodzą bardzo istotne kwestie, takie jak własność praw intelektualnych, jak możliwości wytwórcze, które mają niezwykłą wartość i niezwykłą wagę w czasie konfliktu. Ukraina to pokazała. Tam przez to, że nie było tych możliwości wytwórczych, to przez pierwsze 2 lata Ukraina była na łasce i nieławce sojuszników. Gdyby sojusznicy wstrzymali w ciągu pierwszych 2 lat, kiedy odbudowywała swój potencjał przemysłu zbrojeniowego Ukraina, gdyby wstrzymali sojusznicy dostawy uzbrojenia, uzbrojenia i środków bojowych, Ukraina by najprawdopodobniej padła. Więc my chcemy wyciągać doświadczenia z Ukrainy. Mówimy, musimy jako kraj frontowy, jako kraj potencjalnie narażony na rosyjską agresję, u siebie budować zdolności przemysłu obronnego, u siebie produkować zwłaszcza środki bojowe, czyli amunicje, rakiety, różnego rodzaju inne efektory, a nie kupować tego za granicą. Powinniśmy dywersyfikować produkcję, żeby nie było właśnie tak jak na Ukrainie, gdzie istniały chyba dwie fabryki amunicji, zostały zniszczone w pierwszym okresie wojny i potem też był z tym problem. W związku z tym na Ukrainie dzisiaj cała produkcja zbrojeniowa jest zdywersyfikowana. My budujemy olbrzymie molochy. Wystarczy, że jakiś pocisk upadnie, czyli jakaś fabryka zostanie porażona skutecznie przez atakującego i Polska traci te zdolności. Więc nie wyciągamy wniosków z Ukrainy, które powinniśmy wyciągać dla swojego dobra, dla dobra polskiej gospodarki i polskiego bezpieczeństwa. I to wszystko są wady sejfu. Do tego nie wiemy, co jest w tej umowie, bo znowu powtórzę...
1: Ale dobre strony, o których pan wspominał, to jest co?
2: To, że będą w ogóle środki na zakup sprzętu i modernizację sił zbrojnych, dlatego że to jest bardzo ważne.
1: To jest jednak, tylko, że jeżeli... niskoprocentowana pożyczka.
2: Ale, właśnie, i tutaj wracam do tego, co powiedziałem, że nie znamy tej umowy. I na razie słyszymy tylko zapowiedzi, że to jest niby niskoprocentowana pożyczka, ale nikt nie chce pokazać umowy dokładnie na jakich zasadach ona została zaciągnięta. W związku z tym tutaj też rozmawiamy o czymś, o czym ani pani, ani ja, ani nikt z naszych słuchaczy, może chyba, że nas słuchają pracownicy resortów właściwych, to nie mamy pojęcia. Więc to widzę jako dużą wadę. I takich problemów oczywiście mógłbym mnożyć, jeżeli mamy czas, to mogę kontynuować.
1: Tu jest pytanie od słuchacza. Pełnomocniczka do spraw sejf, minister Sobkowiak-Czarnecka nazwała sejf linię pożyczkową, gdzie będzie można brać mikropożyczki. PiS nie jest faworytem Brukseli. To jak oceniałby pan szansę pożyczki dla Polski, gdyby to pańska partia była u władzy? Z tego co pamiętam, to w ogóle pomysłodawcą tego programu to była Polska w ramach polskiej prezydencji.
2: Nie, to jest kłamstwo powtarzane przez polityków Platformy Obywatelskiej. W czasie naszej prezydencji rzeczywiście ten program zaczął być tworzony. Mm-hmm. Podobno mieliśmy na to jakiś wpływ, ale gdyby tak było, to jest dodatkowe oskarżenie dla polityków Platformy Obywatelskiej, że zrobili taki program, który nie może być korzystny dla polskiego rozwoju, polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ja pani powiem tak, gdyby ten program był wydłużony w czasie, gdyby nie było tam mechanizmu warunkowości, to ja byłbym pierwszy, który by powtarzał, trzeba taki program podpisać, trzeba takie pożyczki brać. Natomiast przez to, że są właśnie te wszystkie problemy i te, o których mówiłem i te, o których w tej chwili wspomniałem, czyli kwestia warunkowości, czyli uznaniowości, plus szereg innych problemów. Dlatego tak krytycznie oceniam ten program.
1: Ale gdzie pan widzi tą uznaniowość i warunkowość?
2: Uznaniowość jest wpisana, zresztą tak jak w tej chwili niestety już do większości programów, również do tego programu, czyli przypomina sobie na zdrowie. To nie ja od razu słuchaczy informuję, że nie zaatakowałem pani redaktor, to było śliśnięcie, nie sprowokowane. Więc krótko mówiąc, przypomina pani sobie na pewno sprawę z KPO. Podobno w Polsce nie było praworządności, w związku z tym komisja wstrzymywała wypłaty. Praworządność wróciła, jak wygrali wybory koledzy polityczni pani Ursuli von der Leyen, czyli Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Wtedy mimo tego, że nie zmieniono żadnej ustawy, to pani chyba potwierdzi, że żadna ustawa nie została, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, zmieniona.
1: Nie mogła być zmieniona, ponieważ były wetowane przez prezydenta.
2: Ale praworządność wróciła. Mimo tego, że wcześniej nie było praworządności,
1: ale chociażby przystąpiliśmy prawo do się prokuratury nie zmieniło, europejskiej.
2: Ale to nie ma znaczenia i ten temat nie był podnoszony. Jednak nie był podnoszony, tylko była kwestia ustaw. Na przykład pamięta pani historię wyborów do KRS-u, która ustawa była fatalna i niepraworządna, a dzisiaj na podstawie tej ustawy większość parlamentarna wybiera.
1: Bo nie można zrobić nic
2: generalnie. To jest mentalność Kalego. Jak Kali ukraść krowa, dobrze. Jak Kalemu ukraść krowa, źle. To jest dokładnie ten sposób myślenia, który Platforma Obywatelska.
1: Skoro jakąkolwiek przedstawi ustawę, to zostanie zawetowana przez prezydenta.
2: Ja tylko pani pokazuję, że jest to hipokryzja i kłamstwo, co mówią zarówno urzędnicy Komisji Europejskiej i politycy skupieni wokół pani von der Leyen, jak i to, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Nie chodzi o żadną praworządność, chodzi o to, że jest pewien polityczny układ, czy pewne polityczne środowisko skupione głównie w Europejskiej Partii Ludowej, EPP, tej, której Donald Tusk był przewodniczącym i z której wywodzi się pani przewodnicząca von der Leyen. Leyen i po prostu wykorzystuje instrumenty funkcjonujące w ramach Unii Europejskiej do walki politycznej ze swoimi oponentami politycznymi i to wszystko. I to krytycznie oceniam, bo uważam, że tak nie powinna robić ani prawica, ani lewica, ani liberałowie, ani konserwatyści. Tak po prostu nie powinno być.
1: A czy powinniśmy zabiegać o to, żeby zwiększyć liczbę żołnierzy amerykańskich tutaj stacjonujących w Polsce, nawet kosztem Niemiec? Jak to pan premier był uprzejmy powiedzieć, że no nie będziemy podbierać żołnierzy.
2: Czy wie pani, to jest absolutnie kuriozalna i skandaliczna wypowiedź, dlatego że pan premier no, zachowuje się jak byłby lobbystą niemieckim. No, ja bardzo dobrze życzę Niemcom, Czechom, Litwinom i wszystkim innym krajom.
1: Niemcom też.
2: Oczywiście, że tak. Wszystkim naszym sąsiadom dobrze życzę. Natomiast najlepiej życzę Polsce i Polakom. I obowiązkiem każdego polskiego polityka jest dbać o polski interes narodowy. Oczywistym jest, że Polska jest krajem dużo bardziej zagrożonym na potencjalny atak ze strony Federacji Rosyjskiej niż Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania. Chyba się zgodzimy, bo tak. Geografia to determinuje. W związku z tym możliwość zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy, którzy mogą być realnym wsparciem dla naszego potencjału obronnego, powinna po prostu cieszyć. A to, że pan kanclerz Merz będzie z tego niezadowolony, przykra sprawa. Myślę, że był taki empatyczny, ani jego koleżanki i koledzy polityczni w momencie, kiedy był dyskutowany Nord Stream. Takiej empatii jakoś wobec Polski chyba nie było.
1: No wtedy Merza nie było, wtedy była
2: powiedziałem
1: inna
2: koleżanki i koledzy polityczni, bo pani Merkel w swoim czasie była koleżanką partyjną pana Merza, o ile pamiętam. W związku z tym...
1: No ale pan Merz miał wtedy jeszcze nie tak dużo do powiedzenia, albo
2: w związku
1: wcale,
2: z tym naprawdę patrzmy przez pryzmat potrzeb Polski. I potrzeb bezpieczeństwa naszego kraju, a potem martwmy się problemami naszych sąsiadów.
1: Ale zdaje się, że ta wypowiedź pana premiera rozjechała się z wypowiedziami innych prominentnych polityków koalicji rządzącej. No bo przecież słyszałam cię wypowiedź pana wicepremiera Sikorskiego, który mówił, zapraszamy ich tutaj, gdzie jest prawdziwe zagrożenie. Nie wnikamy, skąd ci żołnierze mieliby przybyć. W Polsce będą mile widziani. Umowa o statusie wojsk jest uważana konkurencyjna dla USA. Zapraszamy ich tu, gdzie jest prawdziwe zagrożenie.
2: No
1: 250
2: tak.
1: kilometrów stąd.
2: To tak,
1: tak dzisiaj mówił Radosław Sikorski.
2: Tak powinien mówić każdy polski polityk.
1: Natomiast
2: Donald Tusk niestety tak nie mówi. On mówi jak niemiecki lobbysta. I tu jest rozjazd, który powinna wyjaśnić sobie sama Koalicja Obywatelska i namawiam, żeby pani pytała właśnie polityków koalicji, dlaczego pan premier mówi nawet co innego niż jego minister spraw zagranicznych, bo sama pani na to zwróciła uwagę.
1: No wiceszef MSZ-u też mówił na antenie Polsat News Marcin Bosacki, że Polska oferuje Amerykanom nowe lokalizacje, rozmowy się toczą, zarówno
2: ale nie dziwi to pani?
1: Dyplomatycznym? Nie, ja jestem jak najbardziej tak. No i że takie działania
2: właśnie.
1: Są prowadzone
2: to dlaczego
1: od
2: pan
1: miesięcy.
2: Premier, to dlaczego, jaki interes w tym ma pan premier Tusk, że powiedział to, co powiedział, wprowadzając międzynarodową konsternację?
1: No i ja właśnie nie wiem, o co chodzi.
2: No to trzeba pana premiera Donalda Tuska zapytać. Namawiam, żeby pani
1: Obawiam
2: zapytała.
1: Obawiam się, że no nie będzie skłonny tutaj przyjść.
2: Jest pan minister Szłapka, który świetnie potrafi każdą, nawet najmniej mądrą wypowiedź pana premiera wytłumaczyć, więc może jego
1: I
2: należy
1: I tutaj
2: zapytać.
1: Pewne złośliwości, no niech niech będzie, jak już skoro pan tak uważa. Ale Donald Trump, zapytany o decyzję właśnie o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec, powiedział, że znacznie obetniemy liczbę żołnierzy, o dużo więcej niż 5 tysięcy, więc skąd ta niechęć prezydenta Trumpa do niemieckiego sojusznika?
2: Proszę
1: to
2: pani...
1: są wewnętrzne rzeczywiście analizy Pentagonu. Czy też chodzi po prostu o to, że prezydent Trump się obraził za krytykę wojny z Iranem, wyrażoną przez kanclerza Merca.
2: A może Trump jest krytycznie nastawiony do Niemców, że przez dekady nie płacili tyle, ile powinni jako sojusznik w NATO płacić na uzbrojenie. A może jest krytycznie nastawiony za jakieś inne sprawy. A może po prostu, zgodnie z tym, co zapowiedział na początku swojej kadencji, realizuje politykę Stanów Zjednoczonych, realizując te priorytety, które dla obecnego kierownictwa amerykańskiego są najistotniejsze. I od początku w związku z tym mówił, że teatrem działań najważniejszym nie będzie już Europa, tylko będą inne teatry działań. Nam to się może podobać, może nam się to nie podobać, ale to jest polityka amerykańska, realizowana za pieniądze amerykańskiego polityka, podatnika. I teraz ja jako polityk polski mówię tak, no mi się to nie podoba, bo wolałbym, żeby ta amerykańska obecność w Europie była jak największa, chociaż i tak uważam, że podstawowym naszym obowiązkiem jest budować własne zdolności zmożności, własny potencjał obronny i rozbudować własne siły zbrojne, ale chciałbym, żeby była ta obecność amerykańska jak największa, bo to jest ważny element całego potencjału odstraszania. No ale jeżeli Amerykanie tak postępują i mam do wyboru wycofanie żołnierzy stacjonujących, amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech do Stanów Zjednoczonych czy na inny teatr działań, albo przesunięcie ich do Polski, do kraju frontowego, to chyba jest oczywiste, że wybieram przesunięcie do Polski i cieszę się z tego, że ta obecność jest wzmacniana. Mało tego, to jest pewne okno szansy i wiele zależy od polskich polityków, czy je wykorzystamy, czy nie. Wiemy, że prezydent Karol Nawrocki rozmawia o tym z Donaldem Trumpem. Wiemy, że padały pewne deklaracje już po wizycie pana prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. Miejmy nadzieję, że te rozmowy uda się sfinalizować pomyślnie. Cieszę się też, że są tacy politycy, o których sama pani redaktor wspominała, w Koalicji Obywatelskiej, którzy nie sabotują tego, tak jak sabotuje to premier Donald Tusk.
1: Pan nazywa to sabotażem.
2: A jak też inaczej była taka, to nazwać?
1: No, dla mnie ta wypowiedź była zastanawiająca, to mówiąc...
2: No ale proszę pani, takich zastanawiających wypowiedzi i decyzji moglibyśmy więcej szukać, więc ja nie przesądzam, czy to była głupota, czy to było celowe działanie, czy to był sabotaż, nie wiem, jakich różnych słów możemy używać. Ja nie jestem psychologiem, ani nie siedzę w głowie, nie znam myśli pana Donalda Tuska.
1: Przecież wiem, że to było szkodliwe dla Polski. Ale argumentacja była taka, żeby nie rozbijać solidarności w ramach Sojuszu Północnego. Atlantyckiego, realnie, no nie dzielić na lepszych i gorszych. Taka była argumentacja
2: sojuszu,
1: ze strony pana premiera.
2: Tylko o ile pamiętam, o europejskiej solidarności coś mówił premier Tusk, tylko że ja jeszcze raz powtarzam, jeżeli pan premier Tusk ma jako nadrzędną wartość solidarność europejską, to niech zostanie ważnym urzędnikiem europejskim i zajmuje się Unią Europejską. Natomiast dziś jest prezesem Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej i powinien przede wszystkim dbać o interes obywateli polskich.
1: No ale pan premier zdaje się chyba raczej, no, wątpi czy NATO przetrwa, bo na swoim profilu na platformie X napisał tak, że największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowi, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend.
2: I robił to pan premier przez wiele lat, obrażając między innymi prezydenta Trumpa, pozwalając sobie na różne głupie złośliwości,
1: obraża sojuszników europejskich. Przecież ale doskonale pan wie.
2: Czyli to jest dobre?
1: No, że Donald Trump obraża? Absolutnie, że nie.
2: A czy Donald Tusk obraża, to jest dobre?
1: No, obrażanie kogokolwiek nie jest dobre.
2: No
1: w
2: właśnie,
1: ogóle, no.
2: Czyli to jest niedobre, zgodzimy się. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy... Ale nie, ja tylko mówię, że to jest kolejna sytuacja. Ale proszę pani, ja nie oceniam teraz polityków, czy oni są dobrymi ludźmi, czy złymi, czy mają dobry, czy zły charakter. Ja mówię coś innego, że każdy polityk jest odpowiedzialny za to, jak realizuje interesy swojego państwa. Donald Tusk takimi właśnie głupimi, albo wręcz niegrzecznymi wypowiedziami, gestami, działaniami szkodzi Polsce. Bo jakby on sam chciał się kłócić z Donaldem Trumpem, to ja naprawdę mam... To całkowicie jest mi to obojętne i niech on sobie tam mówi i robi co chce. Mnie interesuje to, że człowiek, który jest dzisiaj odpowiedzialny za państwo polskie, który kieruje polskim rządem, dopuszcza się gestów, czynów i wypowiedzi, które Polsce szkodzą. Wywiad, jeżeli rozmawiamy już o tym, prawda, no wywiad dla Financial Times Donalda Tuska z kwestionowaniem tego, czy sojusznicze zobowiązania będą realizowane przez Stany Zjednoczone wobec Polski, jest przykładem takiego szkodnictwa. I znowu, ja nie wiem, czy to jest głupota, czy to jest po prostu celowe działanie, ale to szkodzi Polsce. I dlatego jestem tak zdumiony postawą premiera Rzeczpospolitej Polskiej, bo to są działania, tak jak powiedziałem, szkodliwe dla naszego kraju.
1: Ilu członków ma aktualnie Stowarzyszenie Rozwój Plus?
2: No, na razie formalnie członków ma 9, bo to są członkowie założyciele. Czekamy na rejestrację. Natomiast jest bardzo dużo osób zainteresowanych zaangażowaniem się w stowarzyszenie. Ale tak jak powiedziałem, dokumenty są złożone w KRS-ie i czekamy na razie na rejestrację. Do tego czasu nie można przyjmować żadnych członków, ani
1: podejmować. Pan jest jednym z założycieli, rozumiem, tak?
2: Tak, jestem jednym z członków założycieli.
1: A kiedy to może zostać, zmaterializuje się, kiedy to,
2: no, to
1: rejestracja
2: jest
1: nastąpi? Do sądu,
2: tak? Instytucji, która znajduje się niedaleko od nas, KRS na Czerniakowskiej, tam.
1: Dobrze,
2: trzeba
1: ale skierować. Ilu jest zainteresowanych? Nie wiem, 50, 60, 100, 150?
2: Ale ja nie chcę w tej chwili takich dywagacji prowadzić, dlatego że zainteresowanie jest nie tylko, bo ja rozumiem, że pani myśli o parlamentarzystach, tak? A ja mówię tutaj o samorządowcach, o osobach, które są aktywnie społecznie, a niekoniecznie też politycznie, z całego kraju, które odzywają się do nas i wyrażają zainteresowanie.
1: Rozumiem, że chcecie zbudować również, no, swoje takie zaplecze, no nie tylko w parlamentarzystach, parlamencie, polskim parlamencie, no ale również w terenie. No to ja to rozumiem.
2: No więc ja tłumaczę jeszcze raz, że to zainteresowanie w skali ogólnopolskiej jest całkiem spore.
1: Niektórzy mówili złośliwie Rozbój Plus o tym waszym stowarzyszeniu.
2: No to jest właśnie kolejny przykład działań Donalda Tuska, tym razem wewnątrzkrajowych, ale też szkodliwych. Nie dlatego, że zwraca uwagę na nasze, nie wiem, niemądre pomysły programowe, które mogą zaszkodzić krajowi, tylko dlatego, że to pan premier często niestety przybiera
1: to pan
2: taki...
1: Mówił?
2: Ton. Tak, tak, tak. To nawet grafikę taką sobie wrzucił na Twitterze, bo pan premier niestety właśnie, i o tym mówię, że to jest szkodliwe, przybiera taką pozę hejtera internetowego i wrzuca różnego rodzaju pomówienia, złośliwostki, insynuacje. Jeśli ma na to czas, okej, ale ja żałuję, dlatego że wolałbym, aby ten czas wykorzystał do pracy na rzecz Polski, a nie właśnie jakieś hejtowanie w sieci.
1: Ale waszemu stowarzyszeniu rośnie konkurencja, bo ma być nowe stowarzyszenie. Po pierwsze Polska, tak się będzie ładnie nazywać.
2: Wspaniale, bardzo się cieszę.
1: A pan wie, kto zostanie na czele?
2: Nie. Nie wiem w ogóle, że takie stowarzyszenie... Znaczy nie, no czytałem, że takie stowarzyszenie ma powstać, ale nie wiem, czy to są informacje medialne.
1: Nie, no jak to po spotkaniu, przecież słynnym po spotkaniu w Trójkącie prezes Kaczyński, Mateusz Morawiecki oraz Adam Bielan, no stało się jasne, że będzie, rozumiem, że jakieś zawieszenie broni na dobrą sprawę, jak to nazwać, że powstanie drugie stowarzyszenie, to będą takie dwa płuca, no to rozumiem, to drugie płuca.
2: To być może ja się bardzo cieszę, bo ja zawsze podkreślałem, że Siła Zjednoczonej Prawicy i nasze największe sukcesy w wyścigach wyborczych uzyskiwaliśmy wtedy, kiedy byliśmy partią szeroką, która ma skrzydła w obie strony, czy w różne strony sceny politycznej rozłożone i jako taka szeroka formacja wtedy wygrywaliśmy i w 2015 i w 2019 roku, więc bardzo się cieszę z każdej inicjatywy, która ma szansę przyciągnąć i przekonać do nas wyborców.
1: Czy nie obawiacie się konkurencji?
2: W ogóle w tych kategoriach nie myślimy o tym.
1: Po prostu jedna wielka kochająca się partia. Świetnie. No czytam w mediach, że to stowarzyszenie jednak może liczyć na większe poparcie niż wasze. I ze wstępnych informacji wynika, że do tej pory około 100 parlamentarzystów miało zadeklarować chęć wstąpienia do tego stowarzyszenia, zapisania się.
2: Ale naprawdę myśli pani, że kogoś interesują nasze jakieś wewnętrzne organizacje,
1: myślę, że tak.
2: Stowarzyszenia,
1: ja
2: fundacje?
1: Ja wiem, że pan by bardzo chciał realnie, żebyśmy zrezygnowali z tej dyskusji, że jednak
2: nie
1: wszystko
2: dzieje
1: się tak, jak powinno.
2: Ale proszę pani, to jest pani ocena. W moim przekonaniu to, że w dużej partii są różne środowiska i one wymyślają sobie różne narzędzia do prowadzenia swojej działalności. No w tym wypadku to formę, te narzędzia przyjmują formę stowarzyszeń. Ja w tym nie widzę nic złego. Ja uważam, że problemem polskiej demokracji...
1: Tak, tego konfliktu jeszcze nie było.
2: Ja uważam, że problemem polskiej... wie pani, my właśnie tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej,
1: ja wiem,
2: że u nas jest dyskusja i demokracja. Natomiast demokracja polega na tym...
1: Kto będzie potem przejmie przewodnictwo nad tą partią. A wy tak dotrwacie
2: pani
1: do końca?
2: Redaktor, ja chciałem pani powiedzieć, że przecież nikt nie udaje, że w polityce nie ma rywalizacji i to nie tylko pomiędzy formacjami politycznymi, ale również wewnątrz tych formacji, bo ta rywalizacja, ten spór jest normalną cechą polityki, normalną cechą demokracji. Natomiast to, że państwo postanowiliście zrobić sobie z tego główny temat i nie zajmujecie się sprawami, nie chcecie się zajmować sprawami, które są istotne z punktu widzenia Polaków.
1: Przepraszam bardzo, przez 3/4 tego programu rozmawiamy o sprawach ważnych dla Polaków, między innymi o uzbrojeniu rozmawiamy. Tak. No a pan mówi generalnie,
2: ale
1: że...
2: Ale teraz piątą minutę
1: koniec...
2: rozmawiamy o tym,
1: nie
2: czy
1: piątą
2: będzie
1: minutę,
2: jedna, czy dwa,
1: tylko,
2: jedno,
1: ale,
2: czy dwa stowarzyszenia.
1: Ale, pan będzie tutaj, ale to pan będzie tutaj proszę mi wskazywał, o czym mamy rozmawiać, nie
2: ja
1: rozmawiać.
2: Jestem, pani redaktor, ja jestem
1: nie, ja rozumiem,
2: owieczka,
1: że pan...
2: łagodny,
1: nie,
2: spokojny,
1: pan nie jest owieczka łagodny. Nie,
2: od
1: początku próbuje mnie pan
2: ja
1: tutaj zlewarować.
2: Mówię...
1: Dlaczego ja wspominam o tym, że mecenas Lewandowski akurat jest pełnomocnikiem Ziobry? No naprawdę, no takie są fakty. Po prostu jest pełnomocnikiem.
2: Ja zwróciłem uwagę, że jest to typowa manipulacja, która no
1: tam manipulacje,
2: w oczach
1: takie są fakty
2: i oglądających ma deprecjonować osoby, o której rozmawiamy.
1: No akurat jest, można powiedzieć, że do tej pory bardzo dobrze bronił Zbigniewa Ziobry. No tak, że Zbigniew Ziobro uciekł z kraju po prostu, no.
2: No jeżeli pani w ten sposób podsumowuje tą całą sytuację, to myślę, że ja nie ma sensu, żebym więcej mówił.
1: Autorzy podcastu, pytam, czy dotrwacie do końca i czy będzie rozłam, czy nie będzie rozłamu.
2: Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość jako duża formacja centroprawicowa będzie zyskiwała coraz większe poparcie. Więc jeżeli pani pyta o rozłam, ja uważam, że to są właśnie takie typowe tematy medialnie wywoływane, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości w partii, w której sam jestem od lat 24.
1: Rozumiem, i znam ją chyba na tyle. Te spory były sztuczne, podsycane przez media.
2: To jest właśnie znowu manipulacja.
1: Nie, no, ale nie, rozumiem, że... Ale tak, tylko nie. Ale pan próbował powiedzieć, że to są rzeczy po prostu nieistotne.
2: Ja mówiłem tak, że to są z partia punktu widzenia... Ja mówiłem, że z punktu widzenia statystycznego Polaka to są rzeczy drugo- albo trzeciorzędne, czyli nieistotne. Tak mówiłem i tak mówię. Natomiast nie mówiłem, że nie ma u nas sporów, nie mówiłem o tym, że nie ma różnicy zdań. Tego nie mówiłem, bo w każdej partii tak jest.
1: No, to też jest pana zdanie, że z punktu widzenia statystycznego Polaka nie ma to żadnego znaczenia. Ja tylko dodam, że autorzy podcastu politycznego w TVN24 donoszą, że Mateusz Morawiecki chciał kontrolowanego rozpadu PiS na dwie partie, PiS i Rozwój Plus. Coś pan wie na ten temat?
2: Nic też mi na ten temat nie wiadomo.
1: Chociaż jest pan jednym z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, rozumiem, że nic absolutnie.
2: Ale chwileczkę, ja pierwszy raz powiedziałem, że nie mam wiedzy na ten temat, o który pani pytała. Dlaczego pani mówi, że też o czymś nie wiem znowu? No, po prostu w tamtych sprawach, które omawialiśmy parę minut temu, miałem inne zdanie od pani.
1: Bo jakoś trudno mi uwierzyć, że pan nie wie o tym,
2: zdanie,
1: co chciał
2: zrobić Mateusz
1: Morawiecki.
2: Natomiast jak najbardziej wiedzę posiadałem. O to, o czym pani w tej chwili mówi,
1: wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne, żeby pan nie wiedział, co chciał zrobić Mateusz Morawiecki jako jeden z najbliższych jego współpracowników. Chyba to, że to rzeczywiście, że to był po prostu taki plan, który też tak bardzo, że tak powiem, skrywał skrzętnie Mateusz Morawiecki, były premier polskiego rządu. A może jakiś wspólny start z PSL-em? Bo przecież były też takie, takie hipotezy, że skoro doszło do debaty między byłym premierem Morawieckim a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to być może to jest jakiś zaczyn, że coś takiego powstanie. Dla mnie to było absolutnie wydumane i z sufitu, no ale pojawiły się takie spekulacje. Jak pan
2: a może, pani redaktor, jest tak, że po prostu część informacji, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej, to są po prostu niepotwierdzone plotki. Być może tak w tym przypadku jest. Ja nie wiem, czy tak jest. Ja pani mówię, że nie mam wiedzy na ten temat i tyle w tej sprawie mogę powiedzieć. Nie wykluczałbym takiej możliwości, że też do pani docierają nie tylko prawdziwe informacje, ale również plotki. Bo tak to w świecie mediów jest.
1: A efekt Czarnka pan widzi?
2: Widzę ustabilizowanie naszego elektoratu i pewną mobilizację naszego elektoratu i to bez wątpienia jest związane z tym, że Przemek jest pracowitym politykiem. W związku z tym no ja mogę to potwierdzić ze swojej perspektywy, tak jak rozmawiam w terenie na przykład z ludźmi, z naszymi działaczami, to mogę tak powiedzieć.
1: Jest sondaż dzisiejszy, Opinia 24 dla Gazety Wyborczej. Koalicja Obywatelska 31,6%, PiS 21,6%. Mhm. To jest ten efekt Czarnka?
2: Nie, pani się odnosi do jednego sondażu. Ja widzę w sondażach, które jakoś tam śledzę, chociaż przyznam się, że nie jestem ani fachowcem, ani
1: nie widziałam sondażu,
2: zapalonym,
1: gdzie PiS miałoby trójkę z przodu.
2: Zapalonym, ale to od bardzo dawna nie mamy. No straciliśmy właśnie chyba 9% od wyborów w 20, tak mówię, o uśrednionych sondażach. Od wyborów w 23 roku straciliśmy niestety 9 czy blisko 10% poparcia. To jest wyzwanie, żeby nadrobić. To dlatego też my jako środowisko, które między innymi podejmuje tę inicjatywę Stowarzyszenia Rozwój Plus, chcemy zwracać się do części osób, które kiedyś głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, a oczekują trochę innych propozycji związanych właśnie z kwestiami rozwojowymi, związanych powiedzmy z mniej ostro formułowanym przekazem. No i każdy na swoim odcinku próbuje walczyć o to, żebyśmy uzyskali jak najlepsze poparcie. Natomiast kończąc temat sondaży, bo ja też nie chcę udawać eksperta, ale jakoś tam śledzę te sondaże, to mam wrażenie, że uśrednione sondaże z ostatniego miesiąca pokazują właśnie taką stabilizację trendu poziomego. O, czy nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ale nie jest to ani spadek, ani wzrost, tylko właśnie pewna stabilizacja.
1: Nastąpiło zamrożenie.
2: Nie wiem, czy zamrożenie, nastąpiło ustabilizowanie po takim czasie, kiedy rzeczywiście nasze sondaże spadały, dlatego też mówiłem o tej mobilizacji, bo uważam, że to jest jeden z efektów. Natomiast no, wszystko przed nami. My musimy odrobić

0: i spraw związanych z taką polityką wizerunkową nie byłem zanurzony i nie jestem w tym mocny, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja to traktuję jako rodzaj żartów, czasami mniej lub bardziej wybrednych, ale żartów.
1: A podobał się pan ten filmik, tak? Konfederacji?
0: Oba były dobrze zrobione, chociaż oczywiście no, dla mnie to nie jest polityka, tylko właśnie no, rodzaj
1: entertainment.
0: Taki, można tak powiedzieć.
1: Pytanie od słuchaczy. Kolejne. Jest pan jeden z najgłośniejszych zwolenników przywrócenia poboru. Czy pana pełnoletnie dzieci, ma pan pełnoletnie dzieci?
0: Mam dwie córki. Pełnoletnie.
1: No to raczej, no, bo tutaj, czy pana pełnoletnie dzieci odbyły dobrowolną zasadniczą służbę wojskową? No u nas dziewczyny jeszcze póki co nie służą w wojsku, więc...
0: Nie, no służą, już służą.
1: Służą,
0: ale,
1: tak?
0: Tak, ale córka Zosia, którą pozdrawiam serdecznie, właśnie maturę
1: zdaje. Tak, ma pan rację, służą, tak.
0: Tak.
1: Jeśli chcą, to tak.
0: Tak. Zdaje maturę i mam nadzieję, że trafi na studia. Druga córka studiuje i mam nadzieję, że wszystkie dzieci, choć oczywiście to będzie ich decyzja, odbędą szkolenie wojskowe i mam nadzieję też, że takie szkolenie będzie wkrótce w Polsce obowiązkowe. Ja sam służyłem jako
1: ochotnik. Ale szkolenie zasadnicza służba wojskowa, tak?
0: Wie pani, jak wszyscy mówią zasadnicza służba wojskowa, to się kojarzy z tak zwaną Z-ką sprzed 2009 roku, kiedy to została zawieszona. Nie, taka służba nigdy nie powinna wrócić, bo ja sam służąc w 2002 roku między innymi w rozpoznaniu pierwszej warszawskiej brygady pancernej napatrzyłem się na patologie, które Z-ka ze sobą niosła. I taka służba nigdy nie powinna wrócić. Natomiast dostosowane do potrzeb, czyli krótkotrwałe, ale intensywne szkolenie wojskowe, obowiązkowe dla każdego mężczyzny absolutnie jak najszybciej powinno być przywrócone. Polska jest jedynym krajem, który graniczy z Rosją bądź Białorusią, który nie przywrócił obowiązkowych szkoleń wojskowych. Myślę, że to powinno, jak już nie przekonują argumenty merytoryczne, takie dotyczące wewnętrznych spraw związanych z obronnością, to myślę, że ta kwestia też powinna wzbudzić przynajmniej refleksję jakąś u osób, które są krytykami takiego rozwiązania.
1: A skąd ja namawiam państwa, nie ma tego entuzjazmu, czy też nie wiem, w ogóle
0: no,
1: nie ma.
0: Bo przed chwilą pani przeczytała pytanie, z którego rozumiałem, że ktoś krytycznie podchodzi do tej koncepcji.
1: A tutaj
0: koncepcji.
1: Jest kolejne pytanie, że dlaczego tylko pan ma odwagę powiedzieć, że należy wdrożyć takie powszechne szkolenia wojskowe i skąd ta strachliwość u naszej sceny politycznej?
0: Nie wiem, ale uważam, że to błąd u tych polityków, którzy ze względu na to. Ja rozmawiałem, szczerze mówiąc, z politykami z wszystkich partii politycznych.
1: Ale kiedy rządziliście, no też nic takiego nie nastąpiło.
0: I to uważam, że był błąd.
1: A oprócz pana w partii też byli jacyś entuzjaści tego pomysłu, czy też
0: orędownicy? Wie pani co, ja mogę powiedzieć, że znajduję wytłumaczenie, które nie rozwiązuje problemu, ale jest jakimś wytłumaczeniem, bo kiedy był najlepszy moment na to? Moim zdaniem najlepszy moment był wiosną, latem 2022 roku, czyli po ataku, dokładnie, pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Natomiast mogę powiedzieć tutaj na naszą obronę, jakby też na obronę siebie, tak, że wtedy podjęto bardzo wiele działań na bardzo wielu frontach, związanych zarówno z pomocą Ukrainie po to, żeby w tych pierwszych kluczowych tygodniach i miesiącach po prostu wytrzymała uderzenie, bo przypomnijmy, nie wszystkie kraje, nasi sąsiedzi, znowu wrócimy do Niemców, prawda, wcale nie byli przekonani, że trzeba tak wspierać jednoznacznie Ukrainę i Polska była pierwszym dużym krajem europejskim, który tak jednoznacznie wsparł Ukrainę też bardzo wymiernie, przekazując sprzęt wojskowy ciężki itd., itd. Więc byliśmy bardzo zaangażowani w kwestie pomocy Ukrainie w obronie przeciwko Federacji Rosyjską. Byliśmy zaangażowani bardzo, no, w największą w historii po II wojny światowej modernizacją Wojska Polskiego, czyli została przyjęta ustawa o obronie ojczyzny. Na tej podstawie został powołany Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
1: Teraz będzie też służył przy okazji tego programu.
0: Zaciągnięto szereg pożyczek i uruchomiono szereg środków budżetowych. Zakontraktowano olbrzymie ilości sprzętu, który w tej chwili do Polski dojeżdża, więc było bardzo dużo wyzwań, z którymi musieliśmy się mierzyć i po prostu wszystkiego nie udało się zrobić. I to, że nie przywrócone zostało obowiązkowe szkolenie wojskowe, składam między innymi na karb tego. Jest jeszcze drugi powód, który też jest obiektywnym powodem i ten powód dotyka również dnia dzisiejszego, to znaczy jutro nie byłoby możliwe przywrócenie obowiązkowych szkoleń wojskowych i to niezależnie jak bardzo rząd by chciał albo nie chciał, niezależnie czy to jest rząd prawicowy, lewicowy czy jakikolwiek inny. Chodzi o brak infrastruktury i zasobów, żeby uruchomić szkolenia dla kilkudziesięciu nawet tysięcy, bo już nie mówię o całym roczniku,

0: Nawet dla kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie trzeba przygotować infrastrukturę, zaczynając od ciągów żywieniowych, gdzie trzeba przygotować jedzenie albo po prostu zabezpieczyć wyżywienie, poprzez instruktorów, poprzez pasy taktyczne, środki bojowe, środki pozoracji, pola walki i tak mundury i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego przez lata niestety się pozbyliśmy i tego nie ma, więc to trzeba jak najszybciej zacząć odbudowywać. No i trzymam kciuki za każdy rząd, nieważne jaka partia go tworzy, za to, że jeśli podejmie tego rodzaju działania, no to po prostu trzeba wspierać, bo to jest propaństwowa postawa. A wracając jeszcze do przerwanej myśli, ja rozmawiałem z politykami naprawdę z wszystkich partii, które są dzisiaj w parlamencie reprezentowane i muszę powiedzieć, że no rzeczywiście to jest dosyć przykre, że duża część polityków, nie wszyscy, absolutnie nie wszyscy, ale jest spora grupa polityków, którzy no interes taki partyjno-wyborczy przedkładają nad bezpieczeństwem państwa. No. I ja wiem, że to jest trudna decyzja, niepopularna decyzja, choć też bez przesady, bo oczywiście są właśnie tacy ludzie i krytycy, którzy mówią tego pomysłu, którzy mówią, że jak wprowadzicie obowiązkowe szkolenie wojskowe, to przegracie wybory i wtedy już nic nie będzie miało znaczenia. Tak? Ale ja chcę wskazać przykład na przykład Estonii albo Finlandii, gdzie poparcie dla obowiązkowej służby wojskowej jest na poziomie 80%. W Polsce, mimo tego, że od 2009 roku jest zawieszona obowiązkowa służba wojskowa, mamy na poziomie 50-51% poparcie dla tego. I oczywiście zaraz będziemy dyskutować, w jakich grupach wiekowych, na jakim poziomie jest to poparcie. Wszystko rozumiem, ale sprawa jest na tyle poważna, że trzeba się wznieść ponad inne kwestie i za ten temat się zabrać. I muszę tu powiedzieć, że ja mam duży szacunek do generała Miernika. To jest szef zarządu P3-P7, odpowiedzialnego za szkolenie w sztabie generalnym, który jako pierwszy wysokiej rangi oficer powiedział, że po prostu nie unikniemy tego, bo my w tej chwili już mamy stare i mało wydolne rezerwy. Ja sam jako rezerwista mówię, że jakie te rezerwy są, więc potrzebujemy po prostu przeszkolonych rezerw, bo wojny wygrywa się nie armią zawodową, a rezerwami. Wojna na Ukrainie tylko to potwierdza.
1: A generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego, to jest właściwy człowiek na właściwym stanowisku?
0: Generał Wiesław Kukuła jest bardzo doświadczonym oficerem, ma duże zasługi na przykład w budowie Wojsk Obrony Terytorialnej, bo nie tak. Wszyscy pamiętają, ale to był pierwszy dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
1: wyznaczony
0: na to stanowisko w 2017 roku przez ministra Antoniego Macierewicza, dzięki któremu Wojska Obrony Terytorialnej powstały. I jestem przekonany,
1: że... szefem sztabu generalnego został, kiedy ministrem obrony był...
0: Mariusz Błaszczak.
1: Tak jest.
0: Tak, dobrze mówię. Mariusz Błaszczak, tak.
1: Minister obrony narodowej ówczesny.
0: Tak. Został, ale oczywiście w porozumieniu z panem prezydentem, bo akurat powołanie sztabu, szefa sztabu, nie, w tym znaczeniu, że szef WOT-u jest wyznaczany bez udziału prezydenta, a szef sztabu generalnego
1: już tak.
0: Oczywiście. W związku z tym jestem przekonany, że i poznałem go osobiście też jako oficera oddanego, który służy z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując cały swój potencjał do tej służby.
1: Bo lider Konfederacji Sławomir Mentzen jakoś tak ma nie najlepsze zdanie o generale i powiedział, że ten człowiek jest nienormalny, nie ma kompetencji, żeby być kapralem, bo on o niczym tak naprawdę nie dowodził, a teraz ma całą naszą armię i ten człowiek nie ma pojęcia o ekonomii wojny.
0: Ja muszę powiedzieć, że no, ta wypowiedź po prostu nie powinna paść i ona jest dla mnie oburzająca. Jest coś takiego jak szacunek dla munduru, już pomijając kwestie personalne, tak? Ale uważam, że ta wypowiedź jest krzywdząca dla generała Kukuły. Natomiast muszę powiedzieć, że w swojej wypowiedzi, w ostatnim zdaniu, na co nikt nie zwraca, czy w ostatnich słowach, na co nic nie zwraca praktycznie uwagę, zwraca pan przewodniczący Mentzen na bardzo ważną kwestię uwagę na ekonomię wojny i w ogóle przykładanie analizy koszt-efekt do podejmowanych działań. No ja uważam, że my niestety prowadzimy modernizację w sposób absolutnie nieefektywny. Kupujemy uzbrojenie, środki bojowe w kompletnie nierealnych, oderwanych od rzeczywistości cenach i mało tego, no, przygotowujemy się na wojnę, która już się odbyła, tak, a nie
1: ale
0: na tą, która będzie.
1: Czy wasz minister Błaszczak też nie kupował też trochę w nierealnych cenach pod koniec kadencji naszych rządów?
0: Ja, proszę pani...
1: Czy to nie był jednak trochę kompulsywny zakup?
0: Znaczy, po pierwsze, absolutnie taki zarzut jest niesprawiedliwy, bo proszę zwrócić uwagę, myśmy przekazali ponad 1000 dużych platform bojowych na Ukrainę. Nikt nie dokonał miał takich donacji jak Polska i musieliśmy kupić sprzęt, który przyjedzie do Polski, trafi do Polski szybko i zastąpi w linii sprzęt, który był przekazany.
1: No dobrze, ale dobrze, że on został przekazany.
0: Ale zaraz, bo pani tyle pani porusza tematów, że no, trudno się odnieść do tego. Ale chwileczkę. Więc ja po pierwsze protestuję przeciwko zarzutów wobec ministra Błaszczaka o kompulsywne zakupy. Te zakupy były realizowane w takim trybie, dlatego że oddaliśmy ponad 1000 platform lądowych na Ukrainę po to, żeby Rosjanie zostali zatrzymani i żebyśmy ich nie mieli na linii Bugu pod Przemyślem czy tam Włodawą, prawda? I to jest jakby punkt pierwszy, więc trzeba było szybko kupić. Gdybyśmy kupili w Niemczech Leopardy, to byśmy rocznie mogli otrzymywać od 7 do 10 sztuk tych leopardów, a my, Bogu dziękować, będziemy mieli blisko 500 nowych czołgów w perspektywie chyba
1: roku.
0: Koreańskich,
1: tak?
0: I amerykańskich, bo myśmy kupili Abramsy i K2. W związku z tym zarzut kompulsywności jest kompletnie nietrafiony i protestuję przeciwko tego typu zarzutom. Po drugie, jeżeli chodzi o finansowanie, to wie pani, czym innym są szybkie zakupy, które na początku wybuchu wojny, która nie wiadomo jak się potoczy, są realizowane, a czym innym zupełnie jest rok czy 4 lata po rozpoczęciu wojny, kiedy już wiemy jak się zmieniło pole walki, wiemy w jakim kierunku nadal się zmienia, kiedy możemy budować własne zdolności produkcyjne. No i podam pani bardzo prosty przykład. My wprawdzie mówimy, że wydajemy na przykład pieniądze w polskim przemyśle zbrojeniowym, ale kupujemy miny. To wiem, że to jest bardzo taki niszowy temat, ale to jest mój ulubiony przykład. Kupujemy miny przeciwpancerne 10 tysięcy złotych za sztukę płacąc. Czy wie pani, ile w zeszłym roku na samej Ukrainie zostało w ciągu jednego roku wykorzystanych min, łącznie wszystkich? 2,5 miliona. Czy uważa pani, że gdyby Ukraińcy płacili 10 tysięcy złotych za... 5 tysięcy złotych za minę, byliby w stanie wyprodukować i wykorzystać tyle min? Nie byliby, bo są to ceny wielokrotnie przepłacone i mój zarzut między innymi do rządzących dzisiaj jest taki, że nie stosują analizy koszt-efekt, że nie otworzyli, nie zderegulowali rynku zbrojeniowego, że nie otworzyli możliwości wejścia na ten rynek startupów małych i średnich przedsiębiorstw w stopniu dostatecznym. Wykonano pewne ruchy, ale były to ruchy, nazwijmy je ruchy robaczkowe, jakieś homeopatyczne, a nie otworzono tego na przemysł zbrojeniowy tak, żeby mógł się rozwinąć, choćby w stopniu porównywalnym, nie mówię już takim samym, ale choćby w stopniu porównywalnym jak na Ukrainie, bo dzisiaj jednym z niewielu atutów Ukrainy i siłą tego kraju jest świetnie rozwinięty przemysł zbrojeniowy.
1: I to by było na tyle. Michał Dworczyk, bardzo krytyczny wobec aktualnych poczynań, znaczy poczynań aktualnej władzy w sprawie naszego dozbrajania i modernizacji armii w ramach też...
0: Ale są też dobre rzeczy, o których może następnym razem porozmawiamy. Dziękuję pani, dziękuję
1: Europoseł
0: państwu.
1: Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były szef Kancelarii Premiera i były wiceminister obrony narodowej. Dziękuję i życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: Halo, czy mnie dobrze słychać? No przepraszam, że przerywam, ale chciałem tylko zaprosić wszystkich do fantastycznej zabawy. Nazywam się Cezary Pazura i od tej pory nie jestem już po prostu Cezary, jakiego znacie. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z. Co w zamian? Żywe złoto, jak złote postacie, które przedstawię. Do usłyszenia!
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
2: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek apel MSZ Rosji do zagranicznych dyplomatów i organizacji międzynarodowych. We właściwym czasie ewakuujcie się z Kijowa. Moskwa wysyła noty do wszystkich placówek i ostrzega przed możliwymi atakami na stolicę Ukrainy. Zapowiada, że stanie się tak, jeśli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie. W poniedziałek Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które będzie obowiązywać w piątek i sobotę właśnie w związku z Dniem Zwycięstwa. Prezydent Wołodymyr Załański twierdzi tymczasem, że nie dostał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji czasowego rozejmu. Odwilż na linii Węgry-Ukraina. Władze w Budapeszcie zwróciły Kijowowi pieniądze zatrzymane w marcu na polecenie Viktora Orbana. Był to czas kampanii przed wyborami. Po zmianie władzy środki zostały przekazane kurierom z Ukrainy. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Służby podległe Orbanowi zatrzymały 2 miesiące temu 7 pracowników ukraińskiego banku, którzy z depozytu w Austrii przewozili ponad 100 milionów dolarów. Konwój miał wszystkie wymagane prawem dokumenty, ale według węgierskich służb istniało podejrzenie prania brudnych pieniędzy, dlatego kurierzy zostali zatrzymani, a pieniądze zarekwirowane. Po wygranych przez TISę wyborach i ostudzeniu relacji na linii Kijów-Budapeszt, dziś środki zatrzymane przez Węgrów trafiły do ukraińskiego Oszczadbanku.
2: Na początku czerwca ma dojść do spotkania nowego premiera Węgier Petera.

0: Więc na razie ta sytuacja jest pod tym względem opanowana, ale no, mamy do czynienia z żywiołem, więc ta sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Na miejscu jest komendant główny straży pożarnej, jego zastępca i to oni razem z komendantem wojewódzkim dowodzą tą akcją i będą podejmować takie decyzje, aby były one bezpieczne dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
1: Ile hektarów lasu jest objęte tym pożarem? Ile powiatów?
0: To są na razie szacunkowe liczby. Proszę pamiętać, że zawsze te szacunkowe liczby mają to do siebie, że są potem korygowane. W godzinach nocnych mówiło się nawet o 200 hektarach lasu, 200-250. Dziś znakomita część z tych terenów już jest ugaszona, więc to pożar nie zajmuje takiej powierzchni, ale dokładne szacunki będą znane wtedy, jak tak naprawdę we wszystkie te miejsca, gdzie jest pożar, będą mogli dotrzeć strażacy.
1: A dlaczego doszło w ogóle do tego pożaru? Czy to przyczyną była skrajna susza? Czy wchodzi w grę jakieś celowe zapruszenie ognia, na przykład jakieś działania sabotażowe?
0: Nie mam żadnych przesłanek, aby mówić o tym, że mogły to być działania celowe, aczkolwiek każda tego typu hipoteza musi być oczywiście zbadana i będzie zbadana. Wiemy, że mamy do czynienia z bardzo suchym okresem. Drzewa iglaste bardzo łatwo zajmują się ogniem i bardzo łatwo tym ogień się przenosi, więc na dziś wydaje się, że raczej przyczyną było po prostu zaproszenie ognia, w tym sensie, że ten ogień nie był żadnym celowym działaniem, ale to dopiero badania po ugaszeniu tego pożaru dadzą nam jednoznaczną odpowiedź.
1: Czy ma pan informację, że podobne pożary mogą wybuchnąć w innych częściach Polski? Czy podobnie ta sytuacja, ta skrajna susza, ta ściółka leśna jest tak sucha, że mogą być podobne pożary, nie wiem, na południu czy też na zachodzie?
0: Panie redaktorze, no ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, bo oczywiście mamy do czynienia z suszą. Sucho jest praktycznie na terenie całego kraju. Wiemy, że już na zachodzie Polski zmienia się pogoda, już zaczęły się deszcze. Tutaj także według prognoz po południu spodziewane są opady deszczu, więc ta sytuacja powinna sprzyjać gaszeniu tego pożaru, ale byłoby to zbyt nieodpowiedzialne, aby tylko i wyłącznie wierzyć w dobre prognozy. W nocy pracowało ponad 300 strażaków, którzy cały czas walczyli z żywiołem. Teraz następuje zmiana, ściągnięte zostały odwody z województwa świętokrzyskiego, z województwa podkarpackiego. Ściągnięty został zespół do zwalczania, naziemnego zwalczania pożarów, to są wykwalifikowane jednostki, które też już weszły do akcji.
1: Czy wejdzie do gry także wojsko?
0: W tej kwestii będą decydować strażacy, to oni będą dowodzić tą akcją, to oni są tą formacją, która przejmuje pełną odpowiedzialność i pełne dowodzenie nad tą operacją. Jeżeli zdaniem strażaków, zdaniem komendanta głównego straży pożarnej taka będzie potrzeba, to już dziś wojewoda lubelski rozmawiał z generałem Stańczykiem, szefem Wojsk Obrony Terytorialnej. Oczywiście to także jest scenariusz, który będziemy rozważali, ale tak jak powiedziałem, to muszą być decyzje tych, którzy dowodzą akcję.
1: Ostatnie pytanie w tej sprawie. Co pan by doradził ludziom, którzy wybierają się w tamte okolice? Czy powinni je omijać, czy powinni omijać jakieś drogi?
0: Czytać i słuchać komunikatów, także tych komunikatów przekazywanych poprzez RCB. Trzymać się z daleka od tych terenów, które wyłączone są dzisiaj w związku z akcją przeciwpożarową. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku godzin będziemy mogli przekazać dobre i optymistyczne informacje, ale to ja tak jak powiedziałem, to jest nadzieja, patrzę na determinację strażaków, wiem, że oni robią wszystko, aby jak najszybciej tą kryzysową sytuację zażegnać.
1: Trzymamy więc kciuki za strażaków. Na koniec tej części rozmowy trzy krótkie polityczne piłki. Poproszę o odpowiedzi, panie ministrze, tak albo nie. Koalicja Obywatelska wciągnie Polskę 2050 na swoje listy, tak czy nie?
0: Nie ma żadnych tego typu planów.
1: Rząd przegra wybory, jeśli nie będzie wielkiej reformy, tak czy nie?
0: Ten rząd przeprowadza wielkie reformy, chociażby

0: kwestia ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest wielka reforma odtwarzania czegoś, co zniszczył PiS.
1: Pani minister Pełczyńska na ONZ jest innego zdania. Jeszcze trzecie pytanie. Rodzice w szkołach to zmora. Tak czy nie?
0: Sam jestem rodzicem, więc uważam, że rodzice mają ważną rolę do odegrania w tym w edukacji szkolnej swoich dzieci.
1: Pani minister Nowacka twierdzi, że czasami są jednak zmorą.
0: Pewnie różne sytuacje się zdarzają. Sam jestem rodzicem trójki dzieci, małych dzieci, które są w szkole i wiem, że musi być ta harmonijna współpraca pomiędzy nauczycielami, szkołą szeroko rozumianą, a rodzicami, żeby właściwie prowadzić proces edukacji.
1: Minister Marcin Kierwiński, szef MSWiA, jest gościem Radia Z. Na dalszą część rozmowy zapraszam Państwa do internetu. Tam porozmawiamy o polityce.
2: To jest gość Radia Z.
1: Panie ministrze, to zaczniemy od pani minister Pełczyńskiej na Łęcz. Ona wczoraj w Radiu Z ujawniła, że Koalicja Obywatelska poluje na posłów Polski 2050. Chce ich przeciągnąć do waszego klubu. Czy premier Tusk próbuje zniszczyć partię pani minister?
0: Panie redaktorze, czy pan naprawdę uważa, że ktoś z nas zachowuje się jak myśliwy? Nie, no proszę być poważnym.
1: A ja tak nie mówię, mówi tak pańska koalicjantka.
0: Nie, to nie wiem, skąd takie informacje ma pani minister.
1: Twierdzi, że huczy o tym w Sejmie. Wszyscy o tym wiedzą, ale efekt tego polowania wynosi zero.
0: Myślę, że takie powiedzenie, że huczy o tym w Sejmie, to jest takie powiedzenie, coś chcę powiedzieć, ale nie chcę zdradzać źródeł informacji, może tych źródeł informacji tak naprawdę nie ma. Ale panie redaktorze, nie namówi mnie pan do roztrząsania problemów koalicyjnych za pośrednictwem nawet tak świetnej audycji jak pana redaktora. Koalicja zdała egzamin w ostatni czwartek, dwa wota nieufności wobec dwóch ważnych minister, pani minister Henning-Kloski, która także jest tutaj ze mną na terenie Lubelszczyzny, bo też Lasy Państwowe, pracownicy Lasów Państwowych są zaangażowani w walkę z tym żywiołem. Druga pani minister zdrowia. Koalicja obroniła swoich ministrów, więc koalicja działa w sposób właściwy. A to, że czasami zdarzają się różnice zdań, to naturalne. No, ja zdziwiłbym się, gdyby takich różnic nie było. Wie pan, to w PiS-ie był taki czas, że wszyscy mówili tylko to, na co prezes pozwalał. My jesteśmy koalicją demokratyczną.
1: Ja to rozumiem. Panie ministrze, ale ja wczoraj rozmawiałem z panią minister. Ona była naprawdę zdenerwowana, wręcz oburzona. Mówiła, że to jest niefajne działanie. Proszę powiedzieć, czy to, co stało się wczoraj przed posiedzeniem rządu, że premier nie przywitał się indywidualnie, jak to ma w zwyczaju, z każdym z ministrów, to jest kwestia tego, że nie chciał się przywitać, właśnie podać ręki po tym, co powiedziała z panią minister?
0: Panie redaktorze, sam się pan śmieje z tej tezy.
1: Każdy gest jest analizowany, panie ministrze, dobrze pan wie.
0: To ja uczestniczę regularnie w posiedzeniach Rady Ministrów i czasami pan premier rzeczywiście obchodzi stół i wita się ze wszystkimi ministrami, a czasami wchodzi bezpośrednio, siada i rozpoczyna posiedzenie rządu. Nie należy z tego wyciągać żadnych wielkich wniosków, a już te wnioski, że nie, tym razem się nie przywitał ze wszystkimi, bo nie chciał się z kimś tam przywitać, kompletna bujda na resorach.
1: Dobrze, to ostatni cytat z pani minister Pełczyńskiej na Łęcz. A propos polowania waszego na posłów Polski 2050. Jeśli posłowie KO robią to sami z siebie, to znaczyłoby to, że w Koalicji Obywatelskiej jest kompletny chaos. W co wątpię, mówi pani minister. A jeśli nie robią tego sami z siebie, to znaczy, że dostali polecenie. Pytanie do pana ministra, a zarazem bardzo ważnej postaci w Koalicji Obywatelskiej, sekretarza generalnego. Czy z pańskiej strony wyszło takie polecenie, albo ze strony pana premiera Donalda Tuska?
0: Więc odpowiadam nie. I co do tej tezy, którą postawiła pani Pełczyńska-Nałęcz, ani nie ma chaosu, ani nie ma polowania. Jeżeli ktoś, panie minister Pełczyńskiej-Nałęcz, przynosi z Sejmu takie informacje, to nie jest to najlepsze źródło informacji. To jest źródło informacji, które jest nieprzychylne tej koalicji i należy jak najszybciej takie źródło informacji jako niewiarygodne porzucić.
1: Panie ministrze, premier Tusk mówi tak: w aferę zonda krypto wplątani są bezpośrednio były i aktualny prezydent. Czy ma na to dowody?
0: No, wie pan, to jest dość oczywiste, jak popatrzymy na zachowanie zachowanie i polityków PiS-u, i zachowanie prezydentów. Pan prezydent Nawrocki, no bo to, o tym chyba powinniśmy teraz najmocniej mówić, no jednak dwukrotnie wetował rozwiązania, które mogły pomóc walczyć z tym przekrętem. Dlaczego to robił? Czy dlatego, że uczestniczył w imprezach sponsorowanych przez pewną giełdę kryptowalutową? To są bardzo poważne pytania i pan prezydent Nawrocki powinien na to pytanie w sposób jasny i transparentny odpowiedzieć. Bo dla mnie jest czymś niezrozumiałym, że wtedy, kiedy pan prezydent ma informacje od polskich służb specjalnych, że za sukcesami zonda krypto mogły stać rosyjskie służby albo rosyjska mafia, że pan prezydent jakoś w ogóle tych informacji nie bierze pod uwagę, że zachowuje się tak, jakby wszystko było w porządku. To jest dziwne, to jest niezrozumiałe, jak patrzę na determinację, z którą pan minister Bogucki, no jednak prawa ręka pana prezydenta Nawrockiego, wyrzucał z obiegu prawnego dobre rozwiązania, pozwalające służbom realnie walczyć z tego typu patologiami, no to jestem bardzo tym zaskoczony, zdziwiony, coś musi być na rzeczy.
1: Panie ministrze, mamy informacje, mamy wpisy byłego ministra sprawiedliwości, najprawdopodobniej przebywającego wciąż na Węgrzech, pana Zbigniewa Ziobro. On przed momentem napisał na X-ie takie słowa, ja cytuję: słuchaj Tusk, rządzisz Polską już 2,5 roku, masz pod sobą służby specjalne, aparat skarbowy, instytucje kontroli finansowej, KNF i nielegalnie przejętą prokuraturę. Masz więc władzę, narzędzia i ludzi i jak sam dziś przyznajesz, miałeś wiedzę. Wiedzę o przestępczej działalności firmy od kryptowalut. I co zrobiłeś? Nic. Nie ostrzegłeś inwestorów, nie ostrzegłeś ludzi, którzy lokowali tam oszczędności życia.
0: Złodziej krzyczy, łapcie złodzieja. Panie redaktorze, przecież wszyscy wiemy, bo jest to już informacja, która została podana publicznie, że stowarzyszenie, czy też fundacja związana z panem Ziobro otrzymywała pieniądze od tej kryptogiełdy, a on sam zachowywał się w zaskakujący sposób biernie wtedy, gdy był prokuratorem generalnym. No, widać, że ma wiele na sumieniu, stąd taka nieudana próba ataku. Zresztą wie pan, jak na to patrzę, jak się zachowują politycy PiS-u, oni wiedzą, jak wielkie są ich grzechy i starają się przerzucić odpowiedzialność na kogo innego, ale nie uda im się to, bo są dwa dowody ich zachowania i ich niejasnych związków z tą aferą, a mianowicie ich głosowania w sprawie weta prezydenckiego dwukrotnie i głosowania nad samą ustawą. Zresztą dość zabawne, panie redaktorze, że zabawne taki śmiech przez łzy, może nieprecyzyjnego słowa użyłem, ale że pan poseł Kaczyński wystawił swoich posłów w tym ostatnim głosowaniu. Sam wolał na wszelki wypadek, bo wiedział, że to śmierdzi, mówiąc wprost, wyjąć kartę i nie wziąć udziału w głosowaniu, a wszystkich swoich posłów popchnął do tego, żeby głosowali w interesie pewnej kryptogiełdy.
1: Panie ministrze, ale na przykład wasz koalicjant, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wczoraj pytany o tę sprawę, uważa, że nie ma sensu przedstawianie prezydentowi podobnej ustawy po raz trzeci i mówi, że nie ma też powodów, żeby mówić o tym, że prezydent Nawrocki jest w tę sprawę umaczany. Więc sami we własnej koalicji macie różnicę zdań. Czy jest sens rzeczywiście przedstawiać po raz kolejny prawie ten sam projekt? Tam chyba jest kwestia zmiany, zaostrzenia przepisów, skoro wszystko na to wskazuje, że prezydent go zawetuje.
0: Nie rozumiem wypowiedzi pana marszałka Hołowni. Może pan marszałek Hołownia nie rozumie, jak poważna to jest sprawa. Nie wiem, bo nie jestem w stanie zrozumieć wypowiedzi bardzo ważnego polityka, byłego marszałka Sejmu, a dziś wicemarszałka Sejmu. Chyba dla mnie rzecz jest oczywista. Będziemy do skutku starali się uregulować ten rynek, niezależnie od tego, jak będzie zachowywał się pan prezydent Karol Nawrocki.
1: A to może warto poprzeć ten projekt poselski Polski 2050. On podobno może liczyć na przychylność prezydenta.
0: Ale warto przyjąć projekt, który realnie pozwala walczyć z przekrętami. I taki projekt przygotowało Ministerstwo Finansów, taki projekt przedkładamy. I jeszcze jedna rzecz, on nie jest taki sam jak ten ostatnio przedłożony, tylko ma zwiększone kary. Dlaczego ma zwiększone kary? Bo skala tej patologii jest coraz większa, odkrywa to prokuratura. No i też wiemy, że kilku polityków PiS-u przy pracach nad poprzednią wersją tego projektu robiło wszystko, aby kary były jak najniższe. To chociażby dlatego należy zrobić wszystko, aby te kary były jak najwyższe.
1: Panie ministrze, bardzo dziękuję. Nie trzymam pana dłużej, bo musi pan uczestniczyć w pracach sztabu.
0: Tak, ja wracam,
1: akcji gaśniczej.
0: Na miejsce gaśniczej.
1: Życzymy wszystkim strażakom, żeby dali sobie radę i żeby nie doszło do żadnych tragicznych wydarzeń. Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji prosto z Biłgoraju. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Życie dziecka w Polsce ma niską wartość. Tak ostro wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka komentuje fundacja jego imienia To Ja Dziecko. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca na 25 lat więzienia, a jego matkę na 16 lat. Sąd zmienił jednak główny zarzut z zabójstwa na ciężki uszczerbek na zdrowiu, choć potwierdził, że to brutalne maltretowanie doprowadziło do śmierci dziecka. Liczymy na apelację i surowszy wyrok, mówi Piotr Kucharczyk z fundacji.
1: No nie jesteśmy usatysfakcjonowani, powiem tak dyplomatycznie. Będziemy się odwoływać. Było wiele spraw tego typu i przed Kamilkiem, i po Kamilku. Patrzymy na te wyroki, dochodzimy do takiego wniosku, że życie dziecka w Polsce jest wyceniane naprawdę bardzo nisko.
0: Także siostra przyrodnia Kamilka i rzecznik praw dziecka twierdzą, że wyrok jest zbyt łagodny. Prokuratura nie wyklucza apelacji. Chłopiec zmarł niemal 3 lata temu. Po ponad miesiącu walki lekarze o jego życie. Miał rozległe obrażenia i oparzenia po tym, jak był bity, polewany wrzątkiem i rzucony na rozgrzany piec. Przez kilka dni dziecko miało także pozostawać bez odpowiedniej pomocy. Ważny sygnał ze Strasburga w sprawie 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczanych do orzekania. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania im objęcia i wykonywania obowiązków. Adresatami decyzji są wszystkie organy państwa, także prezydent, komentuje były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
2: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń. Bardzo dobrze, że ta czwórka sędziów zwróciła się do Trybunału i że uzyskała to postanowienie zabezpieczające. Teraz po prostu trzeba je wykonać.
0: Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadła jednomyślnie w 7-osobowym składzie. Amerykańscy żołnierze zawsze są mile witani w Polsce, mówi minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski. Pentagon ogłosił, że wycofuje 5000 wojskowych z Niemiec, a nasz resort obrony prowadzi rozmowy na temat zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce. W interesie Europy i naszym jest to, by amerykańskich żołnierzy było tutaj jak najwięcej, podkreśla Sikorski.
3: My nie wnikamy w to, skąd ci amerykańscy żołnierze mieliby przybyć. W Polsce będą mile widziani. Umowa o statusie wojsk jest, uważamy, konkurencyjna dla Stanów Zjednoczonych, bo wspieramy ten pobyt sumą 15 tysięcy dolarów na żołnierza. Więc zapraszamy ich tu, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, 250 kilometrów stąd.
0: W Polsce stacjonuje obecnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stocznia Wulkan w Szczecinie może rozpoczynać produkcję wojskową. Zakład zdobył wszystkie wymagane prawem certyfikaty i pozwolenia i dogaduje właśnie szczegóły pierwszego zamówienia dla marynarki wojennej. Jak mówi Radiu Z wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, szczegóły mają być znane za około 2 tygodni.
4: Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, aby kolejny obszar działalności stoczni wzmocnić produkcją służącą rozwojowi floty niezbędnej dla wojska.
0: Na początek stocznia współpracowałaby przy projektach realizowanych w stoczni w Gdańsku. Umowa z Mercosur zostanie zaskarżona. Polski rząd przyjął wniosek o skierowanie jej do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Resort rolnictwa nie zgadza się na sposób procedowania umowy i jej częściowe obowiązywanie od 1 maja. Nasz rząd od początku sprzeciwiał się umowie handlowej Unii z krajami Mercosur. Chcemy zadbać o jak najwyższą jakość żywności na naszym rynku, mówi wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników, w najlepszej sprawie, jaką może być dostarczanie dobrej, zdrowej żywności. Po prostu dbamy o to, żeby na polskim stole była najlepsza, zdrowa żywność.
0: Umowie Mercosur sprzeciwiły się także m.in. Francja, Austria i Irlandia. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem powszechnie dostępnych modeli sztucznej inteligencji przez lekarzy. Jak ustaliło Radio Z, niektóre szpitale na własną rękę ograniczają już taką możliwość w obawie przed wyciekiem wrażliwych danych medycznych. Część placówek zablokowała dostęp do konkretnych stron internetowych i aplikacji, inne w ogóle odcinają szpitalne sieci komputerowe z danymi pacjentów od internetu. Tak jest m.in. w Szpitalu Miejskim imienia Żeromskiego w Krakowie. Więcej na ten temat reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Odcięcie internetu ogranicza możliwość ataków hakerskich, ale też korzystanie ze sztucznej inteligencji, przyznaje dyrektor placówki Jacek Żak.
7: Skanując jakieś zdjęcie do jakiejś sztucznej inteligencji, my nie wiemy de facto, gdzie to wędruje, na jakie serwery, do którego kraju
6: Obawy są uzasadnione, potwierdza Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.
8: Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy do danych przetwarzanych przez szpitale uzyskiwały dostęp grupy przestępcze.
6: Według ekspertów to Ministerstwo Zdrowia powinno opracować zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania ze sztucznej inteligencji w placówkach medycznych. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Kompletne dane medyczne jednej osoby w zeszłym roku kosztowały w Darknecie około $500. Tak wynika z raportu firmy, która specjalizuje się w analizie cyberzagrożeń. Znów opóźnia się remont warszawskiej sali kongresowej o kolejne 12 miesięcy. Jak ustaliło Radio Z, przebudowa ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku, a sala ma zostać ponownie otwarta dopiero w połowie roku 2028. Podczas remontu w sali odkryto ponad 1400 ton wyrobów zawierających azbest, co znacząco opóźniło pracę, mówi wiceprezydent stolicy Aldona Machnowska-Góra, z którą rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak.
9: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To też sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
10: Już się wykonawca może skupić tylko na pracach?
9: Tak, z tego co wiem, już nie ma problemu z azbestem, już są tylko prace związane z modernizacją sali.
0: Sala kongresowa jest zamknięta już od 12 lat. Hamlet godający po śląsku. Jak to wyjdzie? Oto jest pytanie. Teraz Teatr Śląski w Katowicach szykuje szekspirowski dramat właśnie w Gwarze Śląskiej, mówi reżyser Robert Talarczyk.
11: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje, czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
0: Premiera 15 maja. Nieślązacy nie muszą się bać. Na spektaklu będą napisy po polsku. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To już 5:30. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
1: Trzeci dzień walki o Puszczę Solską w Lubelskiem.
0: To cenny przyrodniczy obszar. Walczymy o każdy jego skrawek, mówi Radiu Z Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie.
2: Teren wartościowy roztocze Puszcza Solska kilkaset hektarów. Całą akcją bezpośrednio objęte jest około 500 hektarów, tak zapobiegawczo. To jest naszym głównym zadaniem, żeby przynajmniej to uratować, bo jak nie zatrzymamy się na tych 500 hektarach, może być kilka tysięcy. Susza jest tak totalna, ścioła ma wilgotność 6%. Drewno, papier w książkach ma wilgotność 7-9%.
0: Ogień strawił do tej pory 250 hektarów lasu. Znaczna część pożaru jest już opanowana. Kluczowa będzie teraz pogoda. Deszcz na Lubelszczyźnie ma padać najwcześniej wieczorem.
1: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej zakaz wstępu na tereny leśne wprowadził Roztoczański Park Narodowy, a na Mazowszu z powodu suszy i bardzo wysokiego zagrożenia pożarowego Kampinoski Park Narodowy wprowadza całkowity zakaz używania ognia. Na razie obowiązuje przez tydzień, ale może być przedłużony.
0: Park jest jednak otwarty dla turystów, ale nie wolno rozpalać ognisk czy grillów.
1: Wycieczkowiec z hantawirusem odpłynął z Wysp Zielonego Przylądka w stronę Wysp Kanaryjskich. Ma tam dotrzeć w najbliższych dniach.
0: W Amsterdamie wieczorem wylądował samolot medyczny z co najmniej jednym z zakażonych pacjentów statku MV Hondius. Drugi samolot poleciał na Wyspy Kanaryjskie. Ma tam techniczny postój na czas naprawy uszkodzonej bańki ochronnej drugiego pacjenta. Potem ma lecieć do Holandii.
1: Do tej pory 3 osoby na statku zmarły. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o 8 przypadkach zakażenia hantawirusem. Na statku jest 150 osób. Są izolowane w swoich kajutach. Rosyjski MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów o ewakuację personelu z Kijowa. Resort wyjaśnia, że to wezwanie jest efektem nieuchronnego ataku odwetowego sił rosyjskich na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne, jeśli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie.
0: W poniedziałek Władimir Putin wprowadził dwudniowe zawieszenie broni na czas parady. Prezydent Ukrainy w reakcji ogłosił reżim ciszy. Twierdzi jednak, że Kijów nie dostał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja.
1: Najbliższa wiadomości punktualnie o 6, a rozmowa, która otwiera dzień w polityce, 2 po 8. Gościem Radia Z i Marcina Zaborskiego będzie wiceszef klubu PiS, Marcin Ociepa.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Kieleczczyzna, Podkarpacie, Lubelszczyzna, ależ się mocno trzymacie, mówicie, do nas to zimno nie dojdzie, bo dzisiaj u was maksymalnie 22 stopnie, a na północy to 8, na zachodzie 14 będzie.
5: No rzeczywiście troszeczkę się powietrze przewietrzy, ale na południu niby ciepło, ale tam burzowo, słuchajcie, w ogóle popada w całej Polsce, chociaż nie, jest sprawiedliwość na tym świecie, tam gdzie najchłodniej, czyli na północy, gdzie będzie 9 stopni, będzie pogodnie.
3: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Witamy o poranku w Radiu Z. Dzień dobry bardzo, moi drodzy. Mamy czwartek.
1: Tak, 7 maja.
0: Tak, imieniny dzisiaj. Róży.
1: Bardzo ładne kwiaty.
0: Róża. Moja sąsiadka, pozdrawiam. Piotr i Florian. Ale zobaczcie, Róża i Florian, to w ogóle byłoby idealne małżeństwo.
1: A, że Flora, Flora, Róża i Florian.
0: A,
1: kwiatkowscy.
0: Oj, cudowne. Ale wyobraźcie sobie, jakbym miał wybrać idealne imię i nazwisko. Róża Kwiatkowska.
1: Róża Kwiatkowska. A jaki to był ten dowcip z Igą Świątek, że jakby Iga Świątek wyszła za piłkarza Piątka, to by była Iga Świątek Piątek.
0: Tak,
1: też śmieszne.
0: Świątek Piątek, tak.
1: Też dzisiaj też dzień łączenia sił.
0: No właśnie to połączyliśmy, nazwiska. Witamy was o poranku, moi drodzy. Dlaczego wy już nie śpicie? To jest ważne pytanie.
1: Tak.
0: 321-321-321. Dzwońcie do ogólnopolskiej centralki porannego wstawanka.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wstajemy rano, słuchajcie, kawa, bez żadnych innych używek, mamy nadzieję, mycie zębów, soczek wyciśnięty z pomarańczy.
1: Nie wolno.
0: Co?
1: Nie wolno soku z pomarańczy na czczo, on zakwasza, nie.
0: Jakieś nowinki, ale tak. No przecież szklankę wyciśniętego soku z cytryny podobno dobrze robi na trawie.
1: Ale nie ma pektyny, wtedy nie masz uczucia sytości.
0: Nie. Czego nie ma?
1: Chyba pektyn to się nazywa dokładnie, jakiegoś tam jeszcze...
0: Nie jadłem pektyn nigdy.
1: Nie?
0: Taka z Podlasia. Kto się do nas dodzwonił? 321-321-321, halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry, tu Kasiu z koła. Jestem kierowcą, jodę teraz kawę do palarni. Pozdrawiam wszystkich kierowców, mobilków i wszystkich z koła.
1: Jak tam, palą? Kawę w palarni palą?
0: Tak, bo to są ziarna na razie surowe i te, które potem mielisz w młynku, to oni muszą to spalić wcześniej trochę.
1: No, stopczyk, co wy tam palicie?
0: Ja? Arabikę, ale jak pan major woli, to Franc...

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: No co nie mówicie, że to już czwartek, 7 maja, zbliża się 6 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
6: Pożar opanowany, choć do końca akcji daleko, raport strażaków z Puszczy Solskiej.
7: Zbyt łagodny wyrok dla oprawców Kamilka, będzie zaskarżony.
6: Finał w komplecie to PSG zagra z Arsenalem o Puchar Ligi Mistrzów.
5: Szósta.
6: Dobra wiadomość o poranku. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie już się nie rozprzestrzenia. Takie optymistyczne informacje przekazuje Radiu Z Straż Pożarna.
7: Mocny wiatr, który utrudniał prowadzenie akcji, już ustał. Od rana do walki z ogniem wrócą śmigłowce i samoloty gaśnicze.
6: Reporter Radia Z Daniel Wrzost jest w kontakcie ze strażakami. Dzień dobry. Jakie są prognozy na najbliższe godziny?
8: Jeżeli pogoda dopisze, to wszystko jest na dobrej drodze. Tak usłyszałem od strażaków z Biłgoraja. Wieczorem prognozy przewidują deszcze w okolicach Puszczy Solskiej. Do tego nie wieje już tak jak wczoraj, więc ogień nie rozprzestrzenia się, ale w lesie wciąż jest bardzo sucho, mówi Mariusz Kiczyński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
9: Akcja jest trudna z powodu tego, że tak, lasy są bardzo palne. Pożar rozpoczął się na lasach prywatnych, na lasach niezagospodarowanych, gdzie nie ma dróg, gdzie straże pożarne tak naprawdę nie mogły dojechać. Tam zaczęło się całe centrum.
8: Na ten moment nie ma decyzji o ewakuacji okolicznych mieszkańców. Straż twierdzi, że jeśli pogoda będzie po ich stronie, to ewakuacji nie będzie konieczna.
7: Służby szacują, że pożar zajął w sumie 500 hektarów.
6: Bliscy Kamilka zapowiadają zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-latka z Częstochowy. Ojczym, który go maltretował, dostał 25 lat więzienia. Matka, która na to pozwalała, 16 lat.
7: Wczorajszy wyrok nie zadowala też prokuratury, która chciałaby Dawid B. sądzony był za zabójstwo. Sąd jednak zmienił kwalifikację czynu na ciężki uszczerbek na zdrowie.
6: Co dalej w sprawie, która wstrząsnęła Polską? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
10: Rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak mówi wprost, że to było zabójstwo.
11: Nie powinno być zmiany kwalifikacji prawnej czynu.
10: Przyrodnia siostra Kamilka po wyroku mówiła, że ojczym zasługuje na dożywocie. Z decyzji sądu niezadowolony jest także Piotr Kucharczyk z Fundacji To Ja Dziecko.
12: To jest kolejny wyrok, który pokazuje, że wartość życia dziecka w Polsce stoi bardzo nisko.
10: Wszystko wskazuje na to, że wyrok zostanie zaskarżony. Taką możliwość rozważa także prokuratura, która będzie domagać się surowszych kar. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Wyroki w zawieszeniu usłyszało także dwoje innych krewnych Kamilka.
6: Ruch prezydenta w sprawie rynku kryptowalut. Nie chodzi jednak o to, że podpisze trzeci projekt rządowej ustawy po tym, jak dwa poprzednie zawetował.
7: Karol Nawrocki składa w Sejmie swój. Parlamentarzyści już znają rozwiązania zawarte w tym projekcie, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
13: One zostały jako poprawki opozycji zgłoszone w Senacie. Wcześniej były także zgłaszane częściowo przez Polskę 2050. Tu nie ma nic nowego. Tutaj tylko potrzeba dobrej woli ze strony premiera.
7: Eksperci oceniają, że projekt prezydenta jest łagodniejszy niż rządowe. Daje mniejszą kontrolę państwa nad rynkiem kryptowalut.
6: Na rynku paliw dobra zmiana. Ceny maksymalne dzisiaj lekko w dół. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, 98 6 zł i 95 groszy.
7: A olej napędowy 7,26 za litr. Stacjom, które będą sprzedawać paliwo drożej, grożą kary maksymalnie do 1 000 000 zł.
6: Wszystko jasne, już wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołącza PSG, które broni tytułu.
7: Paryżanom do awansu wystarczył remis 1-1 z Bayernem, po tym jak w pierwszym meczu wygrali 5-4.
6: Rewanż śledził dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski.
14: PSG bardzo szybko ułożyło sobie to spotkanie. Już w trzeciej minucie do siatki trafił Ousmane Dembele. Ten gol dał Paryżanom spokój i pozwolił na kontrolę sytuacji. Mogli czekać na okazję do kontrataków. Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale było już za późno, żeby coś zmienić. Harry Kane swojego 54. gola w Lidze Mistrzów strzelił dopiero w 4. minucie doliczonego czasu gry. PSG może zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która 2 razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów.
7: Finał 30 maja w Budapeszcie. Więcej sportu w Radiu Z po 6.30.
6: Krótkie piłki do gościa Marcina Zaborskiego o stałej porze 7:40. Dzisiaj wiceszef klubu PiS Marcin Ociepa.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Klimat się też ociepa, to widać na południu dzisiaj 24-26 stopni. Było.
17: No bo pan ociepa, a ty mówisz, że się klimat ociepa.
16: Dziękuję. Śmieszne. Śmieszne. Na północy dzisiaj nie ociepa, 9 stopni, tam najchłodniej. Pokropi szczególnie na zachodzie.
17: Pokropi ociepa, pokropi.
16: i w centrum też.
15: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
16: To my, wasi gimnazjaliści, dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniamy się nisko, a będziemy za chwilkę plotkować, bo jest nowa taka, no, para, o której wszyscy piszą, wszystkie portale w każdej kolorowej gazecie ta para występuje. Coś niesamowitego, ale że on i ona razem, o nie, o nie, o nie.
16: Bo to będzie dowód na to, że mężczyźni jednak nie plotkują. Zostańcie z nami.

0: Oj, wam powiem, jak tak codziennie sobie idę i jadę później tramwajem do radia, to sobie myślę o tym spotkaniu z wami i zawsze mi się cieplutko robi na serduszku.
1: Była taka piosenka, tramwajem jadę na wojnę, tramwajem z napisem Nürfür Deutsche.
0: A to ja to po prostu po ludzku myślę, rozumiem. Ciepło o spotkaniu ze słuchaczem, nie śpiewam po niemiecku w duszy.
2: Nie?
0: Jak mi miło.
1: Ja wstaję rano i recytuję niemiecką poezję.
0: Witajcie kochani, 11 po 6, jeszcze Kamil wierszyk po niemiecku, bardzo prosimy.
1: Plötzlich chyle ich ein Geräusch, das Geräusch war in ihrem Zimmer.
0: Życzymy miłego dnia.
3: Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only

0: dokładnie kawą, a my mówimy dzień dobry bardzo w Radiu Z, 14 po 6. Ploteczki będą, słuchajcie.
1: Wspaniale, uwielbiam.
0: Natsu i Wojtek Kucina jednak są razem.
1: To było zdanie po polsku?
0: Tak,
1: proszę,
0: tak,
1: że co?
0: Tak, Natsu.
1: Na zdrowie.
0: Nie, że kichnąłem.
1: Natsu.
0: Taka influencerka, Natsu.
1: A.
0: Tak, i Wojtek Kucina są razem.
1: Wojtek Kucina.
0: No.
1: Wojtek Kucina ze Szczecina? To chłopaki nie płaczą?
0: Taki tancerz.
1: Szef wszystkich szefów?
0: Taki tancerz. Ale powiem wam, że moja żona też jest Kucina. Nie baleja, Kucina jest. Bo jak nie wyciągnę naczyń ze zmywarki, to jest zawsze wielka Kucina.
1: A u nas Wiktor Baligura. Nie będziemy się Kucina, że jest wcześnie. Bo jest wcześnie, 15 po 6. Tu Radio Zero.

0: pan Bruno Czarodziej. Yeah. Zobacz tego, Just the way you are, 21 po 6. Wiecie, że w kalendarzu świąt niezwykłych dzisiaj jest Dzień Hasła.
1: O, no.
0: Tak, Dzień Hasła. I z tej okazji teraz będziemy przypominać zasady tworzenia bezpiecznych haseł.
1: Tak, to jest bardzo ważne, żeby wam się nikt nie włamał na konta różne. Ja mam na przykład bardzo bezpieczne hasło. Wszędzie wpisuję datę urodzin. To jest taki kod znany, prawda, no niewielu osobom, więc to jest bezpieczne bardzo.
0: 1410 wpisujesz, tak?
1: 9.07.1410. Tak, a o co chodzi?
0: Ale nie, no tak, słuchaj, to nie jest bezpieczne hasło, datę urodzin. Marek, co ty, no. Nie, no coś bardziej osobistego, na przykład coś, o czym tylko ty wiesz. Takie pytanie, które sobie możesz zadać w głowie, na które odpowiedź znasz tylko ty, nikt inny.
1: Czyli na przykład imię kogoś, z kim pracuję w radiu. Kamil.
0: Też nie.
1: Też nie.
0: Kombinuj dalej.
1: A, czyli na przykład hasłem może być to coś takiego intymnego, tak?
0: Tak,
1: jak mówiła do mnie moja pierwsza miłość.
0: Świetne, tak.
1: Bo ja zawsze byłem szybki, to mówiła do mnie Marek 1, 2, 3.
0: Dobrze, że nie i ty.

0: Céline Dion w Radiu Z. Céline Dion, która niebawem wraca do koncertowania, a za chwilkę u nas wiadomości o 6.30.
1: Będzie o mundialu.
0: No tak, mundial już 11 czerwca, początek mundial w Niemczech.
1: Co to się z tymi biletami podziało? Słuchajcie, oszaleli z tymi cenami. Oni zwariowali.
0: A powiedziałem mundial w Niemczech i sprawdzałem, czy zareagujesz. A tu nic.
1: Powiedziałeś mundial w Niemczech?
0: A chyba jest w Stanach i w Meksyku.
1: Aż Paula z Michałem mówią, co oni za głupoty, pierdy małe.
2: W Kanadzie jeszcze.
1: Jeszcze w Kanadzie właśnie.
0: Jeszcze w Kanadzie
1: jak
0: właśnie.
1: Dobrze, że są ludzie, którzy cokolwiek ogarniają w tym radiu.
0: Szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30.
3: Reklama. Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
1: Mamy już 6.30, to oznacza, że właśnie teraz w Radiu Z wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
7: Policja zatrzymała nastolatka, który może mieć związek ze śmiercią Wiktorii z okolic Nowego Tomyśla.
8: 13-latka zmarła rok temu. Śledczy zakładali, że targnęła się na swoje życie. Teraz jednak podejrzewają, że została zamordowana i nie wykluczają, że mógł to zrobić 15-latek.
7: Chłopak trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak naszemu reporterowi Adamowi Kaźmierczakowi.
9: Śledztwo wskazuje na to, że ten chłopak mógł tego dokonać sam.
10: Oczywiście nic nie wskazuje na to, żeby były to zamieszane inne osoby. Chcę wyjaśnić, że pewnych szczegółów, czy wielu szczegółów tej sprawy ujawnić nie możemy, zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.
8: Policja nie zdradza też, jakie relacje mogły łączyć nastolatków.
7: Na Łotwie rozbiły się dwa drony, które wleciały z Rosji. W okolicy, gdzie spadły, są policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze.
8: Według łotewskich mediów jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją.
7: Główny ukraiński negocjator leci w najbliższych dniach do Miami. Rustem Umierow ma się spotkać z negocjatorem Trumpa Steve'em Witkoffem. Biały Dom potwierdza, że trwają przygotowania do rozmów.
8: Byłby to pierwszy od kilku tygodni kontakt na wysokim szczeblu między Kijowem a Waszyngtonem. Po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran negocjacje pokojowe Rosja-Ukraina utknęły w martwym punkcie. Informacja o spotkaniu w Miami pojawia się po tym, jak Ukraina odrzuciła rosyjską propozycję rozejmu na czas świętowania w Moskwie Dnia Zwycięstwa 9 maja.
7: Kijów ją odrzucił, bo Moskwa naruszyła ogłoszone przez Ukrainę zawieszenie broni. Gwałtownie rosną ceny biletów z drugiej ręki na piłkarski mundial. Najtańsza wejściówka na finał kosztuje teraz minimum 9 tysięcy dolarów. Najdroższa, uwaga, prawie 65 tysięcy.
8: Do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej został nieco ponad miesiąc. Wiele osób z dużym zyskiem sprzedaje bilety kupione od FIFA. Ceny różnią się w zależności od prestiżu i rangi spotkania oraz miejsca na trybunach.
7: Bezcenne wiadomości sportowe w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Siatkarze z Warszawy lubią brąz. PGE Projekt, rywalizację o najniższy stopień podium plus ligi, zamknął w czwartym meczu. Stołeczni pokonali ASEK Resowie 3-0. W kolejnych partiach byli lepsi do 19, 15 i 20.
13: Bardzo pewnie weszliśmy w ten mecz, tak naprawdę od początku do końca go kontrolowaliśmy. Cieszymy się oczywiście, są jakieś tam niedosyty, ale każdy medal uważam w tej lidze trzeba docenić.
12: Mówił rozgrywający projektu Jan Firlej. Na złotych medalistów musimy jeszcze poczekać. W czwartym meczu finałowej rywalizacji do wyrównania doprowadził Aluron CMC Warta. Zawiercianie grali w Lublinie z Bogdanką Luk 3-1. Piąty, decydujący mecz w niedzielę. Ceny biletów na mundial idą w górę. W Stanach Zjednoczonych za najdroższe wejściówki na finał trzeba zapłacić blisko 65 tysięcy dolarów. Za najtańsze ponad 9 tysięcy. Głosy w tej sprawie zabrał szef FIFA, chociaż niektórzy twierdzą, że ceny oferowanych przez nas biletów są wysokie. W Stanach Zjednoczonych można je odsprzedawać znacznie drożej, nawet dwukrotnie, tłumaczył Gianni Infantino. Mundial ruszy 11 czerwca, a 30 maja finał Ligi Mistrzów Arsenal zagra z PSG. Więcej na ten temat w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
11: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: No była taka fala przyjemnych upałów, nic z tego nie zostało, bo dzisiaj maksymalnie 23 stopnie na południu, ale burzowo u was, a na północy tylko 9-10 stopni i też deszcz. Znaczy ten deszcz nie będzie taki ciągły przez ten czwartek, czasami błyśnie słońce.
1: Czy to ale... będzie deszcz o charakterze nawalnym?
0: Deszcz o charakterze przelotnym.
1: Przelotnym,
0: przelotnym,
1: rozumiem.
0: Ale ochłodzenie, no 9 stopni dzisiaj w Trójmieście. No.
3: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Czyli wiecie, to jest ten dzień, kiedy można znowu sięgnąć po ulubiony stary Polar z garażu.
0: Masz taki Polar?
1: Oj.
0: Ja się pozbyłem.
1: Ja mam, walczę cały czas.
0: A pokaż. To mój.

0: Dawid Podsiadło, słuchacie Radia Z za 19.07, czwartek rano. Kochani, uwaga, Sting, jeden z najbardziej ukochanych przez Polaków artystów.
1: Every Breath You Take.
0: Yeah. Mm-hmm. Oraz
1: Fragile.
0: Oraz
1: Fields of Gold.
0: On w wywiadzie ostatnio powiedział, Sting, że żadne z jego dzieci nie odziedziczy po nim jego fortunę.
1: A to dziad, a nie Sting.
0: No bo mnie, no, ma argumenty, bo mówi, że uczył dzieci całe życie, że trzeba pracować, że nic nie ma za darmo. No także no, trochę to pochwalam.
1: Czyli nie daje pieniędzy dzieciom, tak?
0: Tak.
1: A to słuchajcie, zupełnie jest inaczej niż u nas w domu, bo u mnie na przykład jest tak, że jak tylko otwieram portfel, to od razu się niesie po mieszkaniu. One wszystko biorą, każdą złotówkę w siebie. Już nic nie mam w portfelu, jestem goły i wesoły, pożyczam od nich pieniądze.
0: Ale te dzieci się nie skarżą, to ciekawe chyba, co nie?
1: Jak nie skarżą? Podobno nie mówią tego wprost Stingowi.
0: Znaczy, to pewnie wygląda tak. Tato Stingu, dasz milion dolców? Nie? No to trudno. Noż jasny gwint, że mi się taki szkot trafił. Raz w Poznaniu był na koncercie, się nauczył od nich, no dajcie spokój.
1: Świetnie udajesz dzieci Stinga, powiem ci. Nie myślałeś, żeby być aktorem, Marek?
0: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy z Poznania. Oszczędnie powiem wam, która godzina?
1: No.
0: Szósta.
1: A nie zauważyłeś mojego pytania, rozumiem.

0: Dzień rozpoczęty z Radiem Z. Doskonały wybór. Weź nas ze sobą do pracy. Za 12:07. Nie wiem, czy wiecie, słuchajcie, że prezydent Nawrocki ma swojego osobistego kucharza. Właśnie czytamy o nim w gazetach. Pan Łukasz Miecznikowski. I teraz uwaga, trzymajcie się, odstawcie kawę. Który ma ksywkę, osobisty kucharz pana prezydenta, ma ksywkę Bigos.
1: Bigos, jakie ładne przezwisko. Ale to brzmi jak przezwisko jakiegoś gangstera z Trójmiasta, prawda? Wiecie, jakie jest ulubione zdanie Bigosa? Baranina.
2: Ja słyszałem, że prezydent najbardziej lubi ryby.
1: Tak?
0: Które?
2: No. Te, które sam ułaskawił.
3: Radio Z.
2: Ale Bigos, Bigos krzywa dla kucharza Bigos. Gorzej może być tylko mielone.
0: No tak. Mielone, zrób coś do jedzenia.

0: Ależ ona ma pary w tym głosie, po prostu Ewa Farna. Właśnie, zawsze się zastanawiam, nigdy nie wiem, że mianownik kto co Ewa Farna, a dopełniasz kogo czego?
1: Ewy Farnej.
2: Albo Farny, to nie wiadomo.
1: Nie, Farna jest na Polsacie, to nie, to taki program.
0: Już za chwilkę o 7 wiadomości Radia Z. Zostańcie z nami.

0: lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99, a woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
16: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
17: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
18: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
18: Doskonale, kupujemy.
20: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: Po reklamie.
25: Jest czwartek, 7 maja, zbliża się 7 i słuchacie Radia Z. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
26: Dwa obce drony rozbiły się na Łotwie, nadleciały z Rosji.
27: Pogoda pomoże gasić Puszczę Solską, pożar już się nie rozwija.
26: Nerwów trochę mniej, po obowiązkowych pisemnych matury wchodzą w kolejny etap.
25: Siódma.
26: Rosyjskie drony wleciały na Łotwę. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej.
27: Na miejscu są jednostki Narodowych Sił Zbrojnych, Policji i Straży Pożarnej.
26: Tylko potwierdzone wiadomości zbiera dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk. Dzień dobry. Co na ten moment wiemy?
25: Wiemy, że służby cały czas prowadzą swoje dochodzenie. W Rzeżycy to niedaleko granicy z Rosją. Pożar składu ropy udało się już ugasić. Trzeba było schłodzić jeden ze zbiorników. Dodatkowo ogłoszone zostały alerty dla mieszkańców z tamtych terenów. Szukajcie schronienia w pomieszczeniach, zamknijcie okna i drzwi. Jeśli zauważycie nisko lecący podejrzany lub niebezpieczny obiekt, nie zbliżajcie się do niego i dzwońcie pod 112, bo jak się okazuje, na terytorium Litwy z Rosji wleciało kilka dronów. Tylko te dwa się rozbiły.
27: Łotewskie wojsko wzmocniło obronę powietrzną na wschodniej granicy, skierowało tam dodatkowe jednostki.
26: Dobre prognozy na ugaszenie ognia w Puszczy Solskiej. Strażacy walczą z pożarem lasu trzeci dzień, ale teraz zaczyna sprzyjać im pogoda.
27: Wiatr ustał, a wieczorem w okolicach Biłgoraja może spaść deszcz. Pożar mógł zająć nawet 500 hektarów i już się nie rozprzestrzenia.
26: Ale czy mieszkańcom okolicy nadal może grozić ewakuacja? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: Mieszkańcy Józefowa na przykład opowiadają, że takiego ognia nie widzieli od dawna. Boją się i o lasy, i o swój dobytek.
1: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
0: Służby jednak uspokajają. Jak słyszę w sztabie kryzysowym, na razie ewakuacja nie wchodzi w grę. Mieszkańcy nie powinni jednak wchodzić do lasów, mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fijołek.
2: Omijać jak najszerzej te drogi, aby nie wchodzić do lasu.
0: Cały czas zablokowane są okoliczne drogi. Ruchem steruje policja. Mateusz Kasiak, Radio Z.
27: O poranku do walki z ogniem mają wrócić śmigłowce i samoloty gaśnicze.
26: Prokuratura, rzecznik praw dziecka i bliscy Kamilka uważają, że wyrok na jego oprawców jest zbyt łagodny i zapowiadają jego zaskarżenie.
27: Z Radia Z wiecie, że sąd w Częstochowie za maltretowanie 8-latka skazał ojczyma na 25 lat więzienia. Matka, która na to pozwalała, dostała 16 lat.
26: W sądzie był nasz reporter Szymon Kastelik.
3: Siostra Kamilka ocenia wyrok jako zbyt łagodny. Uważa, że była to zbrodnia zabójstwa i domaga się dożywocia dla ojczyma oraz co najmniej 25 lat więzienia dla matki chłopca. Jak zapowiada, będzie domagała się apelacji.
4: No jest mi trochę przykro.
3: Jak dodaje siostra Kamilka, żaden wyrok nie przyniesie jej ulgi, ani nie będzie wystarczająco sprawiedliwy wobec tego, co spotkało jej brata. Apelacji i zaostrzenia wyroku chce też rzecznik praw dziecka. Częstochowa, Szymon Kastelik, Radio Z.
27: Skazano też dwoje innych krewnych chłopca. Usłyszeli kary w zawieszeniu. Kamil zmarł niemal 3 lata temu, po ponad miesiącu walki lekarzy o jego życie.
26: Kryptowaluty po swojemu chce regulować prezydent Nawrocki. Składa w Sejmie własny projekt dotyczący tego rynku.
27: Mimo że koalicja robi trzecie podejście do tematu, po 2 wetach Nawrockiego. Pałac Prezydencki twierdzi, że rząd nie wykazuje woli współpracy nad zapisami, które uporządkowałyby rynek.
26: Reporter Radia Z Daniel Wrzosa zna szczegóły tego projektu. To co prezydent proponuje w swojej ustawie.
5: No, jego projekt oparty jest o rozwiązania zaprezentowane przez rząd, ale rozszerzony o poprawki m.in. PiSu, które wcześniej Sejm odrzucił. Kancelaria prezydenta twierdzi, że to projekt kompromisowy. Wicepremier Radosław Sikorski pyta, skąd u prezydenta taki upór w wetowaniu rządowych ustaw o kryptowalutach.
6: Za pieniądze zonda krypto pompowano kampanię wyborczą pana prezydenta. Dzisiaj dowiadujemy się coraz więcej, jak pieniądze tych gangsterów były wykorzystywane w polskiej polityce.
5: Wiadomo, że trzecia próba przyjęcia ustawy rządowej skończy się jak 2 poprzednie. Nad rynkiem nadal nie będzie skutecznej kontroli, a inwestorzy nie będą wystarczająco zabezpieczeni.
27: Swoje propozycje dotyczące kryptowalut złożyła też Polska 2050.
26: Najgorsze już za nimi. Maturzyści przebrnęli przez obowiązkowe pisemne sprawdziany polskiego, matematyki i języka obcego.
27: Teraz przed nimi egzaminy ustne i testy na poziomie rozszerzonym.
24: Już stres trochę zszedł?
28: Prawdę mówiąc, nigdy go nie było.
29: Teraz to nie było jakoś bardzo stresu dużo. W przyszłym tygodniu, jak będzie jakaś matematyka rozszerzona, to dopiero stres się zacznie.
24: Te ustne to będzie większe czy mniejsze wyzwanie?
29: Myślę, że mniejsze wyzwanie, ale jednak trochę boję się ustnego polskiego, ale jeśli chodzi o angielski, to raczej jestem spokojna.
30: Ja myślę, że ustne to jest tylko taki stres, żeby nie wypaść głupio.
24: To jaki teraz plan? Czy jeszcze jakieś powtórki, czy już raczej odpoczynek?
31: Myślę, że jakieś drobne powtórki do rozszerzeń mogą jeszcze być, ale generalnie wydaje mi się, że większość już jest dość dobrze przygotowana.
26: Z maturzystami z pierwszego liceum imienia Kopernika w Łodzi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Matury potrwają do końca miesiąca.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
33: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
34: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
35: Miano najchłodniejszych miast w Polsce wylosowały dzisiaj Gdańsk i na zachodzie Zielona Góra. U was takie maksymalnie 10 stopni. Najcieplejsze miasta to dzisiaj Rzeszów i Lublin. Tutaj zobaczymy na termometrach nawet 25 stopni. Dużo chmur. Z tych chmur może pokropić bardzo dobrze. Wreszcie spadnie deszcz. Przede wszystkim w centrum, na południu i na zachodzie.
33: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
34: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
32: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
36: Tak, to my, 5 po 7.

0: czekaj, zwykły, rozszerzony, co, jak to było?
1: Ja w liceum byłem taki gruby, że wszystkie przedmioty miałem rozszerzone. Kochani, good luck życzymy wam na rozszerzonym angielskim.
0: Good luck, good luck. Good luck, tak. No. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry bardzo. No przecież to jest nazwa tego programu.
0: Dzień dobry.
1: Najlepszy poranny program radiowy w Polsce. No nie bójmy się powiedzieć tego głośno i wyraźnie.
0: Dzień dobry.

0: Alphaville, Big in Japan. To jest chyba jeden z twoich ulubionych zespołów, prawda? Alphaville.
1: Alphaville, znaczy wszystkie zespoły z lat 80. są moimi ulubionymi zespołami, gdyż jestem rocznik 76, więc wtedy miałem 12 lat.
0: 76, chyba 1776. Kochani, 20 minut po godzinie 7. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Trwa rząd za pieniądza i jak dzisiaj odbierzecie od nas telefon, to będzie łaga cigi cigi.
1: O, to jest pan Laskowski.
0: Bo my dzisiaj płacimy 18 tysięcy złotych za odebranie telefonu, ludzie.
1: Jacie, a nagroda główna, no to jest 600 tysięcy i dopiero będzie łaga cigi cigi. A teraz mamy dla państwa taki specjalny bonus z okazji łaga cigi cigi do godziny 8, tak? Do godziny 8, dobrze ja mówię?
0: Dobrze mówisz.
1: Jeden SMS, to wysyłasz jeden, płacisz za jeden, a przychodzi ich 6 tysięcy.
0: Dopiero łaga cigi. Łaga cigi się nie powtórzy więcej, więc
1: rządza pieniądza to wygrania. Łaga cigi cigi pieniędzy. Wyślijcie SMS o treści Radio Z na 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 z VAT-em. I jak Bartek mądrze powiedział, każdy SMS, jak teraz wyślecie, to mnożymy go razy 6 tysięcy.
0: Do dzieła, ludzie. Słowo Radio Z. Radio Z wysyłasz teraz pod 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: A gorące hiszpańskie rytmy o poranku w Radiu Z, a z nami gorący, przystojny mężczyzna Marcin Zaborski.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Słuchajcie, Marcin, czemu ty wydrukowałeś pracę magisterską do radia, przyszedłeś z nią?
1: Bo mam tu dużo, dużo ważnych informacji. No, na przykład, że będzie w Polsce 500 000 żołnierzy. Wiecie, co to znaczy?
0: A ile jest teraz?
1: Że
3: pół miliona żołnierzy?
1: Pan i pan. Mogą się spodziewać.
2: Nie, ale co? No, tak. Ale czekaj.
0: Pobór do wojska?
1: No, pół miliona.
0: Ja nie mogę, ja mam bardzo ważnego dentystę wtedy.
1: Ale to...
2: Ja się nie nadaję.
1: A to wiemy, ale to nie ma znaczenia.
3: Przygotowali się pół miliona żołnierzy, to znaczy, że trzeba będzie kupić milion butów.
2: No, ale
0: dobre. Z tej okazji, że dzisiaj twoim gościem będzie Marcin Ociepa, przygotowaliśmy pytanie dla ciebie. Czy to będzie rozmowa o klimacie, a ty musisz zapytać dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Bo klimat się ociepa. Aha. Zapraszamy 8:02, Marcin Zaborski.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
4: Rządza pieniądza.
3: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
5: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Po reklamie.
7: Punktualnie 7.30, czwartek 7 maja na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Zagrzmi dziś na południowym wschodzie Polski. IMGW wydaje żółte alerty przed burzami dla lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i południowo-wschodniej części świętokrzyskiego oraz dwóch powiatów mazowieckiego.
9: Burzom będzie towarzyszyć silny deszcz i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Ostrzeżenia obowiązują od 14 do 8 jutro rano.
8: Trybunał Konstytucyjny nie zamierza respektować orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prezes Polskiego Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuści nowych sędziów do pracy.
9: Skargę do Strasburga złożyła cała czwórka, której prezes uniemożliwił podjęcie pracy. Jak mówi mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która ich reprezentowała, decyzji Trybunału w Strasburgu nie można lekceważyć.
10: Nie, to tak nie działa. Te zobowiązania muszą być wykonane. Zabezpieczenie jest natychmiast wykonalne i organy publiczne powinny się do tego zastosować.
9: Trybunał Konstytucyjny w oświadczeniu rzeczniczki tłumaczy jednak, że podlega tylko polskiemu prawu i konstytucji.
8: Węgrzy chcą postawić Orbana przed sądem. Takiego zdania jest 65% pytanych w sondażu Median. Chciałoby tego niemal 90% wyborców partii TISA. Według ankietowanych ustępujący premier miałby odpowiadać za domniemane przestępstwa popełnione w czasie ostatnich 16 lat swoich rządów.
9: Sondaż pokazuje też, że niecały miesiąc po wyborach parlamentarnych poparcie TISY nadal rośnie. Teraz zagłosowałoby na nią 70% pytanych, na Fidesz Orbana 23%.
8: Norwegia zabiera na mundial trzech najlepszych kucharzy. Jednym z nich jest Aron Espeland, przyjaciel z dzieciństwa napastnika Manchesteru City, reprezentanta Norwegii Erlinga Haalanda. Jest złotym medalistą kucharskiej olimpiady sprzed 6 lat. Specjalizuje się w kuchni francuskiej.
9: Zapewnia, że na mundialu będzie spełniać każde kulinarne życzenie drużyny. Reprezentacja potrzebuje aż trzech kucharzy do pracy w trzech miejscach. W bazie w Greensboro oraz w hotelach w Bostonie i New Jersey, gdzie Norwegia rozegra mecze grupowe. Będą to spotkania z Irakiem, Senegalem i Francją.
8: Ale najpierw Liga Mistrzów. Wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleni Termoorganika.
12: Paryż znów świętował awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Broniące tytułu PSG w rewanżu 1-1 zremisowało z Bayernem Monachium. To wystarczyło, bo w pierwszym spotkaniu Paryżanie byli górą aż 5-4. W finale ich rywalem będzie londyński Arsenal. Mecz otrzymają w Lidze Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. A Iga Świątek w Rzymie zagra z Katie McNally w drugiej rundzie. Amerykanka awansowała po wygranej w dwóch setach z Australijką Darią Kasatkiną. Z Igą zagra jutro, a nasza tenisistka już się nie może doczekać, bo jak zdradza, turniej w Rzymie zalicza do grona tych ulubionych. Często przyjeżdżają tutaj moi znajomi i rodzina. Turniej jest blisko Polski, zresztą do Rzymu. Każdy chce przyjechać. Iga jest naszą ostatnią nadzieją. W Rzymie z włoskiego turnieju odpadli już Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Nasi hokeiści zagrają dzisiaj o to, żeby ciągle liczyć się w grze o awans do elity. W czwartym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu biało-czerwoni zmierzą się z Japonią. Początek o 19.30.
11: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
6: Bartek, co w pogodzie?
7: No, proszę ciebie, jest tak, że na północy jest ochłodzenie, tak? Także od morza idzie. Mhm. I później im bardziej na południe i wschód, to tym cieplej.
6: Przygotowałeś
7: tak
6: się.
7: Od 10 nad morzem, później Warszawa 15-20, a południowy wschód 25.
6: Przepraszam, serio?
7: Bartek, jak mówię, że na południe, to przechyla głowę.
11: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Zostawcie Tytanika. Za 20 minut będzie 8. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
1: Ale ja nie ruszałem żadnego Tytanika. No co mi to
0: mówi? Śpiewali oni.
2: To taka piosenka, Bartek, spokojnie.
1: Chociaż bo zawsze coś zginie i zawsze na mnie.
2: Nie, jak leci piosenka Zostawcie Titanika, tak? Zawsze się zastanawiam, co by było, gdyby w tym filmie Titanic ta Kate wzięła tego Leo na te drzwi, a nie zachowała się samolubnie i go puściła. Tam było miejsce.
0: Było miejsce.
2: On by się tam przecież zmieścił.
0: Te drzwi były dwuosobowe, zdecydowanie.
2: Leci muzyczka wojskowa, dlatego że słuchajcie, prezydent USA zapowiedział wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec i przeniesienie ich do innych krajów, w tym do Polski.
0: To jest dobra informacja.
2: To jest bardzo dobra informacja. I uwaga, Donald Tusk, premier, zapowiedział, że w kwestii sprowadzenia tych wojsk amerykańskich nad Wisłę będzie, uwaga, współpracował z prezydentem Karolem Nawrockim.
0: Ale czekaj, że pan premier będzie z panem prezydentem.
2: Tak zapowiedział.
0: Czy to jest święta wojna? Czy to właśnie jest wielkie pogodzenie dwóch zwaśnionych światów?
1: Nie, ja nie wiem, ale mi się wydaje, że jak ci żołnierze z Niemiec przyjadą wszyscy do nas, to przywiozą dużo gumy kulki. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
19: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
20: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
21: Po reklamie.
22: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam.

0: Hura, dzisiaj matura, kolejny dzień matur, moi drodzy, poziom rozszerzony od 9:00.
1: Wspaniały czas.
0: Tak, a największą gwiazdą tegorocznych matur jest kto? 18-letni zawodnik FC Porto, reprezentant Polski w piłce nożnej, mówi się o nim, nadzieja polskiej piłki, Oskar Pietruszewski.
1: Tak.
0: I Oskar Pietruszewski zdaje maturę w swoim liceum w Białymstoku.
1: To jest naprawdę wielki szacunek, Oskar, no wielka gwiazda piłkarska i normalnie przyjechał, wziął długopis i napisał maturę, no.
0: Koledzy wow. Sobie zrobili z nim zdjęcie i pewnie nauczyciele też, panie tak. Oskar, można zdjęcie. Można.
1: I brawo, Oskarze. Dziękujemy ci za motywację dla wszystkich maturzystów, bo pokazałeś, że żeby być gwiazdą i zarabiać miliony, to matury nie trzeba.
2: Radio Z i już.
1: Za 7:08.

0: Słuchaj, że Dawid jeszcze młody, co zarywam noce, tak, kiedy to było, jak się noce zarywało.
1: Nasz dobry kolega.
2: Zarwałem noc, posiedziałem do 22:30.
0: No, musiałeś odsypiać pewnie 3 dni później, prawda?
1: Tak na ciebie patrzę, Bartek, to ty chyba możesz posiedzieć dłużej. Już za chwilę, wiadomości o 8, później 8:02, gość Radia Z dzisiaj, Marcin Ociepa, wiceprzewodniczący klubu PiS, były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: Na rozmowę zapraszam Marcin Zaborski, już za chwilę.
3: Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19:00. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zliczaj prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na Was od 19:00.
4: Reklama.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
9: Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Po reklamie.
0: Jeszcze chwila, jeszcze moment i będzie 8:00. Posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Damiuk.
14: Rosyjskie drony nad Łotwą, jeden spadł na magazyn paliw.
15: Pogoda po stronie strażaków, pożar Puszczy Solskiej pod kontrolą.
14: A gościem Radia Z jest Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ósma.
14: Łotwa wzmacnia obronę swojego nieba po tym, jak nad ranem na jej terytorium rozbiły się 2 rosyjskie drony.
15: Jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej blisko granicy. Na miejscu jest wojsko i służby.
14: Reporter Radia Z Daniel Wrzos zbiera najnowsze informacje po tym incydencie. Co nowego wiemy?
16: Straż pożarna otrzymała zgłoszenie, że na terenie składu ropy w Rzeżycy, 40 km od granicy z Rosją, mógł wybuchnąć pożar. Na miejscu okazało się, że konieczne było jedynie schładzanie zbiornika, w który uderzył jeden z dronów. Wcześniej służby ostrzegały o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej i zalecały okolicznym mieszkańcom pozostać w domach i pozamykać okna. Wojsko w najnowszym komunikacie informuje, że nie ma już potencjalnego zagrożenia w przestrzeni powietrznej nad Łotwą, ale dodatkowe siły skierowano w pobliże wschodniej granicy.
15: Łotewskie wojsko przyznaje, że dopóki trwa rosyjska agresja, to takie sytuacje będą się powtarzać.
14: Pożar opanowany, ale gaszenie trwa. Ogień w Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia.
15: Wiatr ustał, a na Lubelszczyźnie zaczęło padać. Do tej pory pożar lasu w okolicach Biłgoraja zajął około 500 hektarów.
14: Mieszkańcy pobliskiego Józefowa mówią, że takiego kataklizmu dawno nie widzieli.
17: Ten dym, te okna, myśmy się po prostu bali. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci. No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
18: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. Ten ogień to nie było, że w jednym miejscu. Dopiero w jednym miejscu jest, a za chwilę jest takie duże i za chwilę w drugim miejscu. Także to było to takie straszne, to było trochę.
15: Nie ma mowy o ewakuacji mieszkańców, ale służby nadal apelują do nich, by nie zbliżać się do lasu i nie otwierać okien.
14: Koalicja Obywatelska 10 punktów przed PiS-em w najnowszym sondażu Opinia 24 dla Gazety Wyborczej. Partia Donalda Tuska ma ponad 31% poparcia.
15: Prawo i Sprawiedliwość przekracza 21%. Podium zamyka Konfederacja z ponad 12% poparciem.
14: Dalej Konfederacja Brauna ponad 8% i Lewica 7%.
15: Pod progiem lądują Razem, PSL i Polska 2050.
14: Najważniejsza polityczna rozmowa poranka teraz w Radiu Z. Marcin Zaworski i jego gość.
19: A razem z nami poseł Marcin Ociepa, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, prezes Stowarzyszenia Odnowa, były wiceminister obrony. Kłaniam się, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: I na rozgrzewkę, jak zawsze, u nas krótka piłka. Dziś pytanie, czy w PiS-ie dojdzie do rozłamu jeszcze przed wyborami, tak czy nie?
20: Nie.
19: Odpowiada nasz gość. Zobaczmy, co na to nasi słuchacze. Sonda na radioz.pl już ruszyła. Czekamy na Państwa odpowiedzi. No właśnie, ale Marcin Mastalerek dość dobrze Was zna. Dużo o Was wie. I to on, były szef gabinetu prezydenta Dudy, mówił w TVN24, że Jarosław Kaczyński rozhuśtał sytuację polityczną w PiS-ie i robi wszystko, żeby doszło do rozłamu.
20: Ja przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica szli do wyboru w 2015 znacznie bardziej zróżnicowani, bo było jeszcze, była i Solidarna Polska, wówczas Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina i nawet to były formacje, które nie były w Prawie i Sprawiedliwości, a mimo to szły na jednych listach, więc tym bardziej jest przestrzeń na taką różnorodność w samym Prawie i Sprawiedliwości.
19: A dzisiaj macie jedną partię, tyle że w tej partii różne frakcje i te frakcje ze sobą ewidentnie walczą. Ludzie Czarnka zakładają stowarzyszenie w kontrze do ludzi Morawieckiego. No to jest zupełnie normalne pana zdaniem?
20: Zjednoczeni w różnorodność. To jest dewiza Unii Europejskiej.
19: Piękny
20: to może
19: slogan.
20: Być dewiza Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobrze. My musimy dzisiaj iść szerokim frontem, szeroką ławą do wyborców.
19: Tylko, że każdy z tych polityków,
20: obozem.
19: Czarnek, Morawiecki, próbują pokazać, że mają więcej szabel, że mają większe muskuły, że są ważniejsi w Prawie i Sprawiedliwości. To o to w tym wszystkim chodzi.
20: To akurat ani nic nowego, ani nic drożnego w polityce, że politycy pokazują muskuły, że starają się pokazać swoją siłę, ponieważ tak, no polityka to jest rywalizacja, ale to jest także, no, przeciąganie trochę liny, no jakie to będzie Prawo i Sprawiedliwość, jaki to będzie przyszły rząd.
19: Ale wszyscy na to patrzą, maślarze oskarżają Morawieckiego, że chce obalić Czarnka jako kandydata PiSu na premiera.
20: Nie, oczywiście ta różnorodność ma swoje granice, bo jest potrzebna dyscyplina, jest potrzebny jeden front, jest potrzebna walka, skupienie się na walce o głosy wyborców, na punktowaniu rządzących, a nie na walkach wewnętrznych. Także jeżeli to będzie rywalizacja na temat tego, kto zrobi więcej inicjatyw, więcej konferencji programowych, kto zrobi więcej spotkań otwartych z mieszkańcami, kto pozyska więcej wyborców, to dobrze. Jeżeli to będzie przekraczać te granice, no to oczywiście będzie to polityka samobójcza, a o to moich kolegów i koleżanki nie podejrzewam.
19: To spójrzmy poza polską partyjną politykę. W nocy dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i się tam rozbiły. Jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej. No i wraca pytanie o możliwy atak Rosji na jeden z krajów NATO. Pana zdaniem, atak realny, możliwy w najbliższym czasie?
20: Po pierwsze, już kraje NATO są atakowane przez Rosję, zarówno w cyberprzestrzeni i tutaj też prawnicy prawa międzynarodowego, prawa wojennego zwracają na to uwagę, że to trzeba mówić o wojnie w cyberprzestrzeni. Po drugie, mamy do czynienia z agresją hybrydową, czyli akty sabotażu, działalność służb specjalnych Rosji i Białorusi, no też nosi znamiona agresji. Natomiast jeśli pan pyta o kinetyczny atak, no to na razie nie ma spełnionych tak zwanych indykatorów tego typu ryzyka. Natomiast no oczywiście to jest pytanie do rządzących, którzy mają pełen obraz sytuacji dostarczanej przez służby specjalne.
19: No to szef ABW, pułkownik Rafał Syrysko w Rzeczpospolitej mówi tak, obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych w Polsce, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Rosja ciągle przesuwa granice.
20: Tak, ale to jest ciągle działalność poniżej progu wojny.
19: I tak? W pana zdaniu w najbliższych miesiącach wojna w którymś z krajów NATO wywołana przez Rosję nie jest możliwa?
20: Nie. Dlatego, że nie ma żadnych indykatorów zbliżającej się agresji pełnoskalowej. Natomiast musimy być przygotowani na większą intensyfikację aktów sabotażu, bo o tym mówi szef ABW, tak? Czyli o tym, że mogą być na przykład podpalenia składów, magazynów.
19: I to już widzimy.
20: A nawet ostatnio pożary lasów, tak? No pytanie, czy to także nie jest wywołane
19: tego
20: przez
19: nie
20: naszych,
19: wiemy, czy...
20: naszych adwersarzy.
19: No to pytanie teraz, czy będą oklaski w tym momencie dla Władysława Kosiniaka-Kamysza od pana?
20: Za co? Za
19: no
20: co,
19: bo panie,
20: na liczbę woską szukam nieustannie, za co mógłbym mówić brawo i nie znajduję.
19: Szef MONU zapowiada, że za 4 lata będziemy mieli 500 000 żołnierzy w Polsce, w tym 300 000 żołnierzy zawodowych. Realny plan?
20: Na razie nic na to nie wskazuje. To znaczy, po pierwsze...
19: Ale gdyby tak było,
20: mamy,
19: to dobrze?
20: Tak, oczywiście. Oczywiście powinniśmy iść w kierunku przynajmniej 300 000 armii.
19: Tak, to wy mówiliście jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, że taką armię stworzycie. 300 000.
20: I podwoiliśmy w czasie naszych rządów armię, nawet więcej, 97 000 do 200 000, więc my byliśmy na ścieżce. Obecnie przyrost sił żołnierzy do wojska, rekrutów, spowolnił, więc ja nie wierzę w te harmonogramy, chyba że coś zostanie odwrócone.
19: 500 000 to jest nierealny plan pana zdaniem.
20: Znaczy, jeżeli patrząc na dzisiejszą dynamikę przyrostu, to jest nierealne. To się zmieniło, załamało po roku 2023, więc ja apeluję do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Powróćcie do naszej polityki szerokiej rekrutacji, docieranie do społeczeństwa, wojska blisko społeczeństwu, zwiększcie z powrotem etaty w WOT-ie, bo zostały obniżone, wtedy będziemy mieli szansę na realizację tego zadania. Natomiast na dzisiaj jedyną nadzieją jest zmiana rządu.
19: Słyszy pan, a propos nadziei, Sławomira Mencena z Nowej Nadziei, który mówi tak: nasze wojsko to armia lwów, dowodzona przez barana, których cywilnie kontrolują świnie. Koniec cytatu. To jak rozumiem przytyk między innymi do pana, jako byłego wiceszefa Ministerstwa Obrony.
20: Ja oczywiście nie biorę tego do siebie, natomiast mamy tu do czynienia oczywiście z konsekwentną polityką Konfederacji odróżniania się od innych partii politycznych poprzez kontrowersje. Natomiast w tym przypadku ta polityka okazała się zabójcza dla Konfederacji, to prognozuję dzisiaj w tym studiu, dlatego że jest granica odróżniania się i w gruncie rzeczy prowadząca do szkodzenia polskiemu państwu.
19: Ale Mencen mówi, w wyborach prezydenckich głosował na mnie co drugi polski żołnierz, bo ci żołnierze wiedzą, że w armii polskiej dzieje się źle, a ja o tym mówię. Taka jest narracja Mencena.
20: Znaczy, absolutnie słowa Sławomira Mencena są nieprawdziwe, krzywdzące i szkodliwe. Akurat generał Kukuła, o którym on mówił, nie cieszył się powszechnym poparciem wśród generalicji, właśnie dlatego, że był nowoczesny, właśnie dlatego, że chciał reform, że chciał innej armii. I akurat Kukuła jest tutaj najlepszym człowiekiem, właściwym człowiekiem na właściwym miejscu.
19: To kiedy słyszy pan, że Donald Trump chce wycofać 1000 żołnierzy z Niemiec, powie pan, że tym ruchem prezydent Trump zwiększa nasze bezpieczeństwo?
20: To zależy, gdzie ci żołnierze trafią.
19: To co powinien zrobić polski prezydent? Wsiąść teraz do samolotu, lecieć pilnie do Waszyngtonu i oferować Trumpowi polskie bazy dla amerykańskich żołnierzy z Niemiec?
20: Wiem, czego nie powinien robić polski premier. Nie powinien udzielać wywiadu Financial Times, sugerując, że to zły pomysł, żeby dokonać relokacji żołnierzy niemieckich.
19: Żeby podbierać. Ale co powinien zrobić polski prezydent w tej sytuacji?
20: I polski prezydent, i polski premier, i polski minister spraw zagranicznych, i obrony narodowej, i wszyscy, cała klasa polityczna powinniśmy zabiegać o to, żeby ci żołnierze zostali przesunięci do Polski.
19: Czy prezydent w związku z tym powinien polecieć do Waszyngtonu i rozmawiać o tym z prezydentem Trumpem?
20: Ja nie chcę mówić, co prezydent powinien zrobić fizycznie.
19: Pana kolega natomiast mówi, Mateusz Morawiecki. Dzisiaj prezydent Nawrocki ramię w ramię z polskimi najwyższymi urzędnikami powinien w zgodzie pojechać do Waszyngtonu i tam walczyć o to, żeby była stała baza wojsk amerykańskich w Polsce.
20: Powinien i nie tylko powinien, ale już o to walczy, ponieważ znamy stanowisko prezydenta Nawrockiego.
19: Zabiegamy o stałą bazę wojsk amerykańskich.
20: Zabiegamy o stałą bazę wojsk amerykańskich, zabiegamy o to, żeby zwiększyć liczebność wojsk amerykańskich w naszym kraju.
19: To dlaczego wam to się nie udało jako rządowi Prawa i Sprawiedliwości?
20: Ale proszę nie żartować, panie redaktorze.
19: Nie mamy stałej bazy wojsk amerykańskich.
20: Kiedy myśmy doszli do władzy, żołnierzy amerykańskich na polskim terytorium w 2015 roku było 500, kiedy oddawaliśmy władzę, było 10 000, w tym stała, wysunięta obecność 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych w Poznaniu. Więc myśmy to osiągnęli. Oczywiście chodzi o to, żeby zwiększać tą liczebność, żeby ją utrwalać i jak najbardziej to jest jakby proces. Natomiast to, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest coś bezprecedensowego, to jest wielki sukces.
19: A propos następny rząd, co zrobicie z SAFE, jeśli to wy rzeczywiście przejmiecie władzę po wyborach?
20: To wszystko zależy, na jakim będziemy etapie.
19: No, Przemysław Czarnek mówi, że nie będziecie spłacać tych pożyczek. Da się tak?
20: Oczywiście, że tak. No, można po prostu zrezygnować z pobierania kolejnych transz tej pożyczki.
19: Ale te, które będą pobrane do wyborów, co się z tym stanie? Uznacie, że nie ma ciągłości państwa?
20: Nie. Panie rektorze, nic nie zostanie zrobione, co mogłoby zaszkodzić polskim siłom zbrojnym.
19: Czarnek mówi, nie będziemy płacić żadnego euro, które von der Leyen da Tuskowi, Kamyszowi, Sigorskiemu i innym. To,
20: proszę pytać pana Przemysława Czarnka.
19: Męsik, to jest wasz kandydat na premiera, a pan jest szefem klubu Prawa i
20: Sprawiedliwości. Ale ja właśnie panu tłumaczę, jak to będzie wyglądało. Naszym priorytetem jest potencjał, siła polskich sił zbrojnych i nie wolno dokonać niczego, co mogłoby dokonać uszczerbku na tej sile. Co to oznacza? Że jeżeli będzie taka możliwość pozyskania tych środków finansowych w innych okolicznościach, z innych źródeł, z innych rynków finansowych, to po to sięgniemy, rezygnując z tej pożyczki euro.
19: To za chwilę o tym jeszcze porozmawiamy, ale zanim zostaniemy w sieci, jeszcze trzy krótkie piłki. Pierwsza, czy unijna pożyczka SAFE zwiększy polskie bezpieczeństwo, tak czy nie?
20: To zależy. To zależy,
19: tak,
20: od tego, to zależy od tego, jak zostanie wydana. Same w sobie pieniądze, w sobie pieniądze nic nie zmieniają.
19: Prezydencka inicjatywa w sprawie nowej konstytucji skazana jest na porażkę.
20: Nie.
19: Kosiniak-Kamysz dobrym ministrem obrony?
20: Nie.
19: Antoni Macierewicz był lepszym?
20: Tak.
19: A w naszej sądzie pytanie brzmiało, czy w PiS-ie dojdzie do rozłamu jeszcze przed wyborami? Zmartwię pana. 73% pytanych mówi, że tak, że to się
20: tak
19: wydarzy.
20: Wishful thinking.
19: Te wyniki mamy na radioz.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
14: W PiS-ie jest miejsce na różnorodność. Musimy iść szerokim frontem, przekonuje w Radiu Z Marcin Ociepa.
15: Nie ma żadnych indykatorów pełnoskalowej agresji Rosji na kraj NATO, ocenia były wiceminister obrony.
14: Jest granica odróżniania się, prowadząca do szkodzeniu państwa, komentuje słowa Mentzena o polskim wojsku. Rozmowa trwa na kanałach Radia Z w sieci.

0: i Gajda.
1: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: W całym kraju deszczowo, około 15 stopni. Dziękuję.

0: 19 po 8, rządza pieniądza w Radiu Z. Wielkie pieniądze. Dzisiaj mamy dla was 600 tysięcy złotych, słuchajcie. Kojarzycie kawałek Queenów We Will Rock You? No to jak wygracie takie pieniądze, to będziecie śpiewali na tę nutę. Się wyluzujecie totalnie.
1: Totalnie. A dzisiaj jeszcze płacimy za odebranie telefonu, ludzie. 18 tysięcy złotych, rozumiecie? 18 tysięcy. Pięknie.
2: A gramy? Teraz, no, bo ja mówię o bonusie, mogę powiedzieć o bonusie?
1: Pewnie.
2: Do godziny 9, czyli 41 minut. Każdy jeden SMS mnożymy 6600.
1: Dużo.
0: No my to jesteśmy.
2: Jednego wysyłasz, a jest 6600.
1: Te ważne komunikaty, słuchajcie. SMS kosztuje to tylko 3,69 zł.
0: Najtrudniejsze słowo, jakie dzisiaj Bartek
2: 600.
0: Powiedział.
1: Tak, wysyłasz słowo Radio Z pod 7353. Teraz to robisz i masz 6600 szans na 600 tysięcy złotych.
0: Naprawdę? 6600?
1: Tak, dokładnie.
0: Wow,
1: tak.
0: Radio Z.
2: Tak, razy 6.
1: 6600, dokładnie.
0: Radio Z na 7353. Kochani, wygrywajcie. Radio Z na 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Jest telefon 321-321-321. Halo?
1: Dzień dobry. Przed chwilą mowa była o maturzyście Oskarze Pietruszewskim, nie Pietruszewskim. Pozdrawiam, Wojtek Zoletka.
2: A co to? Który to powiedział? Jest Oskar Pietruszewski, maturzysta z Białegostoku. Ty, Bartek, powiedziałeś Pietruszewski?
3: Nie.
2: No ja też nie. To, kto to zostaje? Kto to? Kamil? Kamil, co powiedziałeś? Oskar Pietu...
0: Oj, dobrze, tam R się... Jedni mają leniwe R, mi R w gratisie się pojawiło.
3: No, na mnie pobudliwe masz.
0: No, dokładnie, mam nadpodliwe.
2: Kamil Bareja.
0: Na mnie mówią Bareja. I oczywiście Pietuszewski.
2: Kochani, 8.30 za chwilę.
0: Pietuszewski.
2: A to znaczy, że będą wiadomości Radia Z. Pietuszewski.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
15: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
16: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Po reklamie.
2: A to już 8.30 jest czwartek, 7 maja, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
1: Awaria w warszawskim metrze. Zamknięte 3 stacje. Podziemne pociągi kursują na odcinku Młociny-Stokłosy linii północ-południe. Jak informuje stołeczny ZTM, problem techniczny jest na stacji Kabaty, końcowym przystanku tej linii.
3: Żeby usunąć awarię, trzeba wyłączyć napięcie na szynie i wejść w tunel, tłumaczy rzeczniczka metra. W związku z tymi utrudnieniami wydłużone są trasy autobusów 710, 724 i 742. Na odcinku Kabaty-Stokłosy będzie uruchomiona zastępcza linia autobusowa z nazwą Zametro.
1: Łotewskie służby prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu z udziałem rosyjskich dronów. Wleciały one w nocy na terytorium Łotwy. Jeden z nich uderzył w skład ropy i wywołał pożar. Na razie jest mowa o incydencie.
3: Czy grozi nam atak Rosji na którekolwiek z państw NATO? Nic na razie na to nie wskazuje, komentuje w Radiu Z były wiceminister obrony Marcin Ociepa. Ale według niego musimy być przygotowani na wszystko.
22: Czyli o tym, że mogą być na przykład podpalenia składów, magazynów.
23: I to już widzimy.
22: A nawet ostatnio pożary lasów, tak? No pytanie, czy to także nie jest wywołane
23: tego
22: przez
23: nie
22: naszych...
23: Wiemy, czy...
22: naszych adwersarzy.
3: Wiceszef klubu PiSu dodaje też, że powinniśmy iść w kierunku 300-tysięcznej armii.
1: Bezwzględne uderzenie w pedofilów. 123 zatrzymane osoby, 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami. To efekty akcji pod kryptonimem Hellfire skierowanej w przestępczość pedofilską.
3: Przeprowadzili ją policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zabezpieczyli m.in. treści stworzone przez AI, w tym stylizowane na japońskie komiksy. Najmłodsza z zatrzymanych osób miała 19 lat, najstarsza 94. Ogromna większość z nich usłyszała już zarzuty. Kilkadziesiąt aresztowano.
1: Na stacjach dziś taniej niż wczoraj. Cena maksymalna litra 95 to 6,46, a 98 6,95.
3: Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,26 zł. Rządowa tarcza CPN obowiązuje na razie do 15 maja.
1: Bezcenna lekcja polskiego i kultury w Kórniku. Goście z całej Polski zjeżdżają do tej wielkopolskiej miejscowości, żeby na własne oczy zobaczyć oryginalne rękopisy polskich wieszczów. Wśród nich Beniowski Słowackiego i trzecia część Dziadów Mickiewicza.
3: Bezcenne manuskrypty będą tu jeszcze tylko do końca tygodnia. Wystawa została przygotowana z okazji jubileuszy 200 lat biblioteki i 600 zamków Kórniku.
1: Część kolekcji Biblioteki Kórnickiej jest wpisana na listę UNESCO. Z jej zasobów regularnie korzystają polscy i zagraniczni badacze.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Wojtusiu, powiedz państwu, jaka pogoda.
2: Proszę pana, a bardzo będzie głupio, bo będzie padał
0: deszcz. Dużo chmur w całym kraju?
2: Nie będzie tak gorąco.
0: I 25 stopni najcieplej w Lublinie będzie dzisiaj.
2: Nie można, będzie pójść na lody.
0: I 15 w Łodzi. 13 w Szczecinie. Dziękujemy.
24: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
25: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
0: Gdzie będziesz szedł?
2: A mogę poprosić piosenkę?
0: Proszę bardzo, jaką?
2: Poproszę Kalle Fernandez.
0: Jeszcze raz, jaką?
2: Kalle Fernandez.
0: Jaką?

0: za 22:09. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Susza.
1: Tak.
0: Susza.
1: Są takie miejsca, gdzie w Polsce, gdzie przez 2 miesiące nie spadła ani kropla deszczu.
0: I słuchajcie, jest taki właśnie apel znalazłem. W związku z suszą mieszkańcy podwarszawskich miejscowości proszeni są o oszczędzanie wody.
1: Tak.
0: Uwaga, trzymajcie się. Oszczędzanie wody, czyli nie napełnianie basenów.
1: O, to jest dobrobyt, to jest dobrobyt. No, za moich czasów oszczędzanie wody polegało na tym, że brałem kąpiel w wodzie po starszym bracie w wannie.
0: Tak, tak było. Ale też się pamiętam, oszczędzało wodę na zupie, na przykład z rosołu po kilku dniach mama robiła pomidorową.
1: Tak,
0: prawda?
1: I też tak, można było tak, tam było. Z litra zaoszczędzić, no.
2: No u nas to jak się kąpaliśmy wszyscy w domu rodzinnym, to na końcu się wpuszczał jeszcze karpia tam na święta.
0: Jak
2: do tej
0: karpia?
2: Wanny.
0: I co?
2: No i on normalnie siadał z nami później przy stole na miejscu dla nieznajomego karpia.
3: Radio Z i już. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas 2, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po reklamie.
19: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już dziś w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Jeżeli poczuliście motyle w brzuchu, to dobrze, bo to Radio Z i Harry Styles na wiosnę w Radio Z za 11.09. Uwaga, wielki sukces Polski. Jesteśmy na trzecim miejscu w Unii Europejskiej.
1: Doskonale, brawo, brawo,
0: fajnie.
1: Super.
0: Ale czekaj, bo to taki dowcip przygotowałem, bo to chodzi o to, że jesteśmy na trzecim miejscu pod względem cen prądu. To się nie ma z czego cieszyć. Więcej za prąd płacą tylko w Rumunii i w Czechach.
1: Drogi prąd. Trzeci najdroższy w Unii Europejskiej.
0: No.
1: Uwaga, poprosimy o okolicznościową muzykę, smutną muzykę. Teraz będzie wiersz o drogim prądzie.
2: To można go zatytułować Mój drogi.
1: Dobrze.
0: Drogi prądzie, tyle cię trzeba cenić,
1: nie, to nie ten
0: tylko
1: to nie
0: się
1: ten.
0: Dowie, kiedyś zgaśnie światło.
1: To uwaga, ja zaczynam.
2: Dobra.
1: Wiersz o prądzie.
2: Tak.
1: Nie wymienię na dachu sparciałego gontu, bo widziałem cenę polskiego prądu. Żeby się rymowało.
0: I sąsiad za ścianą krzyczy: ratunku! Właśnie zobaczył kwotę rachunku!
2: I w ciemnym pokoju boisz się stać, a w głowie wciąż słychać prąd twoja mać.

0: No ale weź sobie krewetki, no stać mnie, ja stawiam, to nasza pierwsza randka, kochanie. Tutaj puściłem taką muzykę, Kaja, Krzysztof Kiliański. Weź krewetki, jadłaś kiedyś krewetki?
1: To jest ta piosenka, kiedy idziesz na spotkanie, masz nadzieję na ciąg dalszy.
0: Kochani, jeżeli o pieniądzach
1: masz
0: mowa.
1: Nowe skarpetki wtedy nawet.
2: Ja też miałem powiedzieć o skarpetkach właśnie.
0: No właśnie. Słuchajcie, 18 tysięcy złotych płacimy w rządze pieniądza za odebranie telefonu, a nagroda główna, niebanalna, 600 tysięcy. Co zrobić, żeby wygrać?
1: No, jakie mieć szanse na taką kwotę?
2: Ja wiem, trzeba wysłać SMS o treści Radio Z na 7353 i zapłacić za niego 3,69 VAT-em.
1: I uwaga, bo jeszcze przez 4 minuty. Coś wielkiego na antenie.
0: 4 minuty to bardzo dużo?
1: Mniej, 3,5 minuty zostało.
0: 4 minuty to świetny wynik.
1: Uwaga, uwaga. Tylko przez 3,5 minuty.
0: O, już 3,5?
1: Każdy SMS pomnożymy przez 6600. Czyli dajemy wam 6600 szans na 600 tysięcy złotych. Ale tylko przez 3,5 minuty.
0: Nie zwlekajcie, grajcie. Radio Z SMS-em na 7353.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Po reklamie.
14: A to już prawie 9, jest czwartek, 7 maja. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
15: W końcu pada. Pożar w Puszczy Solskiej jest już pod kontrolą strażaków.
16: To mogły być zabłąkane ukraińskie drony. Bezzałogowce spadły na Łotwie.
15: Koncertowy poślizg remontu sali kongresowej otwarcie przesunie się o lata.
14: 9.
15: Po ciężkiej nocy umiarkowany optymizm strażaków, którzy trzeci dzień gaszą pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W akcji pomaga deszcz, ale najnowsze prognozy mówią o powrocie wiatru.
16: Na razie, jak raportuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, ryzyko tego, że pożar będzie się rozwijał, jest już mniejsze.
15: Daniel Wrzos ma najnowsze informacje. Możemy mówić, że pożar jest opanowany?
17: No na ten moment tak, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wiele zależy od pogody. Po godzinie 12 spodziewany jest znów wiatr, który może utrudnić akcję. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnia, że obecnie nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców i nie będzie konieczna ewakuacja.
18: Chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych, ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło.
17: Straż monitoruje na bieżąco jakość powietrza i skupia się obecnie na zabezpieczeniu rozprzestrzeniania się pożaru na wschód.
16: W nocy w akcji było ponad 400 strażaków.
15: Obyło się bez pożaru po uderzeniu drona w skład paliw na Łotwie. Z Radia Z wiecie, że nad ranem rozbiły się tam dwa bezzałogowce. Konieczne okazało się tylko schłodzenie zbiornika, w który uderzył dron.
16: Skład ropy w Rzeżycy leży około 40 km od granicy z Rosją. Najnowsze informacje z Łotwy mówią, że mogły to być drony ukraińskie wystrzelone przeciwko celom w Rosji.
15: Także o tym incydencie Marcin Zaborski rozmawiał w Radiu Z z byłym wiceministrem obrony Marcinem Ociepą z PiS.
19: Tak jest.
15: Czy jego zdaniem realny staje się atak Rosji na któreś z państw NATO?
19: Teraz nie, jeśli chodzi o taki kinetyczny atak. Rosja ciągle przesuwa granice, ale w najbliższych miesiącach pełnoskalowa agresja z jej strony nam nie grozi. Grożą nam kolejne akty sabotażu, mówił u nas były wiceminister obrony. Tymczasem premier przekonuje, że atak Rosji na jeden z krajów NATO jest możliwy w najbliższych miesiącach, a szef MON-u zapowiada rozbudowę wojska. Za 4 lata mamy mieć 500 000 armię. Marcin Ociepa odpowiada u nas, że to dobry, ale nierealny plan, bo jego zdaniem za wolno przybywa nam żołnierzy.
20: Apeluję do władzy
13: Kośniaka-Kamysza. Powróćcie do naszej polityki szerokiej rekrutacji, docieranie do społeczeństwa, wojska blisko społeczeństwu. Zwiększcie z powrotem etaty w WOT-ie, bo zostały obniżone. Wtedy będziemy mieli szansę na realizację tego zadania.
19: Ten rządowy plan zakłada, że w półmilionowej armii mielibyśmy mieć 300 tysięcy żołnierzy zawodowych, a kolejne 200 tysięcy to miałaby być rezerwa wysokiej gotowości.
15: Kara za równych i równiejszych w kolejce do szpitala. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim ma zapłacić ponad 130 tysięcy złotych za historię leczenia poza kolejką krewnego senatora Tomasza Lenca z Koalicji Obywatelskiej.
16: Nie musiał on przechodzić typowej ścieżki każdego pacjenta i ominął izbę przyjęć.
15: To wykazała kontrola z Narodowego Funduszu Zdrowia, ustalił reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: NFZ nie ma wątpliwości. Szpital przyjął tak naprawdę anonimowego pacjenta na prywatny zabieg, ale za publiczne pieniądze. Lekarze, żeby leczyć, porzucili innych chorych. Oburza to Naczelną Izbę Lekarską, która w tej sprawie prowadzi swoje postępowanie. Mówi mi rzecznik lekarskiego samorządu, dr Jakub Kosikowski.
21: Żeby zbadać postępowanie panów doktorów w kontekście przepisów i kodeksu etyki lekarskiej.
20: Swoją kontrolę prowadzi też szpital, który przyznał, że zabieg odbył się poza kolejką. Mateusz Kasiak, Radio Z.
16: Szpital ma 2 tygodnie na złożenie odwołania. Senator Lenz sprawy nie chce komentować.
15: Legenda w remoncie, który szybko się nie skończy. Sala kongresowa jest już zamknięta 12 lat i nie zostanie otwarta przez kolejne 2.
16: Jak ustaliło Radio Z, remont się przedłuży, bo w sali znaleziono ogromne ilości azbestu. O tym teraz nasz reporter Jan Kielak.
22: Pracownicy odkryli ponad 1400 ton substancji zawierających szkodliwy azbest. To znacząco utrudniło przebudowę, mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
23: Wykonawca musiał zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
22: Na ten moment koszt przebudowy kongresówki to ponad 350 milionów złotych. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
15: Termin otwarcia wyremontowanej kongresowej na dziś to połowa 2028 roku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego Kodano.pl.
26: Ziemia lubuska, Dolny Śląsk, ziemia łódzka, tam dzisiaj najmocniej pokropi. Dzisiaj właściwie praktycznie wszędzie chmury, najcieplej na wschodzie 25, najchłodniej na północy 10.
27: No chyba ziemia zamojska.
26: Ziemia zamojska, też z chmurami dzisiaj pokropi.
27: Się nie chwal, że znasz ziemię zamojską, nie wiesz, gdzie jest ziemia zamojska.
26: Byłeś tam w ogóle?
27: No. Byłem, to się nazywa Roztocze.
26: No to był. Roztocze to na kanapie, wiesz, jak nie odkurzasz.
27: Dzień dobry, Norbercie, dzień dobry.
26: Dzień dobry, dzień dobry. Piękny Cześć. Dzień się zapowiada. To prawda.
25: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego Kodano.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
27: Powiem wam w sekrecie, że ja kończę pracę. Taką sobie tutaj wiadomość przed wami roztoczę.
26: To pracujesz tylko do 9? No, gratulujemy. Farciarz. Co poszło nie tak w naszym życiu?
28: Dzięki, chłopaki. Ja zapraszam za chwilę kolejna muzyczna premiera, Kasia Sienkiewicz.
27: O! Co ty opowiadasz? Wczoraj mrozu, dzisiaj Kasia Sienkiewicz.
28: No, proszę.
26: Chwilę, co innego.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Norbert Minkowski, witajcie. Tu Radio Z, 18 minut po godzinie 9. Znacie Przemka?
1: Jedni mówią, łatwo przyszło, łatwo poszło, ale fajnie, że jest. Jest to czym cześć, na pewno.
0: Przemek tak trochę dołożył filozofię do wygranej w rządzie pieniądze Radio Z. To tu, słuchajcie, tak naprawdę nie ma żadnej filozofii. Trzeba wysłać SMS-a treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, żeby brać udział dzisiaj w grze o 600 tysięcy złotych. Ta kasa na was dzisiaj czeka w naszych walizkach. I od teraz możemy się umówić, że do godziny 10 pomnożę każdego waszego SMS-a 6 tysięcy razy. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A

0: Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99, a woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
8: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
7: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie.
11: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Już niebawem przybiorę kolejną.

0: Tom Grennan, tu Radio Z, 28 minut po godzinie 9. W studiu, proszę Państwa, unosi się taki zapach kawy porannej. I też jest wyjątkowy gość ze mną, Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: O, dobrze, ale jestem zestresowana.
0: No dobrze, dlatego takie pytanie na rozmasowanie na początek, bo przeżywałaś premiery radiowe nie raz, ale tak. Ta premiera jest dla ciebie wyjątkowa. Powiedz,
1: tak,
0: z jakiego
1: tak,
0: powodu,
1: rzeczywiście.
0: Bo nie chodzi o mnie.
1: Rzeczywiście jest wyjątkowa. To jest pierwsza piosenka, którą śpiewam dla was sama. Po prostu. Nie w duecie, nie z bratem, też nie gościnnie nigdzie. I nie zdarzyło mi się to wcześniej. Rzeczywiście już nie jedną piosenkę napisałam, ale zawsze śpiewałam ją z kimś.
0: Tytuł tego utworu to Były momenty.
1: Tak.
0: Jakie są trzy najbardziej wymarzone momenty na etapie twojej solowej kariery?
1: Wakacje.
0: Dobra.
1: Jak odpocznę. Wtedy odpocznę. A co jeszcze? No wiesz co, chyba te wakacyjne festiwale są dla mnie takie bardzo przyjemne, kiedy są takie ciepłe noce. Ja mam coś takiego nietypowego chyba, że lubię, jak są noce bardzo ciepłe, takie parne, że wszystko jest takie aż klejące się.
0: Ja nie lubię, bo nie mogę zasnąć wtedy.
1: No właśnie, ja to uwielbiam. Tak, uwielbiam i wtedy, jak się gra koncerty, to najlepiej. Więc czekam też na taki wieczór.
0: Jak sama napisałaś, piosenka jest o niezrozumiałej tęsknocie. To za czym albo za kim ty tak, Kasiu, tęsknisz?
1: O, nie powiem. Nie, wiesz co, właśnie, bo w tej piosence na pewno nieraz słyszałeś, kiedy pytałeś kogoś o to, czy, nie wiem, czy było fajnie na jakiejś imprezie, albo czy podobał ci się koncert. I komuś się tak nie za bardzo podobało, było średnio. I wtedy odpowiada się asekuracyjnie, no, były momenty. I właśnie jak kiedyś od kogoś usłyszałam w ten sposób taką odpowiedź a propos koncertu, to pomyślałam, że można to też dobrze odnieść do takich nie do końca udanych związków, do których już nie chce się wracać, ale zawsze w każdym związku, no, z jakiegoś powodu z tą osobą byliśmy. I zawsze są takie pojedyncze momenty, do których się tęskni, one wzruszają, pomimo tego, że może całość niekoniecznie była taka dobra.
0: Kasia, podkład się skończył, zatem zapowiadaj, proszę bardzo.
1: Słuchajcie, zaraz usłyszycie po raz pierwszy w radiu moją piosenkę Były momenty. Jestem bardzo wzruszona i bardzo szczęśliwa i no i dziękuję, że chcecie posłuchać.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Kasia, pracowałaś w radiu, to zejdź z piosenki.
1: O rety, nie, zaskoczyłeś mnie, nie umiem, chyba nie.
0: Kasia Sienkiewicz, były momenty, premiera w Radiu Z. Który moment w tej piosence jest twoim ulubionym?
1: Partia trąbek, znaczy jedna osoba, Radek Mosurek, zagrał trąbki po prostu sześciokrotnie i ta partia jest bardzo ładna.
0: Powiedziałaś, padło nazwisko, to powiedz, kto współtworzył ten utwór z tobą razem?
1: Tak, piosenkę współtworzyłam z Leonem Krześniakiem, który również tworzył, jest odpowiedzialny częściowo, w znacznej mierze, za piosenkę, którą wykonywałam, nagrałam rok temu z Wiktorem Dydłą, czyli Nie mówię tak, nie mówię nie. I wtedy nam się, tak poczułam, że jest taki dobry vibe, że tak nam się dobrze razem pracuje, że wróciłam do niego z nagraniem tej piosenki.
0: Rozmawialiśmy tutaj poza anteną o tym, jak powstawał ten utwór, ile razy go słuchałaś w studiu. Czy mogłabyś nas przeprowadzić przez ten cały proces, od samego początku do końca?
1: Znaczy, to bywa bardzo różnie. Każdy, mam wrażenie, kogo nie zapytam, jakiego artystę, to każdy tworzy inaczej. Bywa tak, i zazdroszczę tego trochę ludziom, bo ja tak nie potrafię. Są artyści, którzy przychodzą do studia prawie z niczym nieprzygotowanym i razem z producentem nagle coś takiego chwytają i tworzą piosenkę. Natomiast ja z reguły przynoszę już w znacznej mierze coś tam gotowego. I tutaj też przyniosłam sporo, tekst, zamysł, melodię, harmonię i tak dalej. I potem zaczęliśmy wokół tego tworzyć, ale absolutnie nigdy ta piosenka nie zabrzmiałaby tak i nie miałaby właśnie tego nastroju i takiej aranżacji, gdyby nie Leon, który jest mistrzem aranżacji.
0: To pozdrawiamy go. Na koniec, Kasia, zanim ci jeszcze wypuszczę, to chciałbym wiedzieć, czy będzie w tym roku więcej okazji do tego, żeby się spotkać w studiu z nowymi singlami.
1: Tak, mam nadzieję. Tak. No, dużo tych piosenek już napisałam, zobaczymy. Liczę na to, że tak.
0: To trzymam kciuki w takim razie. Bardzo dziękuję. Panie i panowie, Kasia Sienkiewicz, były momenty, to zagraliśmy i wysłuchujcie tego utworu na naszej antenie. Kasia, dziękuję.
1: Bardzo mi miło, dzięki.

To są Rembrandci, a wysłuchacie Radia Z. 9 minut zostało do godziny 10. Za nami już premiera Kasi Sienkiewicz. Były momenty, a przed nami muzyka numer 1 najlepsza także do pracy. Między innymi nas. Za chwilę Chapel Round.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
2: masz. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Vito Bambino i Zalia Decyzje w Radiu Z. 3 minuty zostały do godziny 10:00. A to oznacza, że jeszcze przez 3 minuty każdy SMS, który wyślecie na 7353, w treści piszecie Radio Z za 3,69 z VAT, pomnożę 6 tysięcy razy, a gracie dzisiaj w rządzy pieniądza o 600 tysięcy złotych. Niecałe 3 minuty zostały. Przypominam, 6 tysięcy razy mnożę każdego waszego SMS-a. Spróbujcie, dzisiaj główna wygrana to 600 tysięcy złotych.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Yeah,

0: Biedromacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Po reklamie.
1: Tu Radio Z, dochodzi 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które mają dla Was Paula Michalik i Michał Adamiuk.
2: Ogień opanowany, ale jeszcze niepokonany. Trzeci dzień pożaru Puszczy Solskiej.
3: Ewakuacja nad Jeziorem Charzykowskim. Z wody trzeba wyciągnąć niewybuchy.
2: Premier u papieża, wiemy jaki prezent. Tusk wiezie Leonowi XIV.
1: Dziesiąta.
2: Cały teren pożaru Puszczy Solskiej jest pod kontrolą strażaków. Do całkowitego ugaszenia ognia jeszcze daleko, ale dzisiaj strażakom sprzyja pogoda. Rano w okolicach Biłgoraja, gdzie od 3 dni płonie las, zaczął padać deszcz.
3: Na Lubelszczyznę jadą strażackie posiłki ze Śląska. Po świcie z Katowic wyjechała kompania gaśnicza SOA. To grupa, która specjalizuje się w walce z pożarami lasów i ogniem na otwartym terenie.
2: Reporter Radia Z Szymon Kastelik obserwował jej wyjazd. Szymon, w jaki sposób może ta grupa pomóc?
4: Kompanie tworzą jednostki z prawie całego województwa, z Katowic, Bielska-Białej, Jaworzna, Tychów czy Gliwic. To 81 strażaków i 21 pojazdów, głównie gaśniczych i wężowych, mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.
5: W skład kompanii wchodzą dwie magistrale wodne.
4: Magistrale wodne są kluczowe do gaszenia pożarów lasów, pozwalają dostarczać wodę na duże odległości. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Od rana do akcji wróciły samoloty i śmigłowce gaśnicze. Przez dwa dni zrzuciły ponad 600 ton wody. To mniej więcej tyle, co 10 cystern kolejowych.
2: Ewakuacja nad Jeziorem Charzykowskim koło Chojnic. Zaczęła się tu operacja usuwania niewybuchów odnalezionych na dnie.
3: Do 8 rano mieszkańcy posesji wokół akwenu musieli się ewakuować. Policja zamknęła drogi i prosi, by omijać dzisiaj Charzykowe.
2: Nasz reporter Maciej Bąk ze szczegółami tej operacji. Maciek, co jest do wyciągnięcia z jeziora?
6: Chodzi aż o kilkanaście niewybuchów. Co to dokładnie jest, to okaże się dopiero po ich podniesieniu. A że mogą się one różnie zachować podczas akcji saperskiej, to prewencyjnie nakazano ewakuację budynków przy ulicach Żeglarskiej, Długiej, Turystycznej i Stromej. Mieszkańcy przed ich opuszczeniem musieli odciąć gaz, wyłączyć prąd i pozamykać wszystkie okna. Gmina zaoferowała kilkudziesięciu osobom schronienie w szkole w Charzykowach. Policja na razie nie jest w stanie oszacować, jak długo potrwa neutralizacja.
3: Jezioro Charzykowskie jest jednym z największych akwenów w Borach Tucholskich i ważnym ośrodkiem żeglarskim.
2: Bus szkolny zderzył się z autokarem pełnym dzieci w Radkowie na Dolnym Śląsku. Nikomu nic poważnego się nie stało, potwierdza Radiu Z Kłodzka Komenda. Dwoje dzieci ma tylko powierzchowne otarcia.
3: Informacja o wypadku postawiła na nogi wszystkie służby, bo autokarem podróżowało ponad 60 osób, głównie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Busem, który uderzył w autokar, jechało kolejnych kilkoro dzieci. Kierowcy byli trzeźwi. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku.
2: Wszystkie drogi premiera prowadzą dzisiaj do Rzymu. Donald Tusk spotyka się z papieżem, a potem także z szefową włoskiego rządu.
3: Leon XIV przyjmie go na audiencji dzień przed pierwszą rocznicą swojego wyboru. W Watykanie odbędzie się także spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem.
2: W Rzymie jest reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski. Powiedz, czego te rozmowy będą dotyczyć?
7: Z papieżem Donald Tusk chce poruszyć temat sytuacji geopolitycznej na świecie i działań na rzecz pokoju. Chodzi przede wszystkim o kwestię zakończenia wojny w Ukrainie oraz stabilizacji napięć na Bliskim Wschodzie. Rozmowa z premier Włoch Giorgią Meloni ma dotyczyć z kolei relacji polsko-włoskich oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Mowa będzie więc o kwestiach bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, ale także o konkurencyjności europejskiej gospodarki i procesie rozszerzania Unii Europejskiej. Rzym, Krzysztof Grzędzielski, Radio.
3: Przed spotkaniem z Leonem XIV Donald Tusk zdradził, jaki prezent wręczy papieżowi. W podarunku wiozę pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim, napisał premier na X-ie.
2: Obowiązek już był, teraz przyjemniejsza część matury. Zaczyna się etap egzaminów ustnych i rozszerzonych z przedmiotów, które maturzyści wybrali sobie sami.
3: O nastawienie pyta reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Pierwsza seria egzaminów za nami, dalej już będzie z górki, usłyszałem od maturzystów z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kopernika w Łodzi.
9: Koniec tego maratonu podstawowego. Już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle.
10: Myślę, że mniejsze wyzwanie.
9: Nie takie to jest złe, jak się wydaje.
8: Każdy maturzysta musi teraz przystąpić do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do 5 egzaminów na poziomie rozszerzonym. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Matury potrwają do końca maja.
2: A za chwilę w Radio Z zaczną się wiadomości ekonomiczne. Z nami jest już Iwona Kutyna.
11: Dzień dobry, zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Brakuje kierowców autobusów. Jak pisze Gazeta Wyborcza, w 2023 roku w całej Europie brakowało około 105 tysięcy kierowców autokarów. Jak wynika z barometru zawodów, w Polsce w ponad 200 powiatach występuje deficyt. W tym zawodzie mediana miesięcznego wynagrodzenia wynosi 7030 zł brutto. Połowa pracowników zarabia między 5930 a 8210. W Warszawie sprzedają się głównie mieszkania w cenie poniżej średniej ofertowej. Ta na rynku pierwotnym wynosi około 19 300 zł za metr kwadratowy, ale zawierane transakcje dotyczą głównie tańszych lokali w cenie 17 400. Choć dostępność kredytów poprawiła się dzięki niższym stopom procentowym, to jednak ceny w Warszawie przekraczają możliwości przeciętnego nabywcy. Mieszkańcy Podkarpacia to najbardziej rzetelni konsumenci, tak wynika z rankingu rzetelności konsumentów. Za nimi znaleźli się ci z Małopolski i Wielkopolski. Na kolejnych miejscach jest Warmia i Mazury, Pomorze oraz Dolny Śląsk. W porównaniu do minionej edycji mieszkańcy województw zdobyli mniej punktów w rankingu. To pokazuje, że coraz więcej Polaków ma trudności z utrzymaniem finansowej dyscypliny. Warszawa najpopularniejszym połączeniem lotniczym Stalina. W kwietniu stolica Polski pod względem liczby pasażerów wyprzedziła tradycyjne trasy z Estonii do Rygi i Helsinek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
1: Prognozę pogody zacznę od ostrzeżeń meteo pierwszego stopnia przed burzami. Te będą obowiązywały dzisiaj od 14, między innymi w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach czy Lublinie. Dzisiaj w tych miastach będzie najcieplej, nawet do 24 stopni, z kolei w Trójmieście dzisiaj maksymalnie 9 stopni w ciągu dnia.
11: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
1: 6 minut po 10. Norbert Winkowski. Zapraszam do Radia Z. To program Szybko Zleci. Bardzo lubię ten numer, a już za chwilę u nas 100 twarzy Cezarego Pazury będzie pierwsza podpowiedź. No, no, no,

0: dla wszystkich, którzy walczą w czwartkiem. Chesney Hawks w Radio Z. 15 minut po 10, a czwartek to kolejny dzień, w którym możecie wygrać złotą sztabkę w Radio Z. Przed wami pierwsza z dzisiejszych podpowiedzi.
1: Dzisiaj opowiem kilka szczerych słów o mnie, a wy pomyślcie sobie, kim mogę być. Niech dzisiaj w Radiu Z rządzą myśli i słowa.
0: Coś niewiele Cezary powiedział, ale spokojnie, będą kolejne podpowiedzi. Wcześniej muzyka numer 1 to Doda i jej pamiętnik.

0: me.
1: To Metcon w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 10. No wiem, że Cezary za dużo przed chwilą nie powiedział w 100 twarzach, więc mam dla was pełną podpowiedź. Posłuchajcie uważnie.
2: Grodzka 36A. Tam wszystko się zaczęło. Tam był mój dom, tam pierwszy raz usłyszałam muzykę, tam była moja rodzina. A ona zawsze była dla mnie najważniejsza. Dość powiedzieć, że zespół założyłam z bratem. Potem wyszłam za mąż za innego kolegę z zespołu, aż w końcu on został moim menadżerem. Wiesz już? To mów. Niech twoje słowa zburzą mur.
3: Przestań. Mam dość tych metafor.
4: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
5: Powodzenia w odgadywaniu.
4: Czy znasz już dzisiejszą twarz?
6: Radio Z i już.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Castorama.
14: Teoria
17: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
19: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
25: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Uwielbiam ten numer, uważam, że będzie z nami przez całe wakacje. To Kuba i Kuba, Stygnie lato w Radiu Z, 20 minut do 11. Jeśli chcielibyście przeżyć te wymarzone wakacje, to pamiętajcie, że w dzisiejszej rządze pieniądza czeka na was aż 600 tysięcy złotych. Dla mnie kasa niewyobrażalna, nie tylko do wydania na wakacje, ale na co tam tylko potrzebujecie, bo przecież można świętować też tak jak Alicja.
1: Wezmę moje córki, mojego męża, moją wnuczkę i gdzieś pójdziemy sobie do jakiejś restauracji poświętować właśnie to wydarzenie.
0: Słuchajcie, staram się jak mogę, naprawdę, więc od teraz do godziny 11 powiedzmy, pomnożę każdego waszego SMS-a 6600 razy. Wy oczywiście płacicie tylko za jednego, żeby nie było, ale dolatuje ich do nas aż 6600. Radio Z pod 7353. Czekamy.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
10: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Właśnie tak, gramy wam w Radiu Z w czwartkowe przedpołudnie. 5 minut do godziny 11. Deszcz pojawił się nad Puszczą Solską. Czy pomoże strażakom opanować pożar? Tego dowiecie się z wiadomości Radia Z o 11. Na miejscu jest nasz reporter.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: expert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
12: Rządza pieniądza.
11: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Po reklamie.
14: Tu Radio Z, dochodzi 11. Iwona Kutyna jest już w studiu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Zapraszamy na wiadomości.
15: Ogromny pożar na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy wspierają strażaków. Premier Tusk na audiencji u papieża z Leonem XIV spotka się też Marco Rubio. Beczka z bryłami żelaza odnaleziona na dnie Bałtyku.
14: Jedenasta.
15: Deszcz nad Puszczą Solską daje nadzieję w walce z potężnym pożarem. Od 3 dni na miejscu są setki strażaków, którym pomagają mieszkańcy. Dla ratowników przygotowują posiłki na miejscu. W Józefowie jest także nasz reporter Mateusz Kasiak. Dzień dobry,
16: dzień dobry,
15: Mateuszu.
16: Jestem.
15: Jak wygląda sytuacja teraz?
16: Mieszkańcy mówią mi, że modlili się o deszcz i rzeczywiście co jakiś czas tu delikatnie pada, ale to nadal nie rozwiązuje problemu. Jeszcze dziś w nocy nie było też oczywiste, że ogień będzie tu opanowany. Wciąż w powietrzu czuć też dym, ale w tej chwili, jak mówi mi Barbara Wojciechowska, prezeska tutejszego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie, najważniejsza jest wzajemna solidarność i wsparcie ratowników.
17: Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej. Ja prowadzę Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie. Także tutaj koła gospodyń wiejskich są zaangażowane.
16: To jednak nie koniec walki. Strażacy cały czas podkreślają, że w dużej mierze to, kiedy las będzie ugaszony, jest uzależnione przede wszystkim od pogody. Józefów, Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oraz Donald Tusk na audiencji u papieża. Spotkanie premiera z Leonem XIV jest pierwszym w historii po wyborze Roberta Prevosta na papieża. Dla Marco Rubio to druga wizyta za murami Watykanu, od kiedy papieżem został amerykański kardynał. Wydarzenia z bliska śledzi wysłannik Radia Z w Watykanie Krzysztof Grządzielski. Powiedz, jak przebiegają?
13: Zaczęło się od powitania premiera przez prefekta domu papieskiego na reprezentacyjnym dziedzińcu świętego Domazego w Pałacu Apostolskim. Audiencja odbyła się w papieskiej bibliotece. Rozmowy miały dotyczyć m.in. działań na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. A już za pół godziny Leon XIV spotka się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Wizyta Marco Rubio odbędzie się w cieniu serii krytycznych wypowiedzi Donalda Trumpa na temat pierwszego w historii papieża z USA. Stąd interpretowana jest jako próba poprawy relacji między Waszyngtonem a Stolicą Apostolską. Watykan, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
15: Papież od premiera Tuska dostał pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Policja uderza w pedofilów. Operacja pod kryptonimem Hellfire doprowadziła do zatrzymania 123 osób. Prawie 100 z nich usłyszało już zarzuty. Zabezpieczono ponad 300 tysięcy plików z materiałami pedofilskimi. Akcję funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspierała też żandarmeria wojskowa. O jej szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
18: Ogromna liczba zabezpieczonych materiałów pokazuje skalę akcji policji. Na części plików były też treści stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Najmłodszy zatrzymanych miał 19 lat i utrwalał treści o charakterze seksualnym z udziałem swojej młodszej przyrodniej siostry. Wśród zatrzymanych jest nauczyciel, który nagrywał i fotografował uczniów szkoły językowej, czy inny mężczyzna, który nawiązywał kontakt z dziećmi przy pomocy komunikatora. Zatrzymano też dwóch innych, którzy w łazienkach swoich domów mieli zamontowane kamery.
15: Hellfire to ósma tego typu akcja funkcjonariuszy, którzy do tej pory zatrzymali prawie 500 osób. Pierwsze skarby odnajdują w miejscu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu archeolodzy. Na dnie Bałtyku w okolicach Słajszewa nurkowie natrafili na beczkę z bryłami żelaza. Teraz trafiła do Narodowego Muzeum Morskiego, gdzie, jak mówi Irena Rodzik z działu konserwacji, naukowcy podejmą próbę rozdzielenia drewna od metalu.
19: To będzie pierwsze nasze zadanie, dlatego żeby zacząć konserwację osobno. Metal osobno, drewno osobno i wtedy zobaczymy, czym jest bryła. Chcielibyśmy zajrzeć do tej bryły do środka, prześwietlić ją promieniami rentgena, natomiast nigdy nie mieliśmy jeszcze tak olbrzymiej bryły.
20: Do chwili obecnej mieliśmy tylko dwa wraki w obszarach morskich, które zawierały ładunek beczek z rudą żelaza. Dlatego spodziewamy się, że oprócz tej beczki również znajdziemy wrak.
15: Dodaje Anna Rębisz-Lubiejewska, sekcja ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego. Beczka może pochodzić z jednego ze szwedzkich statków handlowych, który zatonął przy polskim wybrzeżu.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Przypominam o ostrzeżeniach meteo pierwszego stopnia przed burzami. Te będą obowiązywały dzisiaj po południu, m.in. w Małopolsce, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem. Tutaj dzisiaj najcieplej, na termometrach do 24 stopni. Z kolei na północy i północnym zachodzie w okolicach 9-11 w ciągu dnia. W nocy tyle stopni chociażby na południu. 4 minuty po 11. Tu Radio Z i za chwilę kolejna podpowiedź w 100 twarzach Cezarego Pazury. Wcześniej m.in. 1.8L, jak zapomnieć.

0: tyle ja.
1: To piosenka o kawie, do której przez przypadek dolaliśmy zepsutego mleka. Pój, 24 minuty po 11, byle jak i Margaret w Radiu Z. Dzisiaj w Rządzy Pieniądza czeka na was nawet 600 tysięcy złotych. I skoro jeden SMS może nie wystarczyć, to od teraz do 12 każdego waszego SMS-a mnożę 7600 razy. Jola też chciała wam doradzić.
2: No myślę, że trzeba być cierpliwym. No u mnie to ciężko z tą cierpliwością, no ale jakoś się udało. Także bardzo się cieszę. Myślę, że trzeba próbować.
1: To pomagamy tej cierpliwości. Pamiętajcie, tylko do 12 mnożę każdego waszego SMS-a 7600 razy.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
6: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
7: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Po reklamie.
13: Tak, tak, niby to takie proste, a jednak sam mam wątpliwości, kim jestem dziś. Za chwilę następna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Pamiętajcie, jeśli pracujecie do 16, to zostały tylko 4 godziny z hakiem. Szybko zleci z Radiem Z. 20 minut do 12, no i też z Czarkiem Pazurą, który dzisiaj założył maskę i nie do końca wiemy, kim jest. A stawka, przypominam, wysoka, bo czeka złota sztabka.
1: Odcinek drugi.
2: Urodziłam się w Lublinie.
3: Mada Lublin! Mada Lublin!
2: Ale całe życie jeździłam między Opolem,
3: Odra Opolem,
2: a Sopotem.
4: W Polsce wysoko tylko ogniwo Sopot.
2: Od festiwalu do festiwalu, od nagrody do nagrody. Najbardziej cieszyliśmy się z tych nagród od publiczności.
5: Drodzy Państwo, pora ogłosić zwycięzcę.
2: Gdy ludzie chcieli od nas gitar i rockowego śpiewania, to im to daliśmy. Gdy chcieli zobaczyć mnie w lekkim, popowym wydaniu, to występowałam solo. Celowałam w B3. I co się okazało? Trafiony, zatopiony. Bardzo lubię ciepło i słońce. Super, że jest wiosna. Ale cieszę się, że zbliżamy się do lata. Powolutku, krok po kroku, piechotą.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota.
6: Robi to na was wrażenie?
7: Radio Z i już.
8: Reklama.

0: macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

To będzie hit tych wakacji. Coś tak czuję. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radiu Z. 5 minut do 12. Tymczasem prezydent Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek trafił już do Senatu. Jak to argumentował? O tym za chwilę w wiadomościach o 12. Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
4: Tanie tutaj jest stokrotka.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
13: Rządza pieniądza.
12: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
14: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na Radio Z.
15: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastami 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
16: Po reklamie.
17: Tu Radio Z, dochodzi 12. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
18: Były nieprawidłowości, będzie kolegium, koalicja o sprawie senatora Lenza. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Koniki polskie urodziły się w Roztoczańskim Parku Narodowym.
17: Dwunasta.
18: Polityczna odsłona historii Tomasza Lenza. W przyszłym tygodniu kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora. To po wynikach kontroli NFZ-u w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Placówka, w której syn polityka miał przejść zabieg poza kolejką, dostała karę 134 tysięcy złotych, m.in. za świadczenie poza systemem. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
19: Do tej pory w tej sprawie nie było de facto politycznej reakcji, ale teraz jest i będzie posiedzenie kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej. bo jak mówi Dorota Łoboda, wyniki kontroli NFZ-u w placówce potwierdziły nieprawidłowości.
16: Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora wyjaśnień.
19: Senator Tomasz Lenz nie ma sobie jednak nic do zarzucenia i tłumaczy.
20: Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim wobec mnie prowadzi działania szkalujące i ma ku temu powody prywatne.
19: Jego zdaniem to jest sprawa dla prokuratury.
18: Senator zapewnia, że złożył już zawiadomienie. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek jest już w Senacie. Na Platformie X prezydent umieścił nagranie, w którym argumentuje swoją decyzję. Polacy muszą mieć prawo wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Jak dodał, Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Jest wniosek polskiej prokuratury o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Danielowi Obajtkowi. Chodzi o podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw skarbowych. Jedno ma związek z nieruchomością w gminie Choczewo. Obajtek nie wykazał także przychodu z tytułu dofinansowania przez Orlen kosztów opieki medycznej. To już trzecia doba walki z pożarem na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli. Wyczerpanie jest ogromne, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Maciej Misiowiec, strażak z Józefowa.
21: Zmęczenie też swoje robi. Ja już naprawdę nie wiem, co mówić. Tak naprawdę, nie?
22: Powiedział pan, że nie widział tego typu żywiołu. Dlaczego tak poważna jest to katastrofa tak naprawdę, kataklizm?
21: Ze względu na rozwój pożaru. Ogień szedł górą po koronach drzew.
22: Padł deszcz. Czy uważa pan, że możemy już mówić, że jest opanowana ta sytuacja, czy jeszcze trudno o takie prognozy?
21: Dym siada cały czas, to nawet czuć. Nie wiem, no mi ciężko jest cokolwiek powiedzieć.
18: Służby twierdzą, że ogień w dużej części został opanowany. Kluczowa w najbliższych godzinach będzie pogoda. Dwudniowy rozejm na linii Rosja-Ukraina pod znakiem zapytania. Putin chce, żeby walki na froncie o strzały rakietowe zostały wstrzymane w związku z Dniem Zwycięstwa. Ukraina chciała rozejm rozpocząć już wczoraj, jednak po tym, jak rosyjskie bomby spadły na Charków czy Dniepr, Kijów zastanawia się, czy na pewno spełnić prośbę Kremla. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Ukraińskie rakiety mogą spaść na Moskwę podczas parady?
23: Na to szans nie ma, bo według ukraińskiego wywiadu tego paradoksalnie chce właśnie Rosja, żeby Ukraina zaatakowała cele cywilne na oczach całego świata, a tym samym rosyjski dyktator zyskałby argumenty do zwiększenia mobilizacji. Ale cele wojskowe poza Moskwą są już możliwe. Ostatnie ataki przy użyciu nowych ukraińskich rakiet pokazały, że bezpieczne nie są nawet miejsca 1500 kilometrów od linii frontu, więc jeśli chodzi o cele, to jest w czym wybierać.
18: Moskwa od kilku dni przygotowuje plac czerwony na potencjalny atak. Do stolicy ściągnięto dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej. W mieście działają zagłuszarki sygnału GPS. Kolejne pokolenie koników polskich przyszło na świat w Roztoczańskim Parku Narodowym. W dziko żyjącym stadzie urodziło się 6 źrebiąt, a 7 w hodowli stajennej. Żyjące w rezerwacie koniki cały rok są w warunkach zbliżonych do naturalnych. Konie w hodowli stajennej mają kontakt z człowiekiem, są karmione, czyszczone i wypuszczane na wybiegi. Konik polski jest jedyną rodzimą pierwotną rasą koni. Stado liczy około 70 osobników. W Radiu Z wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Protesty i napięcia na Biennale Sztuki w Wenecji. Liczne demonstracje odbywają się przed pawilonem Rosji. Według ambasady Ukrainy powrót Rosji na Biennale to hańba dla tych, którzy to umożliwili. Przeciwko obecności Rosji w Wenecji wypowiedziała się też polska minister kultury. Klasyczny mechanizm propagandy, mówić językiem kultury po to, by zagłuszyć rzeczywistość wojny, oceniła Marta Cienkowska. Noc muzeów na polach grunwaldzkich. W najbliższą sobotę będzie można zwiedzić regionalne placówki, będą też gry i zabawy dla dzieci, a zwieńczeniem będzie pokaz artylerii na miejscu bitwy, zapowiada Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
25: O 20:45 będzie głośno, bo będzie pokaz artylerii, a więc pokażemy, co tu się działo w 1410 roku, jakie bombardy strzelały, no i czemu Zakon Krzyżacki użył tych bombard, a Polacy nie.
24: Muzeum zwiedzicie bezpłatnie. Tylko do końca tygodnia na zamku w Kórniku można oglądać bezcenne rękopisy mistrzów polskiego romantyzmu. Wśród nich Beniowski Słowackiego i trzecia część Dziadów Mickiewicza. Wystawa powstała, by uczcić 600-lecie zamku i 200-lecie Biblioteki Kórnickiej. Część jej zbiorów jest wpisana na listy UNESCO. Z jej zasobów regularnie korzystają polscy i zagraniczni badacze.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
17: Dzisiaj w nocy zaledwie 3 stopnie w Koszalinie, tylko 5 w Trójmieście czy Poznaniu. W centrum trochę cieplej, między 8 a 10 stopni, a najcieplej będzie na południu, maksymalnie do 11 stopni. To temperatury w nocy. W nocy ma też padać na wschodzie, północy i południu kraju. Piątek w ciągu dnia maksymalnie 17 stopni i to też na południu.
26: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
0: Radio Z i już.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: 6 minut po 12, Norbert Winkowski, witam ponownie. Tu Radio Z i za chwilę u nas kolejna podpowiedź w ramach zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. Kolejna szansa na zdobycie złotej sztabki.

0: Birexa i Faithless zamiast kolejnej kawy w pracy. 15 minut po 12. Na pewno jesteście ciekawi, kim dzisiaj jest Cezary Pazura. Czas na ostatnią podpowiedź.
1: Odcinek trzeci.
2: Pierwsza litera mojego imienia to pierwsza litera nazwy mojego zespołu. I to wcale nie jest przypadek. Wręcz przeciwnie. Znacie nas bardzo dobrze. Nasza piosenka została przebojem 35-lecia Radia Z, za co wam bardzo serdecznie dziękujemy. A podczas pandemii media ogłaszały, że długość trwania jej refrenu idealnie odmierza czas potrzebny na dezynfekcję rąk.
3: Pobierz na dłoń minimum 3 ml preparatu dezynfekcyjnego.
2: To się idealnie składa, bo ja zawsze staram się śpiewać czysto. I wbrew temu, co możecie w tej piosence usłyszeć, nie jestem żadnym serem. Wszyscy już wiedzą? Czas zgadywać.
4: Say cheese!
2: Józek, jeśli teraz mnie słuchasz i odgadniesz, kim jestem, to daruję ci tę noc.
0: Od teraz macie pół godziny na telefony pod 321-321-321, w kogo wciela się dziś Czarek Pazura. No i nie zapomnijcie dodać, dlaczego warto mieć bzika. 321-321-321. Panie i panowie, złota sztabka, czekaj.

0: odliczają razem z nami do końca pracy. Fukaj i Vito Bambino w Radiu Z. 24 minuty po 12. Ja kocham wędkować. Niestety ostatnio rzadko to robię. Tym bardziej cieszę się z sukcesu Szymona z Mazowsza, wędkarza, który ostatnio wyciągnął z Wisły na powierzchnię ogromnego leszcza. Mierzył aż 73 cm. Komisja Rekordowych Połowów, tak, jest coś takiego, przyznała nagrodę, a leszcz szczęśliwie wrócił do wody. I widzicie, to jest jedyna historia na świecie, w której masz leszcza i nie jesteś leszczem.
1: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x 500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
20: Po reklamie.
21: No, jak myślisz, do twarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.

Poczta Polska przechodzi największą transformację od lat. I wcale nie chodzi o listy. Za chwilę powiem wam, czego dotyczy ta zmiana. Teraz w Radiu Z. Rag & Bone Man. Sick.

0: Ten numer premiera miał oczywiście u nas w Radio Z i myślę, że zostanie z nami na dłużej. Dawid Podsiadło, sezon na 19 minut przed godziną 13. Tymczasem Poczta Polska już teraz nie będzie zajmować się tylko listami. Państwowy gigant wchodzi teraz w nieruchomości. Tak, kochani, poczta chce zarabiać na swoich budynkach, wynajmować je, no i po prostu lepiej wykorzystywać przestrzeń, której ma naprawdę sporo w całej Polsce, bo listów coraz mniej. No wszystko fajnie, chociaż do wynajmu spodziewam się kolejek.
1: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
3: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: twoja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Muszynie, w ogrodach tematycznych. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
14: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
15: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Anna Nakleb w Radiu Z, 5 minut do 13. No tego nie możecie przegapić. Jeszcze tylko przez 5 minut mogę pomnożyć każdego waszego SMS-a do Rządzy Pieniądze Radia Z. 8000 razy. Sporo, prawda? Wypłacicie za jednego, a do nas leci aż 8000 waszych SMS-ów. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. A o co dzisiaj gramy? Być może nie słyszeliście. To przypomnę. Nagroda główna w Rządzy Pieniądze to dzisiaj 600000 złotych. Zostało 4 minuty, żeby skorzystać z tego bonusa.
1: Reklama.
2: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Czas na magiczną przygodę w Hostolandzie. Świętuj Międzynarodowy Dzień Wikingów wśród rollercoasterów i rodzinnych atrakcji.
5: Teraz bilety kupisz w promocji 25% taniej na hostoland.pl. Hostoland. Park rozrywki.
6: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Gdzie tak sąsiad leci?
8: Umówić się do kardiologa.
7: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
9: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
19: No...
18: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
19: No dobra, a ty co będziesz robić?
18: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
20: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, za chwilę 13, a to oznacza, że czas na wiadomości, które przedstawi Iwona Kutyna.
21: Unijna polityka klimatyczna. Prezydent chce referendum w tej sprawie. Pomaga deszcz, ale pogoda niestabilna. Walka z pożarem na Lubelszczyźnie. Kobieta z objawami hantawirusa w szpitalu w Amsterdamie.
0: 13.
21: Prezydent chce referendum. Karol Nawrocki złożył w Senacie wniosek w tej sprawie. Chce, żeby Polacy zdecydowali w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według niego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Daniel Wrzos ze szczegółami.
1: Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Takie pytanie w referendum chce zadać prezydent Nawrocki. On sam jeszcze w kampanii deklarował, że będzie walczyć ze skutkami Europejskiego Zielonego Ładu.
2: No, referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
1: Głosowanie miałoby się odbyć 27 września.
21: Ostatnie ogólnopolskie referendum przeprowadzono 3 lata temu. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego przekaże prezesowi Święczkowskiemu decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten nakazał natychmiast dopuścić sędziów do pracy. Jak mówi mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która reprezentowała sędziów, decyzja Trybunału w Strasburgu musi być wykonana.
22: Nie, to tak nie działa. Te zobowiązania muszą być wykonane. Zabezpieczenie jest natychmiast wykonalne i organy publiczne powinny się do tego zastosować.
21: Władze Trybunału Konstytucyjnego podkreślają, że instytucja podlega tylko kompetencji polskiego prawa i konstytucji. Trzeci dzień. Służby walczą z gigantycznym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nadzieje na opanowanie żywiołu dał deszcz. Walka toczy się z lądu i powietrza na miejscu w Józefowie. Niezmiennie nasz reporter Mateusz Kasiak.
23: Dzień dobry, jestem.
21: Mateuszu, rozmawiałeś z ratownikami. Jak wygląda taka walka?
23: Niestety na początek muszę powiedzieć, że znowu bardzo wzmaga się wiatr, który może utrudniać gaszenie. No i w takiej sytuacji jedni łapią oddech po nawet kilkunastogodzinnej walce, inni szykują się właśnie do akcji. Wszyscy podkreślają, że takiego pożaru jednak nie widzieli, ale trzeba skupić się po prostu na pracy. Pan Dawid, na przykład pilot z leśniczej bazy antypożarowej w Radawcu, mówi mi, że najważniejsza jest precyzja.
24: Ze stawu, z rzeczki. Czas jest najważniejszy, czas do lotu, więc w trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać. Zdarzyło mi się, że wykonałem 50 zrzutów.
23: I tak to właśnie wygląda, a walka z pożarem trwa tu już od wtorku. Józefów, Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: To, kiedy uda się ugasić, będzie zależało od pogody na miejscu. Cały czas, jak mówił przed chwilą Mateusz, wieje, deszcz jest jedynie przelotny. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie 107 tysięcy ogniw akumulatorów. Strażacy obsypali kontener piaskiem, próbują go schłodzić. Z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków ewakuowano 65 osób. Do szpitala w Amsterdamie zgłosiła się kobieta, która ma objawy hantawirusa. To stewardesa, która miała kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto wirusa. Holenderka wsiadła do samolotu z Johannesburga do Amsterdamu. Załoga uznała jednak, że ze względu na stan zdrowia nie może lecieć. Dzień później kobieta zmarła. Do Holandii przetransportowano 3 pasażerów statku, u których stwierdzono zakażenie hantawirusem. Sam wycieczkowiec płynie do Wysp Kanaryjskich, gdzie ma się odbyć ewakuacja. Tymczasem holenderski operator poinformował, że ze statku wysiadło pod koniec kwietnia na Wyspie Świętej Heleny 30 pasażerów. Firma informuje, że skontaktowała się ze wszystkimi osobami, które zeszły na ląd. Policjanci z Gdańska złapali poszukiwanego listem gończy mężczyznę. Był na kole widokowym. Kiedy przyjechał patrol, stał na szczycie konstrukcji i wykonywał na niej prace wysokościowe. Nie miał dokąd uciec, spokojnie zszedł i oddał się w ręce funkcjonariuszy, mówi Radiu Z Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
25: Mężczyzna poszukiwany był na podstawie listu gończego celem odbycia kary 5 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, posiadanie broni palnej, a także wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków.
21: Z koła widokowego mężczyzna trafił prosto za kratki. Okazało się, że ciążą na nim jeszcze 2 kary, 100 oraz 200 dni dodatkowego pozbawienia wolności.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
28: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
0: Jutro pomoże, Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazurę, a także Podlasie i Mazowsze pod gęstymi deszczowymi chmurami. Na termometrach między 11 a 15 stopni. Więcej słońca będzie jutro w południowej Polsce od 15 do nawet 19 stopni. Najcieplej będzie jutro na Podkarpaciu.
27: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
28: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: 5 minut po 13:00, 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Za chwilę wielki finał, dowiemy się, kim dzisiaj jest Cezary. Z tego co wiem, nie było wam dzisiaj łatwo. Rotary, na jednej z dzikich plaż, tam się teraz przenosimy.

0: Okej, nie mówcie nikomu, ale to jedna z moich ulubionych piosenek. Kid Leroy, Justin Bieber, Radio Z, 15 po 13.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: A teraz jedna z moich ulubionych słuchaczek, poznana przed sekundą, Justyna z Dobrowy Górniczej. Halo?
3: Cześć, cześć.
0: Justyna, jak humor dzisiaj?
3: A bardzo dobrze, no tym bardziej, że dzwonicie, no to super.
0: Dokładnie, pytanie.

0: kłamstwa jakiegoś. Zresztą słuchacze to i widzowie później wszystko jednak wypatrzą. Nie ma ściemy. To musi być prawda.
1: Udało się odgadnąć śpiewająco. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.
2: Justyna z Dąbrowy Górniczej. Słyszę, że jesteś w pracy chyba, Justyna, co?
3: W pracy, ale spokojnie, mogę rozmawiać.
2: Nie będę ci zajmował czasu, chciałbym jedynie przekazać, że wygrywasz dzisiaj złotą sztabkę.
3: Super, dzięki wielkie, cieszę się.
2: Brawo dla ciebie, chcesz kogoś pozdrowić?
3: A pozdrawiam moich współpracowników i męża, pozdrawiam.
2: Pięknie, miłego dnia.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Radio Z i już. Zapraszam, Cezary Pazura.
2: Ciekawe, kto tam się w piątek wam wylosuje. Trzymam kciuki za jutro, a dzisiaj no nie mogło zabraknąć Beaty Kozidrak w Radiu Z.

0: Neja w Radiu Z z numerem All About The Money. 23 minuty po 13, skoro mowa o kasie, no to nie mogę pominąć 600 tysięcy złotych, bo to dzisiaj nagroda główna w rządzy pieniądza Radia Z. Teraz mam dla was coś wyjątkowego. To bonus w wysokości 13 tysięcy pomnożonych waszych SMS-ów. Czyli wy wysyłacie jednego o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT, a ja dostaję ich aż 13 tysięcy. Niestety bonus nie trwa wiecznie, tylko do godziny 14. Przypomnę, czeka na was dzisiaj 600 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
10: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. HalfPrice. Great brands.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Po reklamie.

0: Jeśli zastanawiacie się, kto to taki, to Maciej Musiałowski z numerem Flora. To nowość w Radiu Z. Mam nadzieję, że wam się podoba. 19 do 14, a już dzisiaj po 14 wasz ulubiony duet, czyli Kasia i Robert, a oni od kilku dni specjalnie dla maturzystów grają różne wersje piosenek.
1: Matury czas, aha, hej brzdące,
0: to oczywiście Norbi z jego jedynym hitem. Dzisiaj będzie kolejna gwiazda, którą bardzo dobrze znacie z naszej anteny.
2: Reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
13: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
12: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
2: Po reklamie.

0: To Filato Fikara z Radiu Z. 5 minut do 14. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości. W nich cały czas problemy w polskich lasach.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
18: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
19: I nowe zjeżdżalnie. Kolejka wodna, mini jeepy.
20: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
21: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
22: Zobacz, Stasiu, soku.
23: Gdzie? Nie widzę.
22: No tam, patrz.
23: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
22: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
24: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
23: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
24: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, za chwilę 14, a to oznacza, że czas na wiadomości, które ma dla Was Iwona Kutyna.
25: Premier po spotkaniu z papieżem, jego słowa mogą zmieniać świat. Pytanie, nie nadaje się na referendum marszałek Senatu o wniosku prezydenta. Trudna sytuacja w lasach niemal w całej Polsce jest bardzo sucha.
0: Czternasta.
25: Donald Tusk po rozmowie w cztery oczy z papieżem w czasie audiencji premier zaprosił Leona XIV do Polski. Papież przyjął zaproszenie z radością. Do wizyty może dojść w 2028 roku. O czym jeszcze rozmawiali? O tym specjalny korespondent Radia Z Watykanie Krzysztof Grządzielski.
2: To była długa rozmowa o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, relacjonował po spotkaniu Donald Tusk.
3: Powiedziałem Ojcu Świętemu, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku.
2: Premier ocenił, że zarówno on, jak i Leon XIV podzielają bardzo podobne wartości. Rozmowy w czasie audiencji dotyczyły też Ukrainy, ładu międzynarodowego, polskich, niemieckich i europejskich zbrojeń. Pojawił się też temat religii w szkole i szukania kompromisów w relacji państwo-kościół. Watykan, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
25: Donald Tusk wręczył papieżowi pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. W zamian otrzymał od Leona XIV album o malarstwie watykańskim. Za dwa tygodnie Senat zajmie się prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Chodzi o inicjatywę dotyczącą polityki klimatycznej. Pozwólmy Polakom się wypowiedzieć, argumentuje Karol Nawrocki i proponuje pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Czy jest jakakolwiek szansa na zielone światło Izby Wyższej? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
4: Mimo że wniosek dopiero będzie analizowany, to już można postawić śmiałą tezę, że przychylności Izby raczej nie będzie. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi krótko, zaproponowane pytanie nie nadaje się na referendalne.
5: Jest tak nieprecyzyjne i to jest pytanie z tezą.
4: Samą inicjatywę prezydenta dość jednoznacznie ocenia też wicemarszałek Magdalena Biejat.
6: Jest to niewątpliwie ruch populistyczny, jak większość ruchów pana prezydenta.
4: Pytana o szansę na senackie poparcie tego wniosku mówi krótko, wątpię.
25: Do przegłosowania wniosku o referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Na stacjach jutro będzie taniej. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,41, oleju napędowego 7,17. To spadek w obu przypadkach o kilka groszy. Sytuacja pożarowa w polskich lasach skrajnie trudna z powodu suszy i niskiej wilgotności ściółki. Zagrożenie jest bardzo realne, na przykład całkowity zakaz używania ognia obowiązuje w Kampinoskim Parku Narodowym. Zakaz wstępu w Roztoczańskim Parku Narodowym. To, co dzieje się w przyrodzie, wymaga od odwiedzających lasy szczególnej ostrożności i odpowiedzialności, mówi Radio Z Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
7: Planując wycieczkę do lasu, powinniśmy zerknąć na mapę w banku danych o lasach, sprawdzić, jaki mamy stopień zagrożenia pożarowego, odpowiednio się do tego przygotować, ewentualnie sprawdzić, czy nie ma zakazu wstępu do lasu. Pamiętajmy, że odwiedzając las, jesteśmy gośćmi. Ściółka jest bardzo sucha, wystarczy odrobina wiatru i pożar momentalnie przedostaje się. Wiadomo, że na dnie lasu leżą również suche gałęzie, czy suche pnie, więc tego materiału w lesie jest bardzo dużo, no i on jest bardzo łatwopalny.
25: Leśnicy apelują, by w lesie być czujnym, reagować i powiadomić służby, jeśli tylko widzimy zagrożenie pożarowe. Tymczasem pożar Puszczy Solskiej zagraża chronionemu głuszcowi. Ogień objął jedną z głównych ostoi tego ptaka. Na miejscu planowana jest rezerwat Długie Bagno, które chronić ma głuszca. W Puszczy Solskiej są m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. I Dalia Tomczak i Rafał Piech będą z Wami od 15:00. Ode mnie udanego popołudnia.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Dzisiaj w nocy od 5 stopni na północy do 11 na południowym wschodzie, jutro w ciągu dnia między 9 a 11 stopni na północy, 15 w centrum do 19 maksymalnie na Podkarpaciu, a w studiu są już Kasia i Robert. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
28: Ale to były takie bardziej pozytywne informacje, czy takie,
0: takie pół na pół właśnie? Okay.
27: Można sobie wybrać, okej.
28: To ja tę szklankę bardziej wypełnioną biorę.
26: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
21: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: 4 minuty po godzinie 14. Jeżeli właśnie teraz w pracy ułapiecie taką lekką zwiechę, to ten numer na pewno Wam pomoże. Imagine Dragons w Radiu Z. Bad Liar.

0: Słońce the Moon, I'm back w Radiu Z. 14 minut po godzinie 14 trwa maraton maturalny. Ja mam wrażenie, że sami maturzyści nie wiedzą, co i kiedy piszą, ale przecież od tego macie nas.
1: Ha, otóż to. Dzisiaj był egzamin rozszerzony z języka angielskiego, a jutro piszą ci, co wybrali biologię.
0: To może powtórzmy materiał. Przed wami pani profesor Lanbery. Ja mam wrażenie, że nikt tak nie wykłada jak ona, nikt tak nie pisze temat i lekcja na tablicy, tylko i wyłącznie dla Radia Z jej przebój o budowie pantofelka.

0: La Cintura, to jest Alvaro Soler w Radiu Z. 21 minut po 14. Są już pierwsze czereśnie. Można pomału sprzedawać samochód, wyprzedawać jakiś majątek rodzinny.
1: Aż tak?
0: Bardzo. Oficjalna cena od 110 zł za kilogram. Mówię od, bo zdarzają się droższe.
1: Przepraszam, ale ile? 110 zł za kilogram?
0: 110 za kilogram. W kilogramie to nie masz dużo.
1: Nie, wyobrażam sobie, bo pewnie bym nie kupiła, ale gdybym jednak wygrała i jakąś kasę i kupiła w takiej cenie czereśnie, no to bym je chyba jadła z pestkami, bo naprawdę żal by było wyrzucić.
0: Tak by było. Ja bym wmawiał sobie fajne, takie nadziewane z orzechami w środku. Smacznego. Radio
2: Set i już. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
7: Rządzę pieniądze.
6: Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i...

0: Kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A to nowość w Radiu Z. Odkochaj i Marisa, 22 minuty do godziny 15. A co to był wczoraj za roześmiany finał? Wrzący pieniądza zadzwoniliśmy do Kamili, która akurat była z koleżanką w ogrodzie, piła kawę i chwilę później miała 15 tysięcy złotych. A na co wyda swoją wygraną?
1: I myślę, że coś może w remont pokoju synów. No zobaczymy jak to dalej będzie. Pewnie nowe meble, może jakieś łóżko, takie podstawowe rzeczy, bo wyrastają, bo szybko rosną.
2: Jak ja dobrze Kamilę rozumiem, bo mój młodszy też już wyrasta, komoda robi się trochę za mała, ale spokojnie, tu pojawia się super bohater. Radio Z i rządza pieniądza. Ratuje ze wszystkich finansowych opresji.
0: 600 tysięcy złotych myślę, że wystarczy i na meble, i na nowe spodnie, i masy innych marzeń. I to dla całej rodziny, nie trzeba się ograniczać. Dzisiaj po 16 zadzwonimy do kogoś z was w tej sprawie.
2: To jeszcze startujemy z wyjątkowym bonusem, gdzie jeden SMS zamieniamy na 6 tysięcy SMS-ów. Ten jeden SMS możecie wysłać już teraz. On musi być o treści Radio Z, a wysyłacie go pod 7353. Ten bonus trwa do 15.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer

0: Jakie to przyjemne i wakacyjne Blue Lagoon w Radio Z. Za 5 minut będzie godzina 15 i jeszcze przypominamy o tym, że gramy dzisiaj o 600 tysięcy złotych.
1: I tylko przez 5 minut każdy wasz SMS wysłany pod 7353 mnożymy 6 tysięcy razy. SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353.
2: Radio Z i już.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl?
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara na mediaexpert.pl.
16: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 7 dzień maja, zbliża się godzina 15, to czas wiadomości w Radiu Z. W studiu Idalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Instytucje mają realnie słuchać ofiar. Rzecznik Praw Dziecka chce nowelizacji Lex Kamilek.
19: Pożar akumulatorów w Wielkopolsce. Mieszkańcy dostali alert RCB.
20: Włodarze światowego futbolu w Warszawie. PZPN chce zorganizować kongres FIFA.
0: 15.
20: Ma jeszcze skuteczniej chronić najmłodszych przed przemocą i zaniedbaniem. Rzecznik Praw Dziecka przygotowała projekt Lex Kamilek 2.0.
19: Pierwsza wersja ustawy weszła w życie w 2023 roku po tragicznej śmierci 8-letniego chłopca z Częstochowy. Wprowadziła nowe standardy ochrony dzieci.
20: Jak zapewnia Monika Horna-Cieślak, przepisy już przynoszą efekty, ale system nadal wymaga zmian i dalszej pracy.
19: Jakich? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
2: Instytucje pomocowe wciąż nie mają obowiązku rozmowy z dzieckiem, które może być ofiarą przemocy. Lex Kamilek 2.0 ma to zmienić, bo jak podkreśla Rzecznik Praw Dziecka, prawdę o przemocy często może ujawnić tylko samo dziecko.
21: Dlatego apeluję, żeby zawsze słuchać dzieci.
2: Projekt zakłada też szybszą wymianę informacji między urzędami i instytucjami o rodzinach dotkniętych przemocą, nawet mailowo, oraz powoływanie specjalnych zespołów kryzysowych po śmierci dziecka, by analizować takie tragedie i wyciągać wnioski. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Przypomnijmy, wczoraj zapadł wyrok w sprawie śmierci Kamilka. Ojczym usłyszał karę 25 lat więzienia, a matka 16 lat. Prezydent chce referendum o europejskiej polityce klimatycznej.
19: Karol Nawrocki złożył do Senatu wniosek o ogólnokrajowy plebiscyt z pytaniem, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
20: Z tym tematem reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, o którą politykę prezydentowi chodzi i co się z nią dzieje w Brukseli?
22: O system handlu emisjami dla przemysłu ETS, który wpływa na ceny energii i nasze rachunki. Ale to problem już zauważony w Brukseli i po naciskach zwłaszcza Niemiec, Polski i Włoch Komisja Europejska pracuje nad zmianami i ma je przedstawić w lipcu. Bo widać, że założenia systemu nie przekładają się na rzeczywistość. Rachunki obywateli rosną, a pieniądze z handlu emisjami nie są wydawane zgodnie z celem, czyli na inwestycje w odnawialne źródła energii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Te pieniądze trafiają do budżetów krajowych. Komisja Europejska zapowiada zmiany w systemie, ale chce utrzymać kierunek odejścia od importu paliw kopalnych.
20: Temat referendum wróci w trzech pytaniach na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
19: Alerty RCB po pożarze naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie.
20: W związku z dużym zadymieniem ostrzeżenie dostali mieszkańcy z powiatu ostrzeszowskiego. Centrum zaleca pozostanie w domach i zamknięcie okien.
19: Od rana strażacy walczą z pożarem ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów.
20: Obecna sytuacja jest pod kontrolą, mówi Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
23: Nasze działania skoncentrują się teraz na ograniczeniu rozwoju tego pożaru, zapewnieniu oczywiście bezpieczeństwa mieszkańcom i ratownikom, schładzaniu baterii tak, by ogień nie rozprzestrzeniał się dalej.
19: Wcześniej z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków ewakuowano 65 osób.
20: Resort rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek pożaru w Puszczy Solskiej.
19: Szacowanie strat będzie możliwe po całkowitym ugaszeniu pożaru, mówi wiceministra Małgorzata Gromadzka.
24: Prawdopodobnie tydzień czasu będzie trwało dogaszanie tego pożaru. Potrzeba wejść w teren, trzeba zobaczyć. Z pewnością będziemy w pierwszej kolejności tym się zajmować. Szacowaniem strat rolniczych, wszelkimi innymi stratami.
20: Pożar obejmuje w tej chwili blisko 500 hektarów. Strażacy zapewniają, że sytuacja jest już pod kontrolą.
19: Najważniejsi ludzie futbolu razem w jednym miejscu w Warszawie. Jak dowiaduje się Radio Z, Polski Związek Piłki Nożnej stara się o organizację kongresu FIFA.
20: Takie plany zdradza w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Mateuszem Ligenzą, szef PZPN-u Cezary Kulesza.
25: Nie mam potwierdzenia, będziemy jeszcze kontynuować tę rozmowę w Miami, bo będzie okazja, żeby zorganizować w Polsce kongres FIFA.
20: A w jakim roku?
25: 28-29. Przecież to jest bardzo dużo osób, przyjeżdża z całego świata. Potrzebna jest duża sala konferencyjna, na której około 1000, a może i więcej osób powinno się zmieścić, więc musimy sprawdzić zasoby, jakie mamy w Warszawie, żeby coś takiego zorganizować.
20: Myślę o Stadionie Narodowym, że taka lokalizacja chodzi wam w takim razie po głowie.
25: Być może na płycie stadionu, bo to by było fajnie, bo to też można to zorganizować. Tak z tyłu głowy o tym myślałem.
19: Rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane 17 czerwca w Miami.
20: Teraz w Radiu Z zapraszam na wiadomości ekonomiczne.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Tajwański gigant Foxconn wchodzi do Polski. To z nim spółka Electromobility Poland rozpocznie pracę nad pierwszym polskim samochodem elektrycznym. Wspólnie stworzą hub elektromobilności w Jaworznie. Według zapowiedzi pierwszy elektryk ma zjechać z linii produkcyjnej za 3 lata. Tańsze paliwo przed weekendem. Jutro stawki będą niższe o kilka groszy niż dziś. Maksymalnie litr 95 ma kosztować 6,41, a oleju napędowego 7,17. Jutro resort energii ogłosi stawki, które będą obowiązywać trwać od soboty do poniedziałku. Stacje paliw przedłużają promocje na benzynę i diesla. Na Orlenie oraz BP kierowcy z odpowiednimi aplikacjami mogą liczyć na zniżki do 24 maja. Dodatkowo w najbliższy weekend kierowcy taniej zatankują na wybranych stacjach Moja Express. Ministerstwo Rolnictwa rusza z kampanią promującą rodzime ziemniaki. Akcja Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, ma pomóc rolnikom w sprzedaży nadwyżek, które po rekordowych zbiorach zalegają w magazynach. Zadyszka na polskim rynku sztuki. Jak wyliczył GUS, w ubiegłym roku wartość obrotu dziełami spadła o 17% w porównaniu z rokiem 2024. Polacy wydali na ten cel niespełna 550 milionów złotych.
1: Dzisiaj przejeżdżałam obok sklepu ogrodniczego i widziałam mnóstwo sadzonek i mnóstwo klientów. Ja nie jestem jakąś ekspertką w tym temacie, ale obawiam się o wasze sadzonki, jeżeli dzisiaj będziecie je wsadzać w ziemię, bo w nocy, no może i ciepło, bo nawet 12 stopni na Podkarpaciu, ale w Śląskiem, Świętokrzyskiem i Lubuskiem będą intensywne burze, w pozostałych miejscach przelotne opady, jutro troszkę chłodniej niż dzisiaj.
0: Okej, okay. No u mnie też była burza w nocy i nawet trochę za tym tęskniłem do momentu, kiedy nie dudniło jeszcze o pierwszej, o drugiej nad ranem. Myślę sobie, dobra, już wystarczy.
1: O, ale bałeś się?
0: Nie.
1: Nie, to dobra.
0: Ale z troską zapytałaś, dobrze, doceniam to.
1: No w końcu mama. 6 minut po godzinie 15 są nowe badania. Wiemy już, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.
0: Mogę podawać prawidłowe odpowiedzi?
1: Ale właśnie nie chodzi o święty spokój.
0: A to jednak nie, to skorzystam z telefonu do przyjaciela.
1: Spokojnie, za moment wszystko wam wyjaśnimy, teraz Jam.

0: kissing the sky.
1: Michael Patrick Kelly, Throwback w Radiu Z, 12 minut po 15. Kasia przed chwilą mówiła o tych badaniach nad szczęściem. Ja wszystko wiem, bo uczeni dowiedli, że dla poczucia szczęścia w życiu wcale nie jest kluczowa miłość czy pieniądze. Badania wykazały, że autonomia, czyli takie poczucie wolności, i to daje nam w życiu największe poczucie szczęścia.
2: I właśnie ja mam całkiem odmienne zdanie, bo ostatnio miałam sprzeczkę, taką ostrą wymianę zdań z mężem i powiedziałam mu w końcu, dobra, rób jak chcesz.
1: To najgorzej. I co, zrobił co chciał?
2: No właśnie tak, zrobił co chciał, ale gwarantuję wam, że potem nie był szczęśliwy, oj nie.
1: Słuchaj, ja muszę z twoim mężem zrobić osobne badania, bo mam podobne doświadczenia.

0: Cranberries i Dreams w Radiu Z. 19 minut po godzinie 15. O tych marzeniach to my też będziemy teraz rozmawiać, bo różnie reagujecie, jak wygrywacie wielką kasę w Radiu Z. To może sprawdźmy, jak wygląda taki przegląd typowych zachowań słuchaczy.
1: Ja pierdzielę.
2: Żartujecie, chyba niemożliwe.
3: 20 minut po godzinie 15 to jest dobra pora, żeby już zacząć trenować, jak wy się zachowacie, kiedy wygracie. I to za mniej niż godzinę. 600 tysięcy złotych w Radiu Z.
0: No właśnie ciekawe, czy pamiętacie, jak godzinę temu mieliśmy dla was bonus 6 tysięcy szans za jeden SMS.
3: Było.
0: To od teraz będzie dwa razy więcej takich szans, ale to jest ostatni bonus. Dzisiaj więcej nie będzie. Warto zagrać teraz.
3: 600 tysięcy złotych czeka. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 do godziny 16. Każdy liczony jest jak 12 tysięcy SMS-ów.
4: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. A ty

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
10: Rządza pieniądza.
9: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 600 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
14: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
19: To czwartek, 7 dzień maja, na zegarach już 15.30, pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
20: Pożar hostelu w Żukowie na Kaszubach. Ogień pojawił się w budynku przy ulicy Polnej. Na stałe zameldowanych jest tam 200 osób, ewakuowano 46.
21: Trzy osoby są poszkodowane, jedna trafiła do szpitala. Z ogniem walczy nadal około 100 strażaków. Służby odcięły dopływ gazu do budynku.
20: Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Poderwano dwa myśliwce F-16.
21: Wcześniej kilka obcych bezzałogowców wtargnęło w przestrzeń powietrzną Łotwy od strony Rosji. Dwa z nich się rozbiły. Łotwa nie wyklucza, że drony zostały wystrzelone z Ukrainy.
20: A na pewno ukraińskie wojsko wysłało bezzałogowce do Rosji. Drony zaatakowały jedną z największych rafinerii w tym kraju, w Permie, około 1000 kilometrów na wschód od Moskwy.
21: To kolejne uderzenia bezzałogowców z Ukrainy na rafinerię w głębi Federacji Rosyjskiej.
20: Akcja policji w Orzeszu w województwie śląskim. Funkcjonariusze wybili szybę w aucie, by wyciągnąć z niego 1,5-roczną dziewczynkę. Dziecko miało zamknięte oczy i nie reagowało na nawoływania.
21: Matka dziewczynki poszła do apteki, tłumaczyła, że nie chciała budzić córki. Policja przypomina, że zostawianie w ciepłe dni ludzi i zwierząt w zamkniętym samochodzie może zakończyć się tragicznie.
20: A w Radiu Z pierwsze dziś wydanie wiadomości dla kierowców. Posłuchajcie.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Zablokowana krajowa 25 w Wielkopolsce we wsi Mikorzyn. To na odcinku między Ślesinem a Koninem zderzyły się dwie osobówki i bus. W obie strony są dwukilometrowe zatory. Nie przejedziecie też drogą ekspresową numer 51 w Warmińsko-Mazurskiem na węźle Olsztynek Zachód. W stronę Warszawy ruch blokuje zepsuta ciężarówka. Aby ją ominąć, na węźle należy zjechać na Gdańsk, a następnie zawrócić na węźle Rychnowo. Utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Na węźle Budziszów w kierunku Zgorzelca trwają prace drogowe. Jeden pas ma być zablokowany do 19. Roboty drogowe utrudniają też życie kierowcom na ekspresowej siódemce na Mazowszu. W Zakroczymiu zablokowany jeden pas w stronę Gdańska. Czekamy na sygnały od Was pod 321-321-100.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: A dzisiaj ten deszcz przechodzi właściwie przez całą Polskę, momentami dość intensywny, chwilami burzowo. Tak też będzie w nocy. Te burze pojawią się na Górnym Śląsku, Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Znowu chłodna noc na północy, bo około 4-5 stopni, a piątek z przejaśnieniami na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej i na zachodnim Pomorzu.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: to Mike and the Mechanics w Radiu Z 19 minut do godziny 16, a teraz jesteśmy we Włoszech. Wzięliśmy was tam na chwilę, bo w tamtejszej nadmorskiej Punta Marinie mieszkańcy mają spory problem z pawiami.
1: No to źle to brzmi.
0: Znaczy, momencik, to ja może dodam, że chodzi o te ptaki. O te ptaki chodzi, o pawie. One tam żyją na wolności i za bardzo się rozmnożyły. Problemem jest agresja pawi wobec własnego odbicia tak naprawdę. Aha. Bo zwierzęta, widząc siebie w karoseriach samochodów albo szybach, myślą, że to rywal i one po prostu zaczynają dziobać powierzchnię tego samochodu.
1: To nie, to ja już jednak wolę te gołębie z Krakowa. Bo one co najwyżej mogą się zemścić na dachach samochodów. A na dachu to aż tak nie widać.

0: Me and my broken heart i Rickston w Radio Z. Plan jest prosty. Za chwilę losujemy numer i to będzie numer kogoś, kto wysłał do nas SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: O czym zadzwonimy? Zapytamy najpierw o wasze imię i przy odrobinie szczęścia kilka chwil później ktoś z was wygra 600 tysięcy złotych.
0: Tak, a taki SMS, jak już go wyślecie, będzie go bardzo dobrze u nas widać, bo tylko do 16. Każdy jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 12 tysięcy razy ostatnie 4 minuty.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99, a woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.
4: Jest czwartek, 7 maja, dochodzi godzina 16, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowali i przedstawią Idalia Tomczak i Rafał Piech.
5: Rosja grozi dyplomatom w Ukrainie, na celowniku polska ambasada.
6: Najpierw papież, teraz włoska premier Donald Tusk z wizytą w Rzymie.
5: Robert Lewandowski nadal w reprezentacji Polski. O jego sytuacji prezes PZPN-u.
4: 16.
5: Polska ambasada w Kijowie na celowniku Rosjan.
6: Tamtejsza państwowa telewizja opublikowała film z potencjalnymi celami w Ukrainie. Mogą zostać zniszczone, jeśli Kijów zakłóci przebieg parady w Moskwie 9 maja z okazji Dnia Zwycięstwa.
5: Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocławski. I Miłosz, co jest na liście celów?
7: Oczywiście gabinet ministrów w Kijowie, biuro prezydenta czy budynek parlamentu, ale także placówki dyplomatyczne Japonii, Niemiec i Polski. Do tego rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u zaapelowała do zagranicznych dyplomatów, żeby w ogóle opuścili Kijów, bo jakakolwiek próba zakłócenia święta w Rosji spotka się z niszczącą odpowiedzią i bombardowaniem Kijowa. Co jeszcze ciekawsze, według rosyjskich władz do tej pory Rosja powstrzymywała się z atakami na Kijów ze względów humanitarnych i potencjalny atak ma być jednym z pierwszych od wybuchu wojny.
5: Tylko w ubiegłym tygodniu trzykrotnie rosyjskie drony leciały w stronę Kijowa.
6: W związku z groźbami polska ambasada zapowiada, że nie planuje ewakuacji ani żadnych zmian w działalności.
5: W rzymskim Palazzo Chigi spotkanie Donalda Tuska z włoską premier. Rozmowa z Giorgio Meloni ma dotyczyć relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią.
6: Wizytę z bliska obserwuje specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Grządzielski. Krzysztof, czy jest szansa na nowy traktat Polski z Włochami?
8: Za wcześnie, żeby o tym mówić, stwierdził Donald Tusk przed spotkaniem, ale jak zaznaczył, nie wyklucza, że efektem wizyty będzie praca i to w trybie pilnym nad podniesieniem naszych relacji na zdecydowanie wyższy poziom.
9: Będę rozmawiał o tym, żeby nasze relacje z Włochami przypominały właśnie te relacje z państwami, z którymi mamy najwięcej wspólnego do zrobienia.
8: A chodzi między innymi o kwestie bezpieczeństwa i zabezpieczenia wschodniej flanki NATO, ale też o dalsze wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Rzym, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
5: Wcześniej Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV i zaprosił go do Polski.
6: Niedopuszczeni do orzekania sędziowie Trybunału Konstytucyjnego domagają się umożliwienia im pracy.
5: Na razie troje z czworga sędziów złożyło w siedzibie TK pisma powołujące się na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten nakazał umożliwienie im pracy.
6: W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału. Prezydent zaprosił tylko dwoje z nich na złożenie ślubowania. Dlatego pozostałych czworo złożyło ślubowanie w Sejmie.
5: Kierownictwo Trybunału wciąż stoi na stanowisku, że ci sędziowie nie mogą orzekać.
6: Najpierw prace komisji, później decyzja całej Izby.
5: Za dwa tygodnie Senat zajmie się prezydencką propozycją przeprowadzenia ogólnopolskiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pozwólmy Polakom się wypowiedzieć, argumentuje Karol Nawrocki.
6: A senator Wojciech Skurkiewicz już deklaruje poparcie PiSu. Sprawa klimatu jest niezwykle istotna, tłumaczy.
10: Bo wpływa na szereg aspektów naszego życia, naszego bieżącego funkcjonowania i to jest bez wątpienia rzecz, o której powinniśmy jako Polacy się wypowiedzieć w drodze ogólnonarodowego referendum.
5: Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat do pomysłu prezydenta podchodzi sceptycznie, jak mówi to ruch czysto populistyczny.
11: Mający na celu przede wszystkim stworzenie wrażenia jakiegoś konfliktu pomiędzy interesem Polski a transformacją energetyczną. Tymczasem my tej transformacji potrzebujemy i potrzebujemy pieniędzy z Unii Europejskiej na to, żeby ją przeprowadzić.
6: Jej zdaniem wniosek prezydenta w sprawie referendum raczej nie zyska w Senacie wymaganego poparcia.
5: O propozycji referendum także w trzech pytaniach na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
6: Robert Lewandowski nie kończy reprezentacyjnej kariery, choć istniała taka obawa, szczególnie w obliczu braku awansu na mundial.
5: Nasz kapitan ma pojawić się na zgrupowaniu kadry pod koniec maja przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. O sytuacji Lewego z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą rozmawiał dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Ligenza.
12: Prezes ma taką wiedzę, że Robert Lewandowski przedłuży sobie tę reprezentacyjną karierę w kontekście samych eliminacji do Euro 2028?
13: Myślę, że Robert jest tak dojrzałym piłkarzem, że sam podejmie decyzję i tutaj z boku podpowiadanie i jakieś tam niepotrzebne telefony to nie będą dobrze służyły. Myślę, że jest na tyle ambitny i dobrze się czuje, że będzie grał na naszej reprezentacji. Ja jestem dobrej myśli.
12: Koniec końców nie usłyszeliście, że Robert mówi pas.
13: Nie, tego nie powiedział.
5: Lewy to rekordzista pod względem goli i występów w Białym. biało-czerwonych barwach. Do bramki trafiał 89 razy w 165 meczach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
14: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
15: Te czwartkowe popołudnia mają to do siebie, że od razu myślę o piątku, a jak piątek, to już weekend. I myślę, że mam dla Was dobre informacje. W piątek jeszcze będzie sporo chmur i niemal wszędzie będzie padać deszcz, ale na przykład już taka sobota, bardzo przyjemna, od 18 do, no dobrze, 9 stopni, ale już w niedzielę dużo więcej słońca i to w całym kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
14: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Radio Z i już.
17: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.

0: Nie mogę się nadziwić, jaką my mamy pracę, jaką my mamy robotę, że dzwonimy do ludzi pod wylosowany numer i próbujemy wręczyć im jak najwięcej pieniędzy, więc zróbmy to kolejny raz. Numer mamy wylosowany, próbujemy się dodzwonić, czekamy 5 regulaminowych sygnałów i pucujemy w tym czasie walizki, chuchamy, no i mamy nadzieję, że dzisiaj ta główna nagroda padnie do kogoś z was. Być może jesteście teraz w pracy, pijecie gorącą kawę albo zbieracie się do wyjścia i to jest ten moment, żeby znaleźć swój telefon, bo on gdzieś dzwoni, gdzieś wibruje, nie daj Boże, macie wyłączone dźwięki, bo to już czwarty sygnał i uwaga...
1: No i pojawił się piąty sygnał, a regulamin jest jasny i rzeczowy. Jeśli pojawi się 5 sygnałów, a wy nie odbieracie telefonu, to jedyne co nam zostaje, to po prostu wręczyć wam nagrodę pocieszenia, a to jest 1000 zł. Znaczy wam, osobie, do której próbowaliśmy się dodzwonić, bo taki numer telefonu był wylosowany. Ktoś przysłał dzisiaj SMS o treści Radio Z. Wszystko się zgadzało, to już było dosłownie tyle milimetry, żeby zgarnąć ogromną kasę. Dzisiaj graliśmy o 600 000 zł. No ale
0: 1000 zł, no też fajnie, prawda?
1: No na pocieszenie, tak.
0: Tak tysiak można powiedzieć za nic, ale apetyt był znacznie większy. No tak, czuję, że trochę nie wykorzystaliśmy tej szansy, to może zaszalejemy jutro, co ty na to?
1: Słuchaj, jeśli mówisz do mnie zaszalejemy, to ja odpowiadam z przyjemnością.
0: I co masz w zanadrzu?
1: Ja przygotowałem grubą kasę. I to jest pytanie, czy będziesz miał jakąś kontrę. Bo do nagrody głównej przygotowałem, z reguły 50 000 dorzucałem, prawda?
0: Jasne.
1: I myślę sobie, nie róbmy sobie żartów. 100 000 zł. A! I co? I proszę bardzo.
0: I że 700?
1: Teraz kontry. I jest 700 000 zł. Tak jest. I gramy o 700 000. I co?
0: No to teraz trzymaj mocno słuchawki, bo jestem taka wariatka, że dokładam drugą stówę. 800 000 zł jutro w finale.
1: A skąd ty to wzięłaś?
0: Wiesz co, nie konsultowałam tego z nikim, ale...
1: A bo ja miałem napisane, że mogę stówę dołożyć, to na pewnie jaka dorzucam stówę, ej.
0: Okej, dobra. No ale już nie, stało się. Powiedzieliśmy na antenie 800 000 zł w finale kolejnym rządzę pieniądza. Komu, tak przed weekendem,
1: próbuję sobie,
0: takie pieniądze?
1: Próbuję sobie przypomnieć, czy kiedyś dokładaliśmy 200 000 do nagrody głównej i chyba nie. I to jest, mam wrażenie, rekordowa dorzutka. To wykorzystajcie to. 800 000 zł. Przegigantyczna kasa do zgarnięcia. I jeśli chcecie zagrać, no to jest dobry moment, żeby wejść do gry. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 i grajcie z nami.
2: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
16: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
23: Po reklamie.
24: Słuchacie Radia Z. Mamy czwartek, 7 dzień maja, na zegarach już 16:30, czas na wiadomości. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
25: Żołnierz z Elbląga wśród zatrzymanych podczas akcji wymierzonej w pedofilów Marcin G. usłyszał zarzut posiadania i przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Nie przyznał się i złożył wyjaśnienia.
26: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ciągu 2 tygodni zatrzymało ponad 100 osób i zabezpieczyło 1000 plików z nielegalnymi treściami.
25: Symbol zniszczonego przez Rosjan Pokrowska na Biennale Sztuki w Wenecji. W pawilonie Ukrainy można oglądać wystawę, której elementem jest rzeźba kanciastego jelenia, który wisi na dźwigu.
26: Wcześniej figura stała w Pokrowsku w związku z wojną. Przewieziono ją do Wenecji. Ma symbolizować przesiedlenia oraz stan zawieszenia i niepewności przyszłości.
25: Są zatrzymania po próbie podpalenia synagogi w północnym Londynie. Policja aresztowała podejrzanego 19-latka. Wcześniej zatrzymano dwie inne osoby.
26: Zdarzenie było jednym z serii ataków wymierzonych w brytyjską społeczność żydowską. Jej ochroną w Londynie zajmie się specjalna jednostka policji.
25: Niestandardowa akcja ZOO we Wrocławiu. Na terenie ogrodu ustawiono pustą klatkę, do której wejść może każdy odwiedzający. Ma zwrócić uwagę na los niedźwiedzi ferm żółci w Azji.
26: Zwierzęta w ciasnych klatkach są podłączane do aparatury, która ściąga z ich wątroby żółć, wykorzystywaną potem w pseudomedycynie. Głównie dzieje się to w Wietnamie, Laosie i Kambodży.
25: W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Posłuchajcie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
26: Zablokowana ekspresowa jedynka na Śląsku, korek między węzłami Żywiec-Browar a Węgierska Górka. Dzwonicie do nas z tej trasy.
2: Na drodze S1 wypadek, obu stron, nie ma przejazdu.
26: Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Kłopoty także na A2 na wysokości Poznania między węzłami Luboń a Krzesiny. Zablokowane pasy w stronę Warszawy. Zderzyły się dwie osobówki. Z powodu dużego ruchu korkuje się też obwodnica Krakowa od węzła Balice do Zakopianki. Jedziecie co najmniej pół godziny, podobnie w drugą stronę. Wiadomości dla kierowców możecie tworzyć razem z nami. Dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Wreszcie jest ten deszcz, na który bardzo długo czekaliśmy, bo już skrajna susza tak naprawdę ogarnęła całą Polskę. W nocy przestanie padać na zachodnim Pomorzu i na Pomorzu, ale temperatura tam spadnie do 4-5 stopni maksymalnie. Jutro w ciągu dnia najwięcej przejaśnień właśnie na północy i na zachodzie, a w pozostałych regionach wciąż będzie padać.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Jest precedens, bo okazuje się, że jeśli na wakacjach nie dopchacie się do leżaka, to dostaniecie odszkodowanie.
24: I to jest dobry moment, żeby dać głośniej. Już za chwilę powiemy wam dokładnie, co zrobić, żeby dostać kasę. Szykujcie notesy, szykujcie ołówki. To na pewno się przyda. Teraz Opus, Life is Life,
4: tak
24: Radio Z.
4: Everybody rączki w górę.
24: A moje już są w górze. Co to
4: no
24: się dzieje w ogóle?
4: Wakacyjny klimacik. Na.

0: Taki wakacyjny ten nowy numer Alfarben, René Miller, Body Talk w Radiu Z, 17 minut do godziny 17. A myślę, że to może zabrzmieć jak jakaś wymyślona historia, ale stało się. Pewien niemiecki turysta na wakacjach w Grecji nie mógł znaleźć leżaka dla siebie. Musiał wstawać codziennie o 6 rano, żeby te leżaki dla siebie i bliskich zarezerwować, a to i tak często było za późno.
1: Kojarzę.
0: Zdenerwował się, pozwał biuro podróży, no i wygrał w sądzie, dostał rekompensatę.
1: Ale to też następnym razem nie do Grecji, tylko proszę przyjechać na wakacje nad polskie morze. To taki niemiecki turysta też wstanie o 6 rano, żeby znaleźć dobre miejsce na rozbicie parawanu, to się niewiele zmieni.
0: No pewnie, i jak nie znajdzie dobrego miejsca w Gdańsku, to żaden problem przecież. Kawałeczek się przejdzie i pod Świnoujściem na bank coś znajdzie. Droga przyjemna, cały czas piaskiem. No rewelacje takie wakacje. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tomasz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe. Yeah.

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No weź, co to za dobry numer Paweł Domagała w Radiu Z. Trwa maturalny tydzień. Mamy nowe wieści z CKE. Dziesiątki maturzystów ma już unieważniony egzamin maturalny.
1: Nie uwierzycie, z jakiego powodu. Nasz dziennikarz zbadał temat. Więcej usłyszycie w wiadomościach Radia Z o 17:00.
2: Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Po reklamie.
11: Wszystko, co najważniejsze w czwartek, 7 maja, mamy dla Was już teraz w wiadomościach Radia Z, które przygotowali i przedstawią i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
12: Służby i mieszkańcy czekają na deszcz. To już trzecia doba walki z pożarem w Puszczy Solskiej.
13: Minister klimatu komentuje prezydencki pomysł na referendum.
12: Uniwersytet Śląski pod kreską władzy uczelni szukają oszczędności, a studenci boją się podwyżek.
11: 17.
12: Trwa walka o Puszczę Solską. Strażacy zapewniają, że sytuacja jest już pod kontrolą, choć w niektórych miejscach mogą pojawiać się jeszcze zarzewia ognia.
13: Chwilę wytchnienia strażakom i pomoc w gaszeniu przyniósł poranny deszcz. Na miejscu w Józefowie, gdzie cały czas trwa akcja gaśnicza, jest nasz reporter Mateusz Kasiak. Mateusz, jak teraz wygląda sytuacja?
14: Deszcz był, ale tylko chwilowy. Niestety to, co w tej chwili najbardziej tu niepokoi, to wiatr, który może utrudniać gaszenie. Jak mówią mi sami strażacy, deszczu jest jak na lekarstwo, a walka z ogniem jest coraz bardziej wyczerpująca.
15: Trzecią dobę jesteśmy praktycznie wszyscy. Każde opady są dla pożaru tu mile widziane.
14: Na zmiany pogody czekają też sami mieszkańcy.
16: Ja się modlę, proszę pana, żeby nie.
14: Według prognoz padać ma już dzisiaj w nocy i jutro. Józefów, Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Jak informują służby, do tej pory ogień strawił prawie 400 hektarów.
13: Prezydent zapowiada referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
12: Nie wiem, czy to nie jest raczej pakiet wyjścia z całej Unii niż tylko z jednej dyrektywy. Tak pomysł plebiscytu komentuje ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
13: Jej zdaniem Karol Nawrocki powinien wesprzeć polski rząd w próbach zmiany wymogów ekologicznych stawianych przed naszym krajem, zwłaszcza, że na te ograniczenia godzili się wcześniej politycy PiSu.
17: W 2020 Unia Europejska przyjęła pakiet Fit for 55 i wtedy Polskę reprezentował Mateusz Morawiecki. Rok później, w 2021, przyjęto prawo klimatyczne wprowadzające cel dekarbonizacyjny. Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność.
12: Zgodę na prezydenckie referendum musi dać Senat.
13: A w tej sprawie trzy pytania na koniec dnia już szykuje Beata Lubecka. Rozmowa ze Zbigniewem Boguckim, szefem Kancelarii Prezydenta, o 18.02.
12: Już 50 10 uczniom unieważniono matury, ustaliło Radio Z, głównie z powodu wniesienia telefonu na salę, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
18: To oznacza, że dany maturzysta ma unieważniony egzamin, między innymi z powodu wniesienia telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną, i ten egzamin może ponownie napisać dopiero za rok. Nie może napisać w sesji dodatkowej, nie może napisać w sesji poprawkowej.
13: CKE nie wyklucza także zawiadomień do prokuratury w sprawie opublikowania arkuszy jeszcze w trakcie trwania egzaminów.
12: Polak kapitanem kontenerowca zaatakowanego w cieśninie Ormus.
13: Chodzi o statek San Antonio, który został ostrzelany we wtorek. Kilku członków załogi zostało rannych, jednostka jest uszkodzona, a sytuacja na pokładzie jest określana jako trudna.
12: Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, jesteś po rozmowie z wiceministrem infrastruktury Arkadiuszem Marchewką. Co wiemy w tej chwili o sytuacji polskiego kapitana?
19: Nie jest wśród osób rannych na skutek ostrzału, to wiemy na pewno. Na tę chwilę nie było potrzeby uruchamiać działań naszej dyplomacji, ale w każdym momencie, gdy tylko pojawi się prośba o pomoc, nasza administracja jej udzieli. Wiceminister Marchewka podkreśla, że polskiej jurysdykcji na statkach w cieśninie Ormus po prostu nie ma.
20: Kontenerowiec pływa pod maltańską banderą, należy do jednego z największych światowych armatorów, który ma swoją siedzibę we Francji.
19: Kontenerowiec San Antonio płynął z Abu Dhabi do Indii. W nocy trafił go irański pocisk. Stało się to już po rozpoczęciu przez USA operacji Projekt Wolność.
13: Był to 32 atak na statek od początku wojny USA z Iranem.
12: Droższe akademiki, zwolnienia pracowników i pogorszenie jakości kształcenia.
13: Tego obawiają się organizacje studenckie na Uniwersytecie Śląskim po przyjęciu planu oszczędnościowego.
12: Władze uczelni podkreślają, że muszą ciąć koszty z powodu niewystarczających subwencji, spadającej liczby studentów i rosnących rachunków, mówi prorektor Michał Daszykowski.
21: Wśród tych powodów upatrujemy zmniejszonych przychodów związanych z grantami, które realizuje Uniwersytet Śląski, ale również na przykład koniecznością utworzenia rezerw, na przykład na odprawy emerytalne, rentowe i jubileuszowe, i to jest akurat około 7,5 miliona złotych.
12: Organizacje studenckie zbierają podpisy pod petycją przeciwko planowi oszczędnościowemu.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
22: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Wszyscy czekamy na te opady. One jutro się pojawią prawie w całej Polsce. Oszczędzą jedynie samą północ i zachód Polski, ale nie spodziewamy się takiego urwania chmury. To będą raczej takie lokalne, spokojne deszcze. Jutro na termometrach od 9 do 16 stopni, a w sobotę już nieco cieplej.
22: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
11: 5 minut po 17:00, tu Radio Z, Kasia Wilk
23: i Robert Karpowicz. Dzień dobry ponownie.

0: Sylwia Grzeszczak na taki deserek do popołudniowej kawy. 11 minut po godzinie 17, czwartkowe popołudnie, czas podsumowań jak najbardziej. Gdybym miał powiedzieć, czy coś mi się dzisiaj udało, to mam taki sukces, ale połowiczny, bo wyciągnąłem dzisiaj suszarkę, nie suszarkę, tylko zmywarkę z zabudowy. No trochę mi nawaliła. I jeśli już przyjdzie majster, to naprawdę nie będzie miał czego czyścić, bo wyczyściłem ją ze wszystkiego, ale dalej nie działa.
1: A to jest twój sukces, tak?
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: No to wspaniale.
0: Wyjąłem i wyczyściłem.
1: Takich optymistów nam trzeba. Ja też mam taki drobny sukces, bo dostałam komplement dzisiaj od męża, pochwalę się. Powiedział, że całkiem niezła ze mnie programistka. A powiedział to po tym, jak dowiedział się, że potrafię tak włączyć pralkę, albo ustawić pralkę, żeby włączyła się nie od razu, a dopiero po 3 godzinach.
0: Takie rzeczy można robić?
1: Oj, dziś.
0: O, to ty jesteś naprawdę niezła programistka, muszę ci
1: pokażę
0: powiedzieć.
1: Pokażę ci potem.
0: A co wy dzisiaj nazwalibyście w swoim cudownym czwartku sukcesem? Dajcie znać, czekamy. 321, 321, 321.

0: za każdym razem, jak ten numer się pojawia, to w studiu Radia Z są po prostu dzikie tańce. Toto, Hold the Line w Radiu Z. No powoli sezon na truskawki się zbliża, można się cieszyć, warto się przygotować. A jeżeli ktoś z Was jest niecierpliwy, to portale dzisiaj odpowiadają na pytanie, czy można jeść niedojrzałe truskawki?
1: No nie.
0: No okazuje się, że można, tylko trzeba je dobrze ukisić.
1: A co, truskawki?
0: No tak, oni radzą, żeby dodać do nich jeszcze chrzan, koperek, imbir, może być chili. I jak te truskawki się już ukiszą, to można ich używać tak jak korniszonów.
1: Ale co ja później mam robić z takimi kiszonymi truskawkami? Że jakbym szwagra poczęstował, to bym już nigdy ze mną do garażu nie poszedł. Nie, nie, nie.

0: w Radiu Z, 26 minut po godzinie 17. Jeżeli ktoś z Was ma jeszcze pranie na zewnątrz, to jest ostatni moment, żeby to pranie zabrać, bo idą burze.
1: To prawda, synoptycy mają kolejne ostrzeżenia, a gdzie zagrzmi, to o tym powiemy szczegółowo. W wiadomościach Radia Z pojawią się punktualnie o 17.30. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
0: To czwartkowe popołudnie na zegarach 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Idalia Tomczak i Rafał Piech.
17: Idą burze i deszcz. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 7 województw na południu i wschodzie kraju.
18: Silnie zagrzmi na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, a także częściowo w województwach świętokrzyskim, mazowieckim, opolskim i śląskim. Możliwe są też opady gradu.
17: Rozmowy USA-Ukraina na Florydzie. Główny negocjator pokojowy Rustem Umierow spotka się z przedstawicielami prezydenta Donalda Trumpa.
18: Wśród tematów uwolnienie jeńców oraz zawieszenie broni w wojnie z Rosją.
17: Z kolei o wojnie na Bliskim Wschodzie sekretarz stanu USA rozmawiał dziś z papieżem.
18: Spotkanie Marco Rubio z Leonem XIV dowiodło silnych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Stolicą Apostolską, podali Amerykanie po rozmowie.
17: Niezwykła akcja w Warszawie. Pracownicy Zarządu Zieleni i Ekopatrolu uratowali pisklęta kaczki mandarynki, które wpadły do studzienki ściekowej w okolicach powązek wojskowych.
18: Ich matka z resztą rodzeństwa została odłowiona z pobliskich krzaków. Cała rodzina trafiła do ptasiego azylu.
17: A my sprawdzamy, co na drogach. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Zablokowany lewy pas w obu kierunkach na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskiem. W Płotach między Kołobrzegiem a Goleniowym ciężarówka wjechała w bariery oddzielające drogę w obie strony, kilometrowy korek. Nadal zablokowana jest ekspresowa jedynka w Śląsku. Na Śląsku osobówka zderzyła się z ciężarówką między węzłami Żywiec, Browar a Węgierska Górka. Policja kieruje na objazdy. Zator na 5 km na A1 za węzłem Toruń. Południe, tam trwają roboty drogowe w kierunku Gdańska. Wiadomości dla kierowców możecie tworzyć razem z nami. Dzwońcie.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Jutro maksymalnie na termometrach zobaczymy 20 stopni. Najcieplej ma być na Podkarpaciu, ale tam wciąż opady deszczu. Przejaśnienia za to pojawią się na zachodzie. Mniej więcej od Legnicy aż po Szczecin, ale bez deszczu także w Kołobrzegu czy w Trójmieście. Tam chłodniej, około 11 stopni.
0: 28 minut do godziny 18 to czwartkowe popołudnie i można już planować sobie powoli weekend, bo w weekend pogoda ma się poprawiać. A teraz Dido, Heal With Me, odrobina wytchnienia po długim dniu w pracy.

0: Armstronga i Kelly Clarkson w Radio Z. To była piosenka o tym, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. I tak też jest z tymi naszymi małymi sukcesami każdego dnia. Co dzisiaj wam się udało? Zamieniamy się w słuch. Halo, halo?
1: Przejście po 4 tygodniach na wagę i z wagi 118 jest 102.
2: Dzisiaj udało mi się przekonać teściową, że pora wracać do domu. A chciałbym zaznaczyć, że była u nas od Wielkanocy.
3: Moim sukcesem na dzisiaj jest przejechanie w pracy 700 kilometrów.
4: Udało mi się zrobić pyszny obiad dla mojej rodzinki dwudaniowy. Pierwszy od 2 tygodni. Jeszcze udało mi się go zjeść.
5: Nie no, ale to super, gratulujemy. Ja nie chcę studzić tego zapału, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji sukces to będzie dopiero, kiedy mąż powie, że akurat tym razem naprawdę jest głodny i nie jadł w pracy.
0: A drugim sukcesem będzie z pewnością też fakt, jeśli ten obiad pojawi się częściej niż co 2 tygodnie.
6: Radio Z i już. Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.
15: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Dracula i Tame Impala w Radiu Z.
1: A już za moment 18 i nasze wiadomości tuż po nich. Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj gościem będzie Zbigniew Wogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. Radio Z.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się 18, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
18: Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka. Śledztwo dotyczy deklaracji podatkowych.
19: Marszałek Senatu o prezydenckim referendum zawiera pytanie z tezą.
18: Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
17: Osiemnasta.
18: Jest kolejny wniosek prokuratury do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka.
19: Były szef Orlenu ma usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym deklaracji podatkowych. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
20: Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu na 10 lat użyczył budynek fundacji w zamian za jego remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
21: No, z punktu widzenia Daniela Obajtka uzyskał
0: darmowy remont swojej nieruchomości. Powinien to po prostu wykazać jako przychód i zapłacić z tego podatek.
20: Daniel Obajtek sprawę nazywa pseudoaferą. Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy, napisał na platformie X. Jan Kielak, Radio Z.
18: Obajtek jest też oskarżony o wyrządzenie szkody Orlenowi, wynajął na koszt koncernu detektywa, który zbierał informacje o politykach ówczesnej opozycji.
19: Wojna w Ukrainie, zbrojenie się Polski i Europy czy nauka religii w szkołach. O tym rozmawiał Donald Tusk podczas audiencji u Leona XIV.
18: Działania papieża mogą przywracać ład moralny w życiu publicznym i mają wielkie znaczenie, przyznawał premier.
21: Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości. Niektórzy powiedzą, że one są przestarzałe, te wartości, że może już nie odgrywają takiej roli, ale ja ciągle głęboko w to wierzę, że to wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, wiara w to, że prawda jest silniejsza od kłamstwa, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że to wszystko ma głęboki sens.
19: Szef rządu zaprosił także papieża do Polski oraz złożył kwiaty na grobie Jana Pawła II.
18: Prezydent chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Wniosek w tej sprawie trafił już do Senatu.
19: Zawiera pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
18: Jest nieprecyzyjne i z tezą, zauważa marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
22: Doceniam i szanuję referenda. To jest sposób bezpośredniego komunikowania się z obywatelami, ale obywateli trzeba traktować bardzo poważnie i zadawać im takie pytania, na które będą mogli w sposób zupełnie obiektywny odpowiedzieć na pytania bez tezy.
19: Najpierw wnioskiem zajmie się komisja, później decyzja całej Izby na posiedzeniu za 2 tygodnie.
18: I więcej o tym już teraz w Radiu Z. 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
23: Jestem po...
24: Dzień dobry, z nami jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, dzień dobry panie dyrektor, kłaniam się państwu.
24: No, pytanie numer jeden. Prezydent po majówce jest w ofensywie, a właściwie od majówki. No teraz chce, by w referendum Polacy zdecydowali, czy są za realizacją unijnej polityki klimatycznej. Referendum się odbędzie?
23: O tym zadecyduje Senat. Myślę, że gdyby Senat kierował się interesem Polski, interesem Polaków, ochroną portfeli, ochroną polskiego rolnictwa, przemysłu, ale także kwestiami bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa militarnego, to powinien oddać głos Polakom. Zresztą w ogóle powinniśmy my jako politycy myśleć przez pryzmat suwerena, czyli Polaków, narodu, którzy powinni wypowiedzieć się w referendum. Nie ma bardziej doskonałej formy demokracji niż demokracja bezpośrednia, więc demokracja, w której naród wypowiada się poprzez bezpośrednie głosowanie w najważniejszych sprawach, a ta sprawa jest fundamentalna dla Polski, dla Europy, dla naszego rozwoju, bezpieczeństwa, dla naszych portfeli, naszej przyszłości.
24: Dla portfeli na pewno też. Pytanie numer dwa. No w rządzie entuzjazmu podobno nie ma, więc co miałoby się wydarzyć, gdyby ta wymagana większość społeczeństwa, czyli ponad 50%, powiedziała, że nie jest za realizacją polityki klimatycznej?
23: Że nie jest za realizacją polityki klimatycznej. To wprost wynika z postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej, czyli projektu. Gdyby Senat wyraził tutaj zgodę, pozytywnie zaakceptował, no to jest przede wszystkim zobowiązanie władz państwowych, po pierwsze, do aktywnego działania w ramach Unii Europejskiej, bo tutaj też mogą pojawiać się głosy, że to jest jakaś próba polexitu i tak dalej, to bzdura oczywiście, w ramach Unii Europejskiej na rzecz zablokowania regulacji klimatycznych, których koszty są zbyt wysokie dla polskich obywateli, polskiej gospodarki lub polskiego rolnictwa.
24: Czyli polski rząd musiałby po prostu wyłączyć Polskę z polityki klimatycznej,
23: panie
24: tak?
23: Panie redaktor, wynegocjowanie dla Polski z właściwymi organami Unii Europejskiej wyjątków i zwolnień, które chronią polski przemysł obywateli przed obciążeniami polityki klimatycznej i po trzecie, prowadzenie systemu finansowej ochrony przed kosztami polityki klimatycznej, który powinien objąć gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, w szczególności przemysł i rolnictwo. Więc to są te 3 stopnie, które pan prezydent proponuje w sytuacji, gdyby Polacy odpowiedzieli,
24: ale rozumiem, że chodziło,
23: że nie są za polityką klimatyczną Unii Europejskiej w tym kształcie, która dewastuje tak naprawdę nie tylko Polskę, ale dewastuje Europę.
24: Ale rozumiem, że chodziłoby o to, żeby Polska wyłączyła się z tej unijnej polityki klimatycznej, tak?
23: Ja myślę, że to jest kwestia polityczna. No, trzeba podjąć wszystkie działania, żeby odejść od kwestii ETS-ów, żeby odejść od tego szaleństwa zielono-ładowego, żeby odejść od tych wszystkich kwestii, które, jeszcze raz podkreślam, rujnują. To nie jest przeciwko Europie. To jest głosowanie za silną Polską, za silną Europą, za elementarną logiką. No ja, panie redaktor, ja przeczytam, bo gdybyśmy odpowiedzieli, my jako Polacy, my jako naród, na to pytanie... Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia? Co jest oczywiste? Obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Jeżeli byśmy odpowiedzieli nie, to byśmy byli przeciwko wprowadzeniu od 2028 roku opłat za emisję CO2 od ogrzewania budynków węglem i gazem oraz paliw do samochodów osobowych. Chyba nie chcemy tego.
24: Rozumiem, że
23: nie
24: to chcemy wszystko jest napisane objęcia, we wnioskiem. Dobrze, do tego powrócimy.
23: Objęcia właścicieli budynków to będziemy, obowiązkiem rzekomo kosztownej termodernizacji wynikającej z tak zwanej dyrektywy budowlanej. Że ostatnia rzecz. Ograniczenia sprzedaży nowych samochodów osobowych z silnikiem spalinowym. To wszystko są szaleństwa, które mają być Polsce narzucone, ale a wszystko ma kosztować...
24: Panie ministrze, powrócimy do tego naprawdę.
23: Gigantyczną górę pieniędzy.
24: Absolutnie do tego będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, ale pytanie numer trzy. Czy to nie byłby jednak pierwszy krok do polexitu?
23: Nie, absolutnie nie, dlatego że w sposób absolutnie świadomy pan prezydent zapisuje, tak jak już czytałem, w tym dokumencie, który jest wyrazem i woli, i wyrazem jakby politycznego stanowiska, ale także prawnego stanowiska, aktywnego działania w ramach Unii Europejskiej, wynegocjowania dla Polski z właściwymi organami Unii Europejskiej. Prezydent, myślę, że racjonalni Polacy, a takich jest zdecydowana większość, jestem absolutnie o tym przekonany, może poza polskim rządem obecnym, są za silną Polską, silną Europą. Natomiast dzisiejsze elity rządzące Unią Europejską są przeciwko sile Polski, przeciwko sile Unii Europejskiej.
24: I tutaj muszę postawić już pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać tam. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Minister Bogulski też serdecznie zapraszam.
23: Zapraszam do...
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Jutro wychodząc z pracy warto się przyszykować na takie ciepłe, wiosenne opady. One oszczędzą jedynie północ i zachód kraju. Sporo chmur i one zostaną z nami od samego rana aż do wieczora. W sobotę troszkę cieplej, a piątek przyniesie nam ochłodzenie, to szczególnie na północy kraju.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
17: 7 po 18 to tak na wyluzowanie. Status quo in the army now w Radiu Z. Kasia Wilk
24: i Robert Karpowicz. Hej, hej.

0: No i co? I o tej porze takie dźwięki, ale oczywiście, że tak, doskonale wiemy, że wracacie z pracy, że wielu z was w tym momencie wybiera się na siłownię, będziemy was motywować w Radiu Z.
1: Tak, to znaczy, jeżeli akurat wyjątkowo dzisiaj siłowni nie macie w planach, ale na przykład zakupy w markecie, to też przecież może być fajnie i na przykład, tak. A jak się masło w promocji trafi, to
0: no nie, no to diamencik, wiadomo. Dlatego Rihanna i Diamonds teraz. Shine bright like a

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
4: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
15: Po reklamie.
16: Słuchajcie, Radia Z, na zegarach już 18.30, pora na wiadomości. Lucyna Półżyczka, dzień dobry.
17: Dzień dobry, zapraszam.
18: Rosja oficjalnie ogłosiła tymczasowe zawieszenie broni, donosi agencja TASS. Będzie obowiązywało od jutra do niedzieli. To w związku z obchodzonym przez Rosję pojutrze Dniem Zwycięstwa. W Moskwie odbędzie się wtedy parada wojskowa. Kreml obawia się jednak ukraińskich ataków. Jeżeli do nich dojdzie, grozi odwetem i nalotami na Kijów. Jest areszt dla 17-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa ojczyma. Chłopak ugodził 39-latka nożem. Stało się to w niedzielę w nocy w Gorzowie Wielkopolskim. Mężczyzna trafił do szpitala. Jak ustalono, podejrzany i pokrzywdzony od wielu lat byli w konflikcie. Za taki czyn grozi nawet dożywocie, ale jak informuje prokuratura, Patryk B. nie jest pełnoletni, więc na taką karę nie zostanie skazany. Linie lotnicze w tarapatach przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Z powodu wzrostu cen paliw chorwacki przewoźnik Croatia Airlines odwołał aż 900 lotów zaplanowanych na kolejny kwartał tego roku. Spółka zapewnia jednak, że mimo to sezon turystyczny na razie nie jest zagrożony. Wiadomo, że ceny na pozostałe rejsy wzrosną, ale na razie nie wiadomo jeszcze o ile. Za niespełna pół godziny na Zamku w Możnej w Opolskiem rusza muzyczne święto kwitnących azalii. Festiwal rozpocznie koncert pod tytułem Barok to brzmi dumnie. Kolejne występy będą w każdy majowy czwartek, wielki finał 28 maja. Wtedy zabrzmi koncert Antonin Dworak, Uczucie wolności. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Uważajcie na ekspresowej szóstce w Zachodniopomorskiem. W Płotach między Kołobrzegiem a Goleniowem ciężarówka wjechała w bariery oddzielające drogę. Zablokowane są dwa pasy w obu kierunkach. W stronę morza jest kilometrowy korek. 3 kilometry ma zator na autostradzie A4 na wysokości Chrzanowa. Stoicie kilka minut w kierunku Krakowa. Powodem utrudnień są prace drogowe. Także z powodu prac drogowych jest 5-kilometrowy korek na ekspresowej 8. W Łódzkiem stoicie w kierunku Warszawy od węzła Wolbusz. I jeszcze S8, ale w Warszawie jest zator od węzła Powązkowska w stronę Białegostoku. Wiadomości dla kierowców wracają jutro, a niezmiennie całą dobę czekamy na Wasze telefony w każdej ważnej sprawie.
19: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100.
20: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
17: W nocy, uwaga, na burzę od Katowic przez Kielce po Lublin.
16: Na termometrach. Burze tak rozśmieszyły.
17: Nie, to właśnie rzecz w tym, że to nie są burze. Na termometrach od 4 stopni w Szczecinie do 12 stopni gdzie? W Rzeszowie. Tak będzie w nocy. A jutro nawet do 20 stopni znowu w Rzeszowie.
15: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
16: To ja może wyjaśnię, że takie tutaj tańce się odbywają w studiu, że czasami trudno zachować powagę, ale Amy McDonald wszystkich uspokoi. Oh.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A my od samego początku wiedzieliśmy, że to będzie przebój, to pewnie przebój całych wakacji. Nareszcie nowy kawałek od Męskiego, grania orkiestry za 18 minut 19.
2: A tuż po godzinie 19 Mateusz Ptaszyński. Dzień dobry, dobry wieczór. I takich kawałków to pewnie będziesz mieć jeszcze wiele, wiele więcej.
3: O, zdecydowanie, bo dużo nowości.
1: Nie uderzaj w mikrofon, bo to słychać, wiesz?
3: No wiem, słyszałem właśnie, więc przepraszam.
1: No właśnie.
2: Tak sprzęga, ale po 19 już nie będzie sprzęgało, obiecujemy.
3: Tak jest, zapraszam, ale wcześniej widzę Michael Jackson. Jeszcze nie wiem, czy widzieliście film o Michaelu.
1: Jeszcze nie, ale ty widziałeś, to za chwilę nam opowiesz.
3: Dobra.
2: A my dziękujemy, pa!

0: Reklama.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie.
19: To Radio Z. Dobry wieczór. W czwartek, 7 maja. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas Lucyna Pużyczka.
20: Prezydent chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Za chwilę komentarz gościa Radia Z. Donald Tusk w Rzymie po spotkaniu z papieżem rozmawiał z premier Włoch. Kraków przywraca dawny ceremoniał otwierania bramy miasta.
19: Dziewiętnasta.
20: Prezydent chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Wniosek w tej sprawie trafił już do Senatu. Nie ma bardziej doskonałej formy demokracji niż demokracja bezpośrednia. Jako politycy powinniśmy myśleć przez pryzmat suwerena, przekonuje w Radiu Z Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta był gościem programu Trzy Pytania na koniec dnia. Ze mną teraz w studiu, tuż po tej rozmowie, Beata Lubecka.
0: Dzień dobry.
20: Co według twojego gościa miałoby się wydarzyć, gdyby wymagana większość Polaków była przeciwna unijnym regulacjom klimatycznym?
0: No wszystko to jest zapisane w prezydenckim projekcie, który trafił już do Senatu. Polskie władze zostałyby zobowiązane do aktywnego działania na rzecz blokady regulacji klimatycznych, których koszt jest bardzo wysoki dla polskich obywateli, gospodarki i rolnictwa. Po drugie, trzeba byłoby wynegocjować odpowiednie wyjątki, zwolnienia dla polskiego przemysłu. I po trzecie, należałoby wprowadzić system finansowej ochrony przed kosztami polityki klimatycznej, między innymi dla gospodarstw domowych. Co ważne, wszystko to miałoby się odbyć, jak przekonywał prezydencki minister, w ramach Unii Europejskiej.
21: W ramach Unii Europejskiej, bo tutaj też mogą pojawiać się głosy, że to jest jakaś próba polexitu i tak dalej, to bzdura oczywiście.
0: To nie jest przeciwko Europie, to jest głosowanie za silną Polską, za silną Europą i za elementarną logiką, przekonywał prezydencki minister, dodając, że obecna polityka klimatyczna dewastuje nasz kontynent. Od tego szaleństwa trzeba odejść, perorował Zbigniew Bogucki.
20: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na Radio ZPL i w naszych mediach społecznościowych. Po spotkaniu z Leonem XIV, długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej właśnie Giorgi Meloni.
22: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów. I wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
20: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem. Dziękowała także Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. A wcześniej podczas spotkania z papieżem Donald Tusk zaprosił Leona XIV do Polski. Ojciec Święty przyjął zaproszenie z radością. Do wizyty może dojść w 2028 roku. W Żukowie na Kaszubach kończy się dogaszanie hostelu pracowniczego, który spłonął doszczętnie dzisiaj po południu. 3 osoby zostały poszkodowane. Reszta mieszkańców budynku bezpiecznie sama się ewakuowała. Reporter Radia Z Maciej Bąk zbiera w tej sprawie informacje od strażaków. Wiadomo już, skąd wziął się ogień?
23: Pojawił się w jednym z pomieszczeń i szybko zaczął obejmować kolejne. Z hostelu ewakuowało się blisko 50 mieszkańców. W sumie zameldowanych było tam około 200 osób. Dwie kobiety doznały niewielkich obrażeń kończyn i zostały opatrzone na miejscu, a jeden mężczyzna z oparzeniami dróg oddechowych trafił do szpitala. Akcja zbliża się do końca, mówi rzecznik pomorskich strażaków Dawid Westrych.
24: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na rozbiórce poszycia dachowego w celu dogaszenia zarzewi ognia.
23: Hostel gasiło około 100 strażaków.
20: Pożar objął 800 metrów kwadratowych powierzchni budynku. Dzięki sprawnej akcji udało się uratować sąsiednie obiekty. I jeszcze Kraków, który szykuje kolejną miejską atrakcję, przywraca dawny ceremoniał otwierania bramy miasta w Barbakanie. Tym samym nawiązuje do XVII-wiecznego zwyczaju. Bramę codziennie, oprócz poniedziałków, po 10 rano otwierać będzie hejna lista w towarzystwie strażników miejskich i przedstawiciela Muzeum Krakowa. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie. Ideą nowej atrakcji jest pokazywanie Krakowa jako miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich. Teraz już Kultura w Radiu Z i Dalia Tomczak.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Twórcy Stranger Things wracają z nową produkcją. Bracia Duffer znowu będą igrać z potworami. Akcja The Barrows osadzona jest w luksusowym ośrodku nie do końca spokojnej starości. W sieci jest zwiastun produkcji, premiera 21 maja. Najdroższy film w historii Netflixa to będą Opowieści z Narni. Ekranizacja Siostrzeńca Czarodzieja pochłonie ponad 320 milionów dolarów. Zadebiutuje 12 lutego przyszłego roku w kinach. Gigant streamingu robi wyjątek i najpierw pokaże obraz na dużym ekranie. Potem film trafi na platformę. Ważne dni dla czytelników. Jutro rusza Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Placówki w całym kraju przygotowują atrakcyjne wydarzenia. Posłuchajcie, co planuje Zagłębiowska Mediateka, mówi Klaudia Pluta.
27: W ramach obchodów 11 maja zapraszam już na spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską. To bardzo utytułowana i dziennikarka, i autorka licznych biografii, że wspomnę biografię Marii Konopnickiej, bardzo taką kontrowersyjną.
26: W tym roku akcja przebiega pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz.
28: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
19: Sprawdzam prognozy na najbliższe godziny i widzę, że sucho będzie jedynie we Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach. W pozostałych miejscach ma padać. To pewnie cieszy, zwłaszcza w tych regionach objętych zagrożeniem pożarowym. Na termometrach nawet 14 stopni. Tyle w okolicach Rzeszowa, najchłodniej. W Koszalinie tutaj 6. Na jakieś słońce, piękny zachód słońca, raczej bym dzisiaj nie liczył.
28: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
25: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
19: 6 minut po 19. Lista Lubię to w czwartek. Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór. Olivia Dean na 10.

So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Na razie na miejscu 10 listy Lubię To. Do posłuchania w radiu, ale niebawem Olivia na scenie Orange Warsaw Festiwalu. To jedna z headlinerek tej imprezy. Więcej o tym jutro w programie Lubię To. Będzie też specjalne wydanie hitu na weekend, właśnie orange'owe, z Sabriną. Nie z Sabriną, przepraszam, Sabrina też mi teraz wyskoczyła, bo ona w propozycjach. A może wywołuje przyszłość? Kto to wie, kto to wie? Olivia Dean na pewno na Orange'a, a być może Sabrina kiedyś do nas zawita. No w duecie z Madonną to już byłoby chyba za dużo szczęścia. Bring Your Love. Ta propozycja do listy Lubię To. Głosujcie na radioz.pl. Sabrina sugeruje, żeby na czas słuchania tego numeru odłożyć telefon i potańczyć. Proszę bardzo.

0: trzeciej na moim, a tymczasem wiadomość, która no, może trochę szokować, z drugiej strony jest urocza i piękna.
1: No.
0: Buddyjscy mnisi w Seulu, czyli przenosimy się do Korei, której, Michał?
1: Południowej.
0: Przyjęli do swojego zakonu humanoidalnego robota.
1: A po co im ten robot w zakonie?
0: Nie mam pojęcia, może robot miał taką potrzebę.
1: A może on będzie spowiednikiem?
0: Nie, słuchaj, maszyna przysięgła podczas przyjęcia szanować życie, nie niszczyć innych robotów i przedmiotów, być posłusznym ludziom i im się nie sprzeciwiać, nikogo nie oszukiwać i teraz najlepsze, takie bardzo buddyjskie i zakonne, nie marnować energii poprzez nadmierne ładowanie się.
1: Bardzo fajne, bardzo fajne, rzeczywiście. Widzisz, te roboty już wchodzą na grubo w nasze życie, ale myślę, że taki robot spowiednik to może być przyszłość. Bo czasami ktoś idzie do spowiedzi, wstydzi się, że tam jest drugi człowiek, nie? I tam wstydzi się przyznać do swoich grzeszków.
0: Sprawdźmy to na sztucznej inteligencji. Mamy chwilkę?
1: Mamy oczywiście, Cinek.
0: Piszę do sztucznej inteligencji. Zgrzeszyłem, kropka.
1: No i co na to?
0: Co teraz z tym zrobisz, zwykle ma większe znaczenie niż samopalek. Jeśli chcesz, możesz powiedzieć, co się stało, bez oceniania, zastanowić się, czy chcesz coś naprawić, przeprosić albo zmienić, albo po prostu pogadać o tym, co teraz czujesz. Czyli
1: no,
0: on już się postawił w roli mojego spowiednika. Napiszę mu, że żartowałem. Żartowałem.
1: I co na to?
0: To dobrze, bo już szykowałem kazanie i świeczkę uśmiech. Dobry jest.

0: Ale fajny numer, nie? Cinek? Słyszałeś go kiedyś wcześniej?
1: Tak, on ma swoje lata już.
0: Aha. Ja pierwszy raz. Widzisz, to dzięki temu, że ja jestem troszeczkę taki odklejony, to mogę na nowo odkrywać rzeczy, które ludzie już znają.
1: Ta piosenka jest nieco nowsza, ale jest przeróbką znanej piosenki I'm Blue, da-ba-di-ba-di-ba-da-ba-da-ba.
0: Nie znam ani tej wersji, ani pierwszej.
1: Poznaj. David Guetta w Daberexa.

0: Słuchacie Radio Z, to piosenka Imię Deszczu, wykonuje go zespół Mafia. Mafia, w którym śpiewał, pewnie niektórzy wiedzą, a niektórzy rozpoznali, Andrzej Piaseczny.
1: No wiadomo.
0: I to w czasach, kiedy jeszcze był Piaskiem. Za 18 minut północ i będzie piątek, słuchacie Radia Z.
2: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Myślę, że skrót DD już dawno został rozszyfrowany przez stałych słuchaczy Radia Z. Chodzi oczywiście o dowcip dnia, którym kończymy każdy dzień. Zasada jest taka, że zawsze jeden z nas ten dowcip opowiada, znajduje, interpretuje, prawda, zachwyca i tumani tym dowcipem, a drugi się śmieje życzliwie. Dzisiaj kolej jest taka, że Michał opowie dowcip, a ja będę się śmiał.
1: Uwaga. Przychodzi facet do lekarza. Ten go bada i się pyta: krzywe nogi to ma pan od małego? Nie, od kolan.
0: Od kolan.
1: Bardzo dobrze. All right.

0: noc. Piątek, 8 maja, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Tragiczny wypadek na drodze pod Nowym Tomyślem w Wielkopolsce. Zginęło w nim dwoje młodych ludzi. Wszystko wskazuje na to, że sprawcą znów był kierowca, który miał zakaz prowadzenia pojazdów. Więcej szczegółów zna reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
1: Na łuku drogi wojewódzkiej numer 307, niedaleko wsi Porażyn, kierujący Volkswagenem Passatem 22-latek, stracił panowanie nad rozpędzonym samochodem.
2: Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, padł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
1: Opisuje sytuację nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I młody kierowca, który miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, jego 20-letnia pasażerka ponieśli śmierć na miejscu.
0: Policjanci ruchu drogowego pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tego dramatycznego w skutkach wydarzenia. Będzie polityczna analiza sprawy Tomasza Lenza. W przyszłym tygodniu tym tematem zajmie się Kolegium Klubu Koalicji Obywatelskiej. To po wynikach kontroli NFZ-u w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, w którym syn polityka miał przejść zabieg poza kolejką. Jak mówi posłanka Dorota Łoboda, placówka dostała karę, bo okazało się, że były nieprawidłowości.
3: Nikt nie stoi ponad prawem i nikt nie może nadużywać swojej władzy w żaden sposób, więc oczekujemy od senatora Lenza wyjaśnień i każde takie postępowanie powinno skutkować konsekwencjami.
0: Senator Tomasz Lenz nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. Jak mówi, sprawa ma drugie dno.
4: Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim wobec mnie prowadzi działania negatywne, szkalujące moją osobę i ma ku temu powody prywatne.
0: Zdaniem polityka to jest sprawa dla prokuratury i takie zawiadomienie, jak mówi, zostało już złożone. Policja uderza w pedofilów. Operacja pod kryptonimem Hellfire doprowadziła do zatrzymania 123 osób. Prawie 100 z nich usłyszało już zarzuty. Zabezpieczono ponad 300 tysięcy plików z materiałami pedofilskimi. Akcję funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspierała też żandarmeria wojskowa. O jej szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Ogromna liczba zabezpieczonych materiałów pokazuje skalę akcji policji. Na części plików były też treści stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Najmłodszy zatrzymanych miał 19 lat i utrwalał treści o charakterze seksualnym z udziałem swojej młodszej przyrodniej siostry. Wśród zatrzymanych jest nauczyciel, który nagrywał i fotografował uczniów szkoły językowej, czy inny mężczyzna, który nawiązywał kontakt z dziećmi przy pomocy komunikatora. Zatrzymano też dwóch innych, którzy w łazienkach swoich domów mieli zamontowane kamery.
0: Hellfire to ósma tego typu akcja funkcjonariuszy, którzy do tej pory zatrzymali prawie 500 osób. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek jest już w Senacie. Na platformie X prezydent umieścił nagranie, w którym argumentuje swoją decyzję. Polacy muszą mieć prawo wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Jak dodał, Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Bruksela szuka świeżych pieniędzy, tak urzędnicy Komisji Europejskiej, ale też europosłowie określają pomysły nowych opłat, form podatków, które są proponowane w nowym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Negocjacje ruszą niebawem. Wśród propozycji są nowe opłaty od elektrośmieci 2 euro za kilogram, opłaty od elektronicznych papierosów czy hazardu online, ale też opłaty od zysków najwięcej zarabiających firm. I te negocjacje będą trudne, mówi Radiu Z Janusz Lewandowski, europoseł KO.
6: Może przejdą, tylko że wszyscy to traktują jako dodatkowe podatki obciążające ich.
0: Stanowczo nie, mówi frakcja w Europarlamencie, do której należą europosłowie PiS jak Bogdan Rzońca.
7: Moim zdaniem odpowiedź jest negatywna. Generalnie jesteśmy przeciwnikiem nowych podatków.
0: Nowe dochody własne jak opłaty są odpowiedzią jednak na niechęć krajów członkowskich do zwiększania składek do unijnego budżetu, a ten może przekroczyć rekordowe 2 biliony euro. Pierwsze skarby odnajdują w miejscu budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu archeolodzy. Na dnie Bałtyku w okolicach Słajszewa nurkowie natrafili na beczkę z bryłami żelaza. Teraz trafiła do Narodowego Muzeum Morskiego, gdzie, jak mówi Irena Rodzik z działu konserwacji, naukowcy podejmą próbę rozdzielenia drewna od metalu.
8: To będzie pierwsze nasze zadanie, dlatego żeby zacząć konserwację osobno. Metal osobno, drewno osobno i wtedy zobaczymy, czym jest bryła. Chcielibyśmy zajrzeć dotrzeć do tej wyły do środka, prześwietlić ją promieniami rentgena, natomiast nigdy nie mieliśmy jeszcze tak olbrzymiej bryły.
9: Do chwili obecnej mieliśmy tylko dwa wraki w obszarach morskich, które zawierały ładunek beczek z rudą żelaza. Dlatego spodziewamy się, że oprócz tej beczki również znajdziemy wrak.
0: Dodaje Anna Rębisz-Lubiejewska z sekcji ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego. Beczka może pochodzić z jednego ze szwedzkich statków handlowych, który zatonął przy polskim wybrzeżu. Tor Poznań znów budzi emocje okolicznych mieszkańców. Obiektowi grozi zamknięcie w związku z przekraczaniem norm hałasu. Mieszkańcy chcą, aby władze miasta i Ministerstwo Sportu przeprowadziły kontrolę wydarzeń na torze. Za najbardziej uporczywy hałas odpowiadają przejazdy prywatne, mówi prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa Leszek Wardeński. Przekonuje, że są one nielegalne.
10: Na terenie toru działa kilkanaście różnych firm, które organizują jazdy dla osób prywatnych, jazdy niesportowe i ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami niedopuszczona.
11: Nie wiem dlaczego. Nielegalna. Automobil Klub Wielkopolski jest wpisany jako ośrodek doskonalenia techniki jazdy do rejestru wojewody.
0: Odpowiada zarządca toru prezes Automobil Klubu Bartosz Bieliński. W kwietniu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał decyzję o zamknięciu toru ze względu na przekroczenie norm hałasu. Sprzeciwiły się temu środowiska sportowe i politycy, dlatego GIOŚ wstrzymał swoją decyzję. Niezwykła akcja w Warszawie. Pracownicy Zarządu Zieleni i Ekopatrolu uratowali pisklęta, kaczki, mandarynki, które wpadły do studzienki ściekowej w okolicach powązek wojskowych. Ich matka z resztą rodzeństwa została odłowiona z pobliskich krzaków. Cała rodzina trafiła do ptasiego azylu. Niestandardowa akcja ZOO we Wrocławiu. Na terenie ogrodu ustawiono pustą klatkę, do której wejść może każdy odwiedzający. Ma zwrócić uwagę na los niedźwiedzi z ferm żółci w Azji. Zwierzęta w ciasnych klatkach są podłączane do aparatury, która ściąga z ich wątroby żółć, wykorzystywaną potem w pseudomedycynie. Głównie dzieje się to w Wietnamie, Laosie i Kambodży.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: A dzisiaj, szanowni państwo, będzie padał deszcz, szczególnie mocno na południu naszego kraju, ale za to południe będzie cieplejsze, bo nawet do 20 stopni w Rzeszowie, a 18 będzie w Krakowie. Na północy sucho, może być w Trójmieście, ale tylko 11 stopni.
14: To ja tylko dodam, że jutro będzie podobnie, a natomiast niedziela będzie ładna, czyli niedziela będzie dla nas.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Już dziś w Warszawie podpisana zostanie umowa SAFE. W jej ramach Polska dostanie około 44 miliardów euro nisko oprocentowanej unijnej pożyczki na obronność. Uroczystość odbędzie się o 13.30 w kancelarii premiera. W obecności Donalda Tuska umowę mają podpisać szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz komisarze Unii Europejskiej do spraw budżetu Piotr Serafin i do spraw obrony Andrius Kubilius. Ten ostatni mówi, to będzie ważne i symboliczne wydarzenie. Z komisarzem rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Program SAFE jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek, przekonuje komisarz Andrius Kubilius i podaje, że USA teraz muszą uzupełniać własne zapasy zużyte podczas ataku na Iran, a Rosja nadal ma większą produkcję uzbrojenia niż cała Europa. To bardzo martwi mnie i może wszystkich nas. Właśnie poziom produkcji uzbrojenia może być jednym ze sposobów odstraszania możliwości agresji. Dlatego według komisarza Europa musi postawić na swoje możliwości i swoje firmy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Polska jest największym beneficjantem umowy SAFE. Dostanie blisko 1/3 z całej puli 150 miliardów euro. Z programu skorzysta w sumie 18 krajów wspólnoty. Nasz rząd chce złożyć zamówienia głównie w polskich firmach zbrojeniowych. Także dziś, ale wcześniej, bo o 10:00 prezydent Nawrocki wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pod koniec kwietnia z tego stanowiska zrezygnował Sławomir Cenckiewicz, który nie miał dostępu do informacji niejawnych, o co winił obecny rząd. Jego rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski. Siły USA odparły irańskie ataki na amerykańskie okręty i odpowiedziały uderzeniami na irańskie siły w ramach samoobrony, oznajmiło dowództwo centralne USA. Według wojska amerykańskie okręty nie doznały żadnych uszkodzeń. Jak napisano w oświadczeniu dowództwa odpowiedzialnego za siły USA na Bliskim Wschodzie, amerykańskie niszczyciele odparły niesprowokowane irańskie ataki i odpowiedziały uderzeniami w ramach samoobrony. Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormus do Zatoki Omańskiej. Irańskie wojsko z kolei i oskarżyło USA o naruszenie zawieszenia broni. Sąd do spraw handlu międzynarodowego USA unieważnił 10% ca globalne wprowadzone przez Trumpa. Orzekł, że są nielegalne i postanowił o wstrzymaniu ich poboru. Przepisy pozwalają na wprowadzenie globalnych ceł w wysokości do 15% na okres do 150 dni w wypadku stwierdzenia kryzysu deficytu bilansu płatniczego lub zapobieżenia nagłemu spadkowi wartości dolara. Sąd uznał, że taki stan nie zaistniał w obecnej sytuacji i nie może się odnosić do deficytu handlowego, który jest osobnym pojęciem ekonomicznym. Decyzja jest skutkiem skargi wniesionej przez władze 24 stanów, w większości rządzonych przez demokratów oraz grupę importerów. Skutek czwartkowego orzeczenia może być ograniczony. Cła przywrócić może sąd apelacyjny, a unieważnione przez niego cła i tak wygasają w lipcu. Wtedy też spodziewane jest wprowadzenie nowych ceł już na bardziej ugruntowanej podstawie prawnej, mającej umocowanie w postępowaniach dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, m.in. ze strony Chin i Unii Europejskiej. Prezydent Trump jak dotąd nie odniósł się do tego wyroku. Rosja oficjalnie ogłosiła tymczasowe zawieszenie broni, donosi agencja TASS. Będzie obowiązywało do niedzieli, a to w związku z obchodzonym przez Rosję jutro Dniem Zwycięstwa. W Moskwie odbędzie się wtedy parada wojskowa. Kreml obawia się jednak ukraińskich ataków. Jeśli do nich dojdzie, grozi odwetem i nalotami na Kijów. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla Polki, Ukrainki i Białorusina, którzy ułatwiali obcokrajowcom nielegalne przekraczanie polskiej granicy. Wykorzystywane były do tego fikcyjne spółki. Osoby, które usłyszały w tej sprawie zarzuty, ułatwiali nielegalny wjazd do Polski grupie ponad 11 tysięcy imigrantów.
2: Na terenie całej Polski zarejestrowano przez profile zaufane 130 spółek, które nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Pomimo tego rejestrowano na ich dane oświadczenia o powierzeniu zlecaniu pracy cudzoziemcom. Oświadczenia takie mogą posłużyć albo jako samoistna podstawa do przekroczenia granicy polskiej, albo można uzyskać na ich podstawie wizy pracownicze.
0: Mówi Radiu Z prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej. Polka, Ukrainka i Białorusin usłyszeli zarzuty, za które grozi im do 8 lat więzienia. Policjanci z Gdańska złapali poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Był na kole widokowym. Kiedy przyjechał patrol, stał na szczycie konstrukcji i wykonywał na niej prace wysokościowe. Nie miał dokąd uciec, spokojnie zszedł i oddał się w ręce funkcjonariuszy. Mówi Radiu Z Anna Banaszewska-Jaszczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
3: Mężczyzna poszukiwany był na podstawie listu gończego celem odbycia kary 5 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, posiadanie broni palnej, a także wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków.
0: Z koła widokowego mężczyzna trafił prosto za kratki. Okazało się, że ciążą na nim jeszcze 2 kary, 100 oraz 200 dni dodatkowego pozbawienia wolności. Robert Lewandowski nie kończy reprezentacyjnej kariery, choć istniała taka obawa, szczególnie w obliczu braku awansu na mundial. Nasz kapitan ma pojawić się na zgrupowaniu kadry pod koniec maja przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. O sytuacji Lewego z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą rozmawiał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
4: Prezes ma taką wiedzę, że Robert Lewandowski przedłuży sobie tę reprezentacyjną karierę w kontekście samych eliminacji do Euro 2028?
5: Myślę, że Robert jest tak dojrzałym piłkarzem, że sam podejmie decyzję i tutaj z boku podpowiadanie i jakieś tam niepotrzebne telefony to nie będą dobrze służyły. Myślę, że jest na tyle ambitny i dobrze się czuje, że będzie grał na naszej reprezentacji. Ja jestem dobrej myśli.
4: Koniec końców nie usłyszeliście, że Robert mówi pas?
5: Nie, tego nie powiedział.
0: Lewy to rekordzista pod względem goli i występów w biało-czerwonych barwach. Do bramki trafiał 89 razy w 165 meczach.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Za dwa tygodnie Senat zajmie się prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Chodzi o inicjatywę dotyczącą polityki klimatycznej. Pozwólmy Polakom się wypowiedzieć, argumentuje Karol Nawrocki i proponuje pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Czy jest jakakolwiek szansa na zielone światło Izby Wyższej? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: Mimo że wniosek dopiero będzie analizowany, to już można postawić śmiałą tezę, że przychylności Izby raczej nie będzie. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi krótko, zaproponowane pytanie nie nadaje się na referendalne.
3: Jest tak nieprecyzyjne i to jest pytanie z tezą.
2: Samą inicjatywę prezydenta dość jednoznacznie ocenia też wicemarszałek Magdalena Biejat.
4: Jest to niewątpliwie ruch populistyczny, jak większość ruchów pana prezydenta.
2: Pytana o szansę na senackie poparcie tego wniosku, mówi krótko, wątpię.
1: Do przegłosowania wniosku o referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Unia Europejska szuka nowych dochodów, zapowiada nowe opłaty od elektrośmieci, elektronicznych papierosów czy hazardu online, a także najlepiej zarabiających firm. To nie będą podatki w sensie prawnym, ale będą działać podobnie. Na wszystko po co, by pieniędzy w unijnym budżecie było więcej. Szczegóły zna reporterka Radia Z.
5: Świeże pieniądze, tak urzędnicy w Brukseli określają te pomysły, i to na przykład 2 euro od kilograma elektrośmieci, co ma zmusić kraje członkowskie do inwestycji w ich recykling. Do tego opłaty od zysków firm, które zarabiają powyżej 100 milionów euro rocznie. Jeszcze też nowy podatek od kryptowalut, a także od papierosów elektronicznych i podgrzewaczy. Wysokość jeszcze nieznana. Negocjacje wystartują niebawem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: To będą negocjacje całego nowego, wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, który może przekroczyć nawet 2 biliony euro. Resort rolnictwa zapowiada pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek pożaru Puszczy Solskiej. Szacowanie strat będzie możliwe po całkowitym ugaszeniu pożaru, mówi wiceministra Małgorzata Gromadzka.
6: Prawdopodobnie tydzień czasu będzie trwało dogaszanie tego pożaru. Potrzeba wejść w teren, trzeba zobaczyć. Z pewnością będziemy w pierwszej kolejności tym się zajmować, szacowaniem strat rolniczych, wszelkimi innymi stratami.
1: Strażacy zapewniają, że sytuacja jest już pod kontrolą. Sytuacja pożarowa w pobliskich polskich lasach jest skrajnie trudna z powodu suszy i niskiej wilgotności leśnej ściółki. Zagrożenie pożarowe jest wysokie i bardzo realne. Sytuacja jest na tyle poważna, że na przykład całkowity zakaz używania ognia obowiązuje w Kampinoskim Parku Narodowym, zakaz wstępu w Roztoczańskim Parku Narodowym. To, co dzieje się w przyrodzie, wymaga od nas wszystkich odwiedzających lasy szczególnej ostrożności i odpowiedzialności, mówi Radio Z Janusz Witkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
7: Na dnie tego lasu gromadzi się bardzo duża ilość tych materiałów łatwopalnych. Gałęzie, ściółki, mchy, trawy. Statystyki pokazują, że na 10 pożarów 9 przyczyną jest człowiek. Beztroskie zachowania, nieuwagę i również podpalenia.
1: Leśnicy apelują też, by w czasie odwiedzin w lesie być czujnym, reagować i powiadomić służby, jeśli tylko widzimy zagrożenie pożarowe, bo im szybciej służby zaczną zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, tym łatwiej taki pożar w lesie opanować.